0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dobra wiadomość dla uczniów szkoły podstawowej nr 9 w Rumi. Podpisana została tam umowa z wykonawcą na przebudowę znajdującego się na jej terenie patio. Szkoła podstawowa nr 9 w Rumi już niedługo będzie miała kolejny powód do dumy. Podpisana została umowa na realizację nowej miejskiej inwestycji w tym miejscu, czyli przebudowy wewnętrznego dziedzińca.
2: SP9 to jest największa szkoła w naszym mieście i rzeczywiście ten teren, który dotychczas był taki, że tak powiem, najmniej tam inwestowaliśmy środków, zostanie pięknie zmodernizowany dzięki uzyskaniu ogromnego dofinansowania, bo to jest dofinansowanie w wysokości 85% i cały projekt tego naszego dofinansowania to jest 47 milionów złotych na kilkanaście zadań. I jednym z nich jest właśnie patio przy SP9. Wartość projektu to ponad 500 000 zł, 550 tysięcy i dzięki temu dofinansowaniu w wysokości 80% ten piękny teren, który teraz jest, że tak powiem, tak troszkę zapomniały, będzie przepiękny, zielony mocno.
1: Mówi zastępca burmistrza Rumi Ariel Sinicki, ale przede wszystkim zyska nową funkcjonalność, z której korzystać będą uczniowie tej szkoły.
3: W okresie takim cieplejszym, wiosna-lato, kiedy jeszcze są zajęcia, trwają zajęcia lekcyjne, jest to takie miejsce, gdzie dzieci mogą spędzać przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu. Więc też ważne jest, żeby było miejscem bezpiecznym, żeby było miejscem właśnie takim przyjaznym, że można sobie usiąść, tak, można zabezpieczyć pojazd, którym przyjeżdżają dzieci do szkoły. Jest to też bardzo istotne. Ułatwi to na pewno im funkcjonowanie w szkole i nam na pewno też sprawi to wielką przyjemność, kiedy dzieci będą zadowolone. Będzie można spędzić tutaj czas między lekcjami, po lekcjach. Rodzice będą mogli oczekiwać na dzieci, więc no, będzie to takie funkcjonalne miejsce, naprawdę przyjazne dla wszystkich.
1: Tłumaczy dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Rumi Daniel Hadam. A wszystko to już na wiosnę. Wykonawca na realizację wszystkich zakładanych prac ma bowiem pół roku od dnia podpisania umowy. Pozostaje więc już tylko poczekać na efekty tej inwestycji. Droga krajowa nr 69 będzie nową trasą, która połączy S6 z elektrownią zlokalizowaną w gminie Choczewo. Na placu budowy tej drogi odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra energii i ministra infrastruktury. Pierwsze prace w terenie przebudowy drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubietowo-Kopalino ruszyły w kwietniu bieżącego roku. Obecnie wiemy już, że kolejna droga nad Bałtyk będzie miała numer 60.

0: 59.
1: W ramach naszych właściwości jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w ciągu dwóch najbliższych lat zbudujemy prawie 30 km nowej drogi krajowej. Jesteśmy obecnie na odcinku, który jest najbardziej zaawansowany. Harmonogram wygląda tak, że jeszcze w przyszłym roku ten pierwszy odcinek, czyli ta ostatnia mila, bądź pierwsza mila, zależy jak to nazywa, będzie oddana do użytku właśnie na potrzeby budowy i realizacji elektrowni jądrowej, tak żeby poszczególni inwestorzy mogli przystępować do kolejnych etapów realizacji właśnie w swoich zakresach.
0: Mówi dyrektor GDDK IA Paweł Woźniak. Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów.
2: Infrastruktura, no jest oczywista, to jest krajobieg, to jest kręgosłup inwestycji. Terminowe oddanie tej infrastruktury no, przyczyni się też do tego, że odciążymy lokalne drogi, którymi dzisiaj realizowany jest transport i ludzi, i materiałów na przyszły plac budowy. Chciałem też podziękować tutaj i Zarządowi Dróg Powiatowych i panu staroście Wejherowskiemu, ale wszystkim włodarzom lokalnych gmin. No, dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie realizować w harmonogramie i w tempie tą budowę. Na tym nam wszystkim przede wszystkim zależy.
0: Tłumaczy prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Aktualnie prowadzone są prace na 5-kilometrowym fragmencie, który połączy teren budowy elektrowni jądrowej poprzez drogę pożarową z istniejącą siecią dróg publicznych. Na trasie głównej prowadzone są prace ziemne i melioracyjne, które obejmują m.in. dostawy materiałów na place składowe, wymianę gruntów słabonośnych i wzmocnienie podłoża. Obecnie zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 9%.
3: To będzie nie tylko wspaniałe miejsce, które będzie dawało nam czystą energię i które będzie impulsem rozwojowym dla naszej gospodarki, ale będzie też miejscem, w którym będą się pewnie osiedlać nowi mieszkańcy, które będzie się rozwijało, ale które też dzisiaj wymaga dobrej koordynacji z samorządem lokalnym.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. We wrześniu tego roku Wojewoda Pomorska wydała decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli decyzję ZRID dla pozostałej części odcinka między Lubiatowem i drogą wojewódzką 213. Tym samym wykonawca prowadzi roboty na całym 11-kilometrowym fragmencie nowej trasy. Uwaga kierowcy! Na Gdyńskiej Alei Zwycięstwa wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Ta związana jest ze zwężeniem jezdni w rejonie przystanku Zwycięstwa Wielkopolskiego. 02. Zmiany są związane z pracami polegającymi na budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do wskazanej posesji. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowane zostało na 7 października. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Do wypadku na drodze wojewódzkiej 218 doszło w minioną niedzielę. Zderzyły się dwa motocykle i samochód osobowy. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały około godziny 13. Do wypadku doszło w miejscowości Mała Piaśnica w powiecie puckim. W zdarzeniu drogowym udział wzięły dwa motocykle i samochód osobowy. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. A więcej o samym wypadku przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Ponad 2 miliony złotych z trefi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli. W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
4: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy dwa dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przyszkolna to nasza wspólna troska.
0: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka, a tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
5: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksowo infrastrukturą.
0: Tłumaczy zastępca burmistrza Rumi Maria Bochniak. Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli. Placówka kosztować ma blisko 33,5 miliona złotych.

0: zł, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota. Wszystko gotowe ma być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, czas zacząć wtorkowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. Dzisiaj trzy moje ulubione święta. Pierwsze, dzień kawy. Bez tego napoju nie wyobrażam sobie rozpoczynać dnia. Potem Światowy Dzień Serca, bo lubię, gdy serce mi bije. Wtedy czuję, że żyję. I jeszcze dzień hipochondryka. Można trochę ponarzekać na zdrowie, nawet wtedy, kiedy nic nam nie jest. Dzisiaj 29 dzień września, 272 dzień roku. Do końca którego zostało 93 dni, wschód słońca 6:33, zachód 18:18, dzień krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 2 minuty, do końca jesieni 83 dni. Myśl na dziś, życie jest krótką chwilą, ale w tej chwili mieści się cała nieskończoność. Pamiętajcie, wtorkowe obowiązki wcale nie muszą być tylko kolejnym punktem do odhoczenia na liście. Mogą stać się przestrzenią do docenienia chwili, rozmowy z kimś bliskim, czy po prostu satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. To takie mądre było poranku z mojej strony. Zapraszam, mówię wam piękne dzień dobry na początek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: W lęborskiej komendzie stanął ogólnodostępny alkomat, o tym już za chwilę. Powiemy także o rocznicy śmierci ostatniego komendanta organizacji Gryf Pomorski, a także usłyszycie o spotkaniu słupskich przedsiębiorców. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W Wejherowie odbyły się uroczystości upamiętniające Augustyna Westfala, ostatniego komendanta naczelnego tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz województwa i samorządów, a także mieszkańcy. Wśród gości był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
2: Tajna organizacja wojskowa Gryf to największa organizacja walcząca z Hitlerem na początku II wojny światowej, a potem w kolejnych latach. Trudno nie pamiętać o tych bohaterach, którzy zdecydowali się podjąć walkę z zbrojną w podziemiu. Dzisiaj wspominamy 80 lat śmierci Augustyna Westfala, ale w ślad za nim także jego synowie, jego żona. No i oczywiście pozostali bohaterowie tajnej organizacji wojskowej.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Augustyn Westfal urodził się w 1885 roku w Rąbie koło Kartuz. Po przeprowadzce do Wejherowa w 1920 roku pracował w starostwie, a jednocześnie angażował się w działalność społeczną i kulturalną. Po wybuchu II wojny światowej był poszukiwany przez gestapo i zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1941 roku jego grupa dołączyła do tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Po śmierci Józefa Dambka w marcu 1944 roku Westfal objął kierownictwo głównego wydziału organizacyjnego, a w maju tego samego roku został komendantem naczelnym organizacji. O potrzebie przypominania tej historii mówił również starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
3: To ważny dzień nie tylko dla Wejherowa, nie tylko dla powiatu wejherowskiego, ale też dla naszego Pomorza, dla naszej Polski. Tak? To wybitna postać, która jutro jest dokładnie 80. rocznica śmierci. Uważam, że to jest świetny moment, aby upamiętnić taką osobę, pokazać przede wszystkim ją na zewnątrz i bardzo bym sobie życzył, żeby młodzież pamiętała o tej historii naszej, niekoniecznie usłonej różami. To była ciężka historia, ale tu należy pamiętać i pokazywać młodzieży, że trzeba te osoby pokazywać, co one zrobiły dla naszego kraju, dla naszej wolności i też, że wolność nie jest to rzecz dana raz na zawsze, trzeba tego pielęgnować, o to dbać i o to zabiegać.
1: Po wojnie Westfal ponownie podjął pracę w administracji. W 1946 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, przez którym był torturowany. Po zwolnieniu jego stan zdrowia był ciężki, zmarł 27 września 1946 roku w Wejherowie. Lęborczanie mogą przez całą dobę sprawdzać swój stan trzeźwości w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku.

0: W ogólnodostępnej poczekalni zamontowano samoobsługowy alkomat, z którego można korzystać przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu.
1: Już od kilku dni w Dęborskiej Komendzie Policji na ścianie w ogólnodostępnej poczekalni wisi nowoczesny, stacjonarny alkomat ProMiller. To jest urządzenie stanowiące własność Urzędu Miasta w Dęborku i zostało kupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wisi w ogólnodostępnej poczekalni po to, żeby każdy miał do niego bezproblemowy, bezpłatny dostęp 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
0: Mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Dęborku, aspirant sztabowa Marta Szałkowska. Pomiar wykonuje się samodzielnie, a instrukcje obsługi oraz wynik badania pojawiają się na wyświetlaczu. Urządzenie służy do sprawdzania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: Alkomat jest zaprojektowany tak, aby w możliwie krótkim czasie przeprowadzić precyzyjne pomiary na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego obsługa jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna. Zarówno instrukcja, jak i wynik pomiaru pokazują się na wyświetlaczu, a do badań wykorzystuje się jednorazowe słomki, a to po to, żeby zapewnić użytkownikowi bezpieczeństwo sanitarne.
0: Dodaje Szałkowska. Policja przypomina, że nawet wynik badania nie powinien być traktowany jako zachęta do prowadzenia pojazdu, jeśli kierowca ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojej trzeźwości. Lokalni przedsiębiorcy, rękodzielnicy i producenci spotkali się w Kaligryfia podczas drugiej edycji słupskich targów przedsiębiorczości. W niedzielę 27 września swoje produkty i usługi prezentowały tam firmy z różnych branż. Odwiedzający mogli poznać ofertę lokalnych producentów żywności i kosmetyków, twórców rękodzieła i dekoracji oraz przedsiębiorstw usługowych. Przygotowano także degustację i strefę rekrutacyjną dla osób szukających pracy lub nowych pracowników. Targom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, na scenie wystąpiły słupskie cheerleaderki, a w programie znalazły się również konkursy z nagrodami, muzyka DJ-a oraz propozycje dla najmłodszych, w tym spotkanie z bajkowymi postaciami. Podczas wydarzenia prowadzona była również zbiórka charytatywna. Drugie słupskie targi przedsiębiorczości odbyły się pod patronatem prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 6.45 i to słońce na niebie będzie się pojawiało tylko za chmurami. Zachmurzenie czeka nas na ogół umiarkowane, choć momentami duże. Na termometrach solidnie 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luźnie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach ponad 1025 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, na razie na jakieś tąpnięcia w pogodzie się nie zanosi.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: O lalce. Ostatnio sporo się mówi o tej lalce nowej, która pojawiła się w serwisie streamingowym, jak i również o filmie, który za chwilę w kinach. A 29 września w roku 1887 w Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. W roku 2008 Konferencja Episkopatu Polski ustaliła procedurę wobec osób chcących dokonać apostazji. W roku 2000 podczas 27-letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney mistrzami olimpijskimi zostali Kamila Skolimowska w rzucie młotem i Robert Korzeniowski w chodzie na 50 km. Na świecie w roku 1903 w Prusach jako pierwszym kraju na świecie wprowadzono obowiązek posiadania prawa jazdy. W roku 1912 Szwed Erik Lemming ustanowił w Sztokholmie pierwszy rekord świata w rzucie oszczepem. Było to 62 m 32 cm. W roku 1940 w pobliżu miejscowości Brockbacy w Nowej Południowej Walii miał miejsce unikatowy wypadek lotniczy, po którym dwa szczepione ze sobą samoloty zdołały bezpiecznie lądować. W roku 1966 odbyła się prezentacja samochodu sportowego Chevrolet Camaro. W roku 1985 amerykańska stacja ABC wyemitowała premierowy odcinek serialu MacGyver. W roku 2004 odbył się pierwszy lot prywatnego amerykańskiego statku kosmicznego Spaceship One. W roku 2015 odbyła się prezentacja samochodu elektrycznego Tesla, a w roku 2021 polska skialpinistka Anna Tybor jako pierwsza kobieta zdobyła 8-tysięcznik Mansalu w Himalajach bez użycia butli tlenowej i następnie zjechała ze szczytu na nartach.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty.

0: oferty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: RM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.

0: Polacy rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy, a wśród tych Polaków ruszających do pracy pewnie są kurierzy i przewoźnicy, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to właśnie dzisiaj wasze święto. A w związku z tym mam dla was dowcip. Nie wiem, czy będziecie zadowoleni z niego, ale podobno czasami tak jest. Czym różni się ninja od polskiego kuriera? Ninja pojawia się znienacka i znika bez śladu. Kurier robi dokładnie to samo, z tą różnicą, że w skrzynce zostawia awizo z informacją, że nikogo nie było w domu, mimo że cała rodzina siedziała w salonie i tęsknie patrzyła na drzwi. Chyba to nie jest prawda. Ja przynajmniej nie miałem takiej sytuacji, że będąc w domu, znalazłem w skrzynce jakieś awizo, że mnie nie było w domu. To jest nieprawda i pomówienie. Pozdrawiam wszystkich kurierów i przewoźników i życzę wam, jak zwykle, udanego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: wartościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
4: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Miriam Lipińska. Premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
5: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie.
4: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
4: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
7: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
4: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień, jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
4: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia, w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
0: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W szkole podstawowej nr 5 w Wejherowie w weekend z 26 na 27 września odbyły się Mistrzostwa Wejherowa Juniorów w szachach klasycznych. Łącznie rywalizowało 19 zawodników z wejherowskich szkół. Mistrzostwa w szkole podstawowej nr 5 rozgrywane były na dystansie 7 rund z tempem 30 minut plus 30 sekund na ruch dla zawodnika.

0: Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: 10, 14 i 18 lat.
1: Gramy turniej szachowy, czyli każdy zawodnik rozgrywa 7 partii, jest to tak zwany system szwajcarski. Polega to na tym, że co do zasady przeciwnicy grają zawodnikami na swoim poziomie, czyli po pierwszej partii wygrani z wygranymi, przegrani z przegranymi, żeby to było możliwie najbardziej sprawiedliwe. Gramy w klasyfikacjach do 10 lat, wyłonimy najlepszych w tej klasyfikacji, tak samo do 14 lat oraz do 18 lat. Przewidujemy nagrody dla wszystkich uczestników, a w klasyfikacji tej do lat 18 będą dodatkowo nagrody pieniężne, dla pozostałych nagrody rzeczowe.
0: Mówi sędzia turnieju Marcin Popiołek. O wrażenie zapytaliśmy także samych uczestników.
2: Szachy to świetny sport, rywalizacja, można tu zdobyć fajne nagrody, można kategorie zdobyć, poćwiczyć i przy tym też zrelaksować.
3: Oddałem kilka razy moją mamę. Jak będę to rosły, to pojadę na Mistrzostwa Świata.
0: Organizatorem mistrzostw był klub szachowy SG1 Wejherowo pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta. Uczniowie szkoły podstawowej nr 7 w Lęborku mają do dyspozycji nowe laboratorium sztucznej inteligencji. Pracownia pozwala poznawać zasady działania AI, eksperymentować z nowymi technologiami i wykorzystywać je podczas zajęć z różnych przedmiotów.
4: Inicjatywa jest oczywiście odgórna, ministerialna. Środki z KPO pozwoliły nam dołączyć do programu, z którego otrzymaliśmy właśnie pracownię AI, czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ze względu na to, że wszechobecna cyfryzacja ogarnia nas tutaj i naszych uczniów, możemy swoje kompetencje cyfrowe przez tą pracownię zwiększyć. Oczywiście ta technologia jest coraz bardziej rozpowszechniana, bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie, które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli uczniom na pewno rozwinąć wiedzę o tym, jak to funkcjonuje, do czego służy i jak można z tego korzystać.
0: Mówi Andrzej Kurzydło, dyrektor szkoły podstawowej nr 7 imienia bohaterów Westerplatte w Lęborku. Istotną częścią jest także nauka krytycznej oceny informacji generowanych przez sztuczną inteligencję.
5: Mamy obecnie w szkole 2 pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym. Składa się ona z uczniowskich thinkpadów nauczycielskiego, szafy mobilnej samoładującej, monitora interaktywnego, kamer w jakości 4K. No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer lokalny z zasilaniem awaryjnym UPS do pracy offline. Oczywiście w dzisiejszym świecie możliwości są bardzo duże. Do tej pory uczyliśmy dzieci korzystania z internetu. Obecnie musimy skupić się na możliwościach, jakie daje nam sztuczna inteligencja.
0: Tłumaczy Anna Miotk-Płotka, szkolny koordynator do spraw pracowni AI. Program jest realizowany w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W całej Polsce pracownia AI otrzymało 8 tysięcy szkół podstawowych. Seniorzy z gminy Kobylnica uczą się, jak bezpiecznie i skutecznie uprawiać Nordic Walking. W ramach projektu Seniorialny Marsz Zdrowia, Ruch, Profilaktyka i Wspólnota odbyło się spotkanie z instruktorem Nordic Walking oraz rehabilitantem. Uczestnicy poznawali prawidłową technikę marszu z kijkami, zasady bezpiecznego podejmowania wysiłku oraz sposoby dbania o sprawność i kondycję. Była też możliwość zadawania pytań specjalistom i korzystania z ich praktycznych wskazówek. To jedno z działań prowadzonych przez Kobylnicką Radę Seniorów. Regularnie organizowane są również wspólne marsze Nordic Walking, które mają łączyć aktywność fizyczną z integracją i spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Do udziału mogą dołączać także osoby bez wcześniejszego doświadczenia. Każdy może maszerować we własnym tempie. Projekt jest realizowany przez gminę Kobylnica przy wsparciu finansowym samorządu województwa pomorskiego w ramach programu Pomorskie Rady Seniorów 2026. Ocieplało się nam ostatnio i póki co to ocieplenie trwa. Dziś na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, a 21 w Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Na barometrach dość wysokie wartości się pojawiają, a na niebie w ciągu dnia zachmurzenie będzie utrzymywało się umiarkowane, miejscami troszkę większe, choć i tak słońce będzie do nas dzisiaj w ciągu dnia wyglądało, a na opady się nie zanosi. Nord.

0: No co, po wczorajszym wieczorze dalej myślicie, że my Polacy potrafimy grać w piłkę? No, to taka mała dygresja a propos tego, co pokazali Polacy. Nie no, w pierwszej połowie pokazali, że potrafią. Ale potem już było zdecydowanie gorzej i 3-1 dla Szwedów w kolejnym meczu. Nie ma sukcesu, no to nie będę już więcej o tym opowiadał, to może jakieś inne sukcesy znajdę, żeby o nich poopowiadać w naszym dzisiejszym porannym spotkaniu. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam. 29 dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzą Michał, Michalina, Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak. Dzisiaj dzień kawy, dlatego zacznijcie ten dzień od swojej ulubionej kawy, bez względu na to, jaką pijecie. Czy taką sypaną, czy taką mleczną, czy też czarną z ekspresu albo przelewową, bo to nie ma znaczenia. Ważne, żeby rano była kawa. Przysłowie na dziś: do Michała przymrozków ile i w maju tyle, cokolwiek by to nie oznaczało. Zapraszam już za chwilę na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Michalina i Michał. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment w naszym porannym programie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi

0: i blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.

Dzisiaj imieniny obchodzą Michalina i Michał. Zaczniemy od Michaliny, a ta łączy w sobie pozorną delikatność z zaskakującą siłą wewnętrzną i determinacją. Jest osobą empatyczną, refleksyjną, niezwykle spostrzegawczą. Posiada naturalny dar zjednywania sobie ludzi, bije od niej ciepło, spokój i szczerość. Przez to otoczenie bardzo chętnie szuka w jej obecności wsparcia. Dobre strony: empatia i opiekuńczość, wewnętrzna

0: siła, kreatywność i poczucie estetyki. Złe strony, nadwrażliwość na krytykę, skłonność do brania spraw zbyt mocno do serca, unikanie konfrontacji. No właśnie, z tym unikaniem konfrontacji w imię zachowania spokoju i harmonii bywa, że Michalina odkłada trudne rozmowy lub zbyt długo ustępuje na rzecz innych. Czas na Michała. Posiada świetne umiejętności komunikacyjne, z łatwością jedna sobie ludzi, w życiu dąży do sprawiedliwości i równowagi, kierując się zarówno dojrzałą logiką, jak i dużą wrażliwością. Dla bliskich i współpracowników jest często naturalnym liderem, kimś, kto w trudnych momentach potrafi zachować zimną krew i wskazać właściwą drogę. Dobre strony, sprawiedliwość i zasady, charyzma i dyplomacja, bystrość i wszechstronność. Złe strony, perfekcjonizm, skłonność do krytyki, trudność w odpuszczaniu. Ma tendencję do brania na siebie zbyt wielu obowiązków, wierząc, że najlepiej ze wszystkim poradzi sobie sam. Taki jest właśnie Michał. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na małą przejażdżkę. Czy ta przejażdżka będzie polegała na staniu w korkach, czy raczej nie, to już wam śpieszę mówić. W Kobylnicy niestety trzeba się przygotować na przynajmniej odrobinę cierpliwości. Ruch na ulicy Głównej, jak zwykle zresztą o tej porze, utrzymuje się naprawdę intensywny, choć jak zwykle można podejrzewać, że sytuacja szybko zdąży się rozładować i za godzinę, kiedy 8:30 będziemy sprawdzali tą sytuację drogową, to zapewne już nic tu się dziać nie będzie. Na 213 z Siemianicy do Słupska ruch fragmentami delikatnie podwyższony, choć naprawdę w porównaniu z innymi dniami tutaj sytuacja prezentuje się dość dobrze. W samym Słupsku raczej wszystkie drogi są przejezdne, przynajmniej na godzinę 7:30. Na Lęborg ze Słupska również pojedziemy bez najmniejszego problemu. Póki co w Lęborku jeszcze szczytu komunikacyjnego w ogóle na drogach nie widać. Ciekawe, czy on będzie dzisiaj w ogóle dostrzegalny, czy cały dzień, cały poranek będzie się prezentował aż tak spokojnie, jak jest to teraz. Do Wejherowa dojedziemy raczej bez większych problemów, nawet na Gościcińskiej Górce dramatu nie ma. Nie jest idealnie, ale nie jest też źle. W Bolszewie troszkę nam się ruch podwyższa na Zamocnej, chociaż tutaj również bez dramatów. W Wejherowie najwięcej samochodów widzę w tym momencie w rejonie Ronda Świętego Leona Wielkiego, oczywiście na przejazdach kolejowych i może troszkę jeszcze na fragmencie ulicy 3 Maja od 1 Maja do Strzeleckiej. Ale to chyba wszystko już jeśli chodzi o Wejherowo. W Redzie nawet tego nie mogę powiedzieć, nawet takich drobnych utrudnień po prostu tam nie ma. Za to w Rumi, no niestety, jak zwykle ruch na Sobieskiego od stacji kolejowej aż po granicę miasta utrzymuje się naprawdę duży. Do tego jeszcze możemy sobie dorzucić rondo 25-lecie NZZ Solidarność. W Gdyni na Morskiej i na Hutniczej, choć nie jest dramatycznie źle, to też nie jest bardzo dobrze. Poranny szczyt komunikacyjny widać jak na dłoni. Derdowskiego dość mocno zapycha się od strony Kosakowa w stronę Gdyni. Śródmieście przejezdne, południe w Gdyni też nieźle całkiem wygląda, oprócz może Chwaszczyńskiej, a trójmiejska obwodnica póki co na szczęście dzisiaj rano żadnych problemów kierowcom nie stwarza. Ciepły dzień się dzisiaj szykuje, ciepły i słoneczny. Zachmurzenie będzie praktycznie, że nie występowało na niebie, na opady się nie zanosi, a na termometrach zobaczymy 21 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, może nawet 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1028 hektopaskali, czyli dość wysokie, choć nie ekstremalnie wysokie ciśnienie. Wiatr utrzymuje się i utrzymywać będzie się słaby i umiarkowany.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, nic się nie stało, nic się nie stało, ze Szwedami się przegrało. 3-1, ale może dzisiaj będzie zdecydowanie lepiej, bo dzisiaj Hubert Hurkacz w finale będzie grał turnieju ATP 250, rozgrywanego na twardych kortach w chińskim Chengdu. W decydującym starciu czeka go pojedynek z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. I ten właśnie Hiszpan będzie miał ochotę pokonać naszego 29-letniego wrocławianina, dla którego to już 13 finał w karierze. Droga do finału nie była łatwa, ale jak to u Huberta, ale finał zapowiada się podobno emocjonująco. Rywalizacja z Dawidowiczem zapowiada się interesująco. Hiszpan prezentuje wysoką formę, a Hurkacz udowodnił już nieraz, że potrafi wygrywać najważniejsze mecze. Początek finału o godzinie 13 czasu polskiego, także gdybyście mieli akurat chwilę, żeby pooglądać, zobaczyć, trzymać kciuki za Huberta Hurkacza, to dzisiaj godzina 13 w czas na finał Huberta Hurkacza w turnieju ATP 250.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
6: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Teraz będę mówił o tym, że sukcesy mogą pojawić się przez totalny przypadek. Opowiem wam o pewnej arcymistrzyni. Bogdana Sivandan, 11-letnia szachistka z Wielkiej Brytanii, właśnie zapisała się w kartach historii tej dyscypliny. Podczas 46. Olimpiady Szachowej zdobyła 8 punktów w 11 partiach, co pozwoliło jej uzyskać trzecią i ostatnią normę niezbędną do zdobycia prestiżowego tytułu arcymistrzyni. Wcześniej została najmłodszą w historii mistrzynią Wielkiej Brytanii kobiet, a dzięki temu właśnie osiągnięciu została najmłodszą kobietą z tytułem arcymistrzyni szachowej. I teraz o tym przypadku. Historia Bogdany pokazuje, że wielkie sukcesy mogą zaczynać się zupełnie przypadkowo. Podczas pandemii dziewczynka znalazła w domu szachownicę, która wcześniej należała do znajomego rodziny. Jej ojciec wprowadził ją w podstawowe zasady gry. Szybko okazało się, że Bogdana ma niezwykły talent. Już po krótkim czasie zaczęła wygrywać z własnym ojcem, a swoją wiedzę poszerzała dzięki materiałom dostępnym w internecie. Pierwszy swój turniej rozegrała w lipcu 2021 roku. Rok później, mając zaledwie 7 lat, wystartowała w Mistrzostwach Europy, wygrała wszystkie 24 partie i zdobyła 3 złote medale, co potwierdziło, że jej zainteresowanie szachami nie jest chwilowe. No i to poszło już wszystko swoim torem, a teraz jest najmłodszą kobietą z tytułem arcymistrzyni szachowej. Przypadek? Nie sądzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: firma.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
2: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Coraz więcej infekcji, na co chorujemy o tej porze roku? Film Lalka już po premierze. Aktorzy nie kryli emocji. Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
3: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koźniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
2: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
4: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
2: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre w przychodniach z dnia na dzień. Jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
5: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
2: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
6: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
2: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez 3 dni Wejherowo stanie się miejscem spotkań podróżników, odkrywców i miłośników przygód z całego świata. Od 2 do 4 października w Filharmonii Kaszubskiej odbędzie się 14. Festiwal Przygody Vanoga. Tegoroczna edycja zabierze uczestników m.in. do Stanów Zjednoczonych, Grenlandii, Amazonii, Japonii, Afryki, na Filipiny, Maltę i Wyspę Wielkanocną. Nie zabraknie też historii ludzi, którzy przez miesiące i lata przemierzali świat na rowerach, zdobywali najwyższe szczyty czy podejmowali wyzwania w ekstremalnych warunkach. Vanoga to wydarzenie nie tylko dla osób planujących dalekie wyprawy. Organizatorzy podkreślają, że wystarczy ciekawość świata i chęć poznania nowych miejsc i historii. Niezależnie od tego, czy ktoś podróżuje samolotem, rowerem, pieszo czy kajakiem, w programie powinien znaleźć coś dla siebie. Festiwal Przygody Vanoga odbędzie się od 2 do 4 października w Filharmonii Kaszubskiej przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie. Gmina Główczyce rozmawia o współpracy z Uniwersytetem Pomorskim. Spotkanie dotyczyło możliwości włączenia samorządu w projekt

0: słupskie spotkanie naukowe, które ma przybliżać mieszkańcom różne dziedziny nauki. Poprzez otwarte spotkania, debaty i seminaria. Rozmowy odbyły się z przedstawicielem Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Podczas spotkania omówiono możliwość udziału gminy Główczyce w działaniach realizowanych w latach 2026-2027 w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3. Współpraca miałaby umożliwić mieszkańcom udział w wydarzeniach naukowych organizowanych w przystępnej formule. Planowane są m.in. otwarte spotkania, debaty oraz seminaria. Ich tematyka ma być związana z osiągnięciami nauki i zagadnieniami, które mogą zainteresować lokalną społeczność. Podczas rozmów zwrócono również uwagę na możliwość budowania stałej współpracy pomiędzy uczelnią, samorządem i mieszkańcami. Udział w projekcie mógłby rozszerzyć lokalną ofertę edukacyjną i stworzyć kolejne możliwości kontaktu z nauką. Na razie rozmowy dotyczą potencjalnego włączenia gminy Główczyce do projektu. Słupskie spotkania naukowe są planowane na lata 2026-2027, a szczegóły ewentualnej współpracy mają wynikać z dalszych ustaleń pomiędzy samorządem i Uniwersytetem Pomorskim. Mieszkańcy Słupska będą mogli wypowiedzieć się w sprawie nazwy ronda u zbiegu ulic Hubalczyków i Ingu Miejskiego. Konsultacje społeczne rozpoczną się 5 października i potrwają do 29 października. W ich ramach mieszkańcy będą mogli zapoznać się z propozycją nazwy, zgłosić swoje uwagi i przedstawić własne stanowisko. Jednym z elementów konsultacji będzie otwarte spotkanie z mieszkańcami. Zaplanowano je na 12 października na 16 w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy Placu Zwycięstwa. Dokumenty dotyczące konsultacji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na Miejskiej Platformie Konsultacyjnej. Ostateczna decyzja w sprawie nazwy ronda zostanie podjęta po zakończeniu konsultacji i analizie zgłoszonych opinii mieszkańców. Policjant z oddziału prewencji policji w Gdańsku, będąc poza służbą, zauważył mężczyznę niszczącego automaty na kulki w Pucku. Mimo że nie był w prasy, i tak ruszył do działania. 22 września około 21.30 policjant z oddziału prewencji policji w Gdańsku, będąc poza służbą, spacerował w rejonie puckiego molo. W pewnym momencie usłyszał odgłos stłuczonego szkła, poszedł sprawdzić, co się dzieje, i zauważył mężczyznę niszczącego automaty na kulki. Funkcjonariusz poinformował mężczyznę, że jest policjantem. 22-latek zaczął uciekać. Policjant ruszył za nim i po krótkim pościgu go ujął. Następnie powiadomił policję i oczekiwał z mężczyzną na przyjazd patrolu. Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali 22-latka. Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz nagrania z monitoringu. Funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy i powiązali 22-latka z trzema innymi włamaniami do automatów na terenie Władysławowa. Policjanci ustalili również jego związek z wcześniejszą kradzieżą artykułów drogeryjnych o wartości ponad 1000 zł. W wyniku włamań do automatów skradzione zostały pieniądze, a same urządzenia zostały uszkodzone. Łączne straty związane z tymi zdarzeniami wyniosły około 30 tysięcy złotych. 22-latek usłyszał łącznie 5 zarzutów. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Nawet 21 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach zobaczymy w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No całkiem nieźle jak na końcówkę września. Nieznacznie chłodnie, ale to będą symboliczne różnice w pozostałych miejscach. 20 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puckosakowo, Wejherowa, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino. Na barometrach wciąż utrzymują się dość wysokie wartości. Wiatr cały czas jest słaby, co najwyżej umiarkowany, za to chmur trochę nam dzisiaj przybyło. W ciągu dnia zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Uprzejmie donoszę, panie i panowie, że dzisiaj mamy wtorek, 29 dzień września. Ale dlaczego ja tak uprzejmie donoszę? Bo ja jestem taki uprzejmy, pozytywny donosiciel. Ale nie wszyscy tacy są pozytywni i dobrzy, bo Polacy coraz częściej donoszą do skarbówki i to często na wyrost. Z danych przekazanych przez administrację skarbową wynika, że w pierwszej połowie tego roku liczba informacji sygnalnych, potocznie określanych donosami, wyniosła 45,5 tysiąca, to o 20% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Okazuje się, że nie wszystkie te donosy, które są sprawdzane przez skarbówkę, mają miejsce. I okazuje się, że 70% takich donosów nie ma miejsca. No, te zgłoszenia nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, natomiast 20-25% zgłoszeń to zgłoszenia, które mogą mieć dużą wartość. Ale czy to jest takie fajne, żeby donosić na rodzinę, przyjaciół, znajomych, nieprzyjaciół, na kogokolwiek? No chyba raczej nie. No ale jak widać, my Polacy mamy tę chęć i od czasu do czasu ktoś z nas uprzejmie donosi do skarbówki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium.

0: Laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.

są twoje urodziny i być może tak właśnie jest. Jeśli tak jest, to posłuchaj, aż trudno uwierzyć, że tak z pozoru spokojne i harmonijne osoby jak urodzeni 29 września mogą poddawać się jakimkolwiek emocjom, a jednak są niezwykle wrażliwi i często wręcz targani wątpliwościami czy negatywnymi wspomnieniami z przeszłości.

0: Sztukę ukrywania towarzyszących im uczuć opanowali do perfekcji. Dlaczego? Tak naprawdę trudno o jednoznaczną przyczynę. Niektórzy uznają emocjonalność za oznakę słabości, inni uważają, że nie pozwala im ona rozsądnie myśleć. Tak więc dzisiejsi solenizanci ciężko pracują nad kontrolowaniem swoich impulsów i rozumieniem samego siebie. Taka praca nad sobą sprawia, że łatwiej im nie tylko zrozumieć innych, ale i szerzej patrzą na świat, dostrzegają rozwiązania, na które kiedyś byli całkiem zamknięci. Zalety: pogoda ducha, pracowitość, zaradność. Wady: skrajność, emocjonalność i pamiętliwość. Szczęśliwa liczba to jedynka. Wśród urodzonych 29 września są były prezydent Lech Wałęsa, Silvio Berlusconi, włoski polityk, były premier Włoch, i Andrii Szewczenko, ukraiński piłkarz, reprezentant tego kraju. Wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka
3: idą w główka.
4: Lekcja dziewiąta sunty dregy. Heć.
3: Heć.
4: Heć.
3: Heć.
4: Mieszkanie.
3: Mieszkanie.
4: Chłop w heci to wrzód na rzecy.
3: Nie potrzeba w domu faceta, gdy wypłata nie ta.
4: Chłop w heci to wrzód na rzecy.
3: Heć.
4: Mieszkanie.
3: Heć.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka
6: idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło.

0: Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie. Wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio. Konkretnie. Po prostu. Przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum. W Pucku. 5 października od 8 do 15 ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Reklama.
3: Ósma 8:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach u nas pozmieniało. Czy ten poranny szczyt komunikacyjny to trwa jeszcze, czy jest dokuczliwy, czy wręcz przeciwnie. A to już zależy od miejsca, bo na przykład na trójmiejskiej obwodnicy ruchy dalej toczy się bez najmniejszych problemów. Nie natrafimy na niej na żadne utrudnienia, żadne zdarzenia drogowe, żadne roboty na szczęście. Niestety tak pięknie już nie wygląda sytuacja na Chwaczyńskiej w Gdyni. Tutaj w stronę trójmiejskiej obwodnicy. Jeżeli jedziemy, trzeba się troszkę jednak w tą cierpliwość uzbroić. Nie najlepiej wygląda również sytuacja w rejonie skrzyżowań lotników Wielkopolska, Wielkopolska, Aleja Zwycięstwa, za to Śródmieście w miarę przejezdne, chociaż tutaj też trochę się miejsc znajdzie, gdzie ten ruch toczy się ślimaczym tempem. Morska i Hutnicza dalej wypchane samochodami, chociaż Hutnicza zdążyła się już dość mocno uspokoić od 7:30 w północnej części miasta. Niestety na zmiany na razie się nie zanosi. Drydowskiego strony Kosaka do Gdyni dalej jest zapchana. Na Sobieskiego w Rumi również ruch dość duży, ale już tylko fragmentami, tylko na tej drodze. Poza tym nie jest aż tak źle. W samej Rumi generalnie w tym momencie nie jest aż tak źle, a w Redzie jest wręcz dobrze. Wejherowo również nie ma na co narzekać. Ruch toczy się w miarę sprawnie, stąd do Lęborka także dojedziemy bez większych problemów. W samym Lęborku podwyższony ruch wyłącznie na drogach wpadających do Ronda Solidarności. Dalej na Słupsk jedziemy już bez żadnych problemów. W samym Słupsku dość spokojnie sytuacja wygląda. Tutaj już ewidentnie poranny szczyt komunikacyjny się skończył. Pojedyncze jeszcze skrzyżowanie troszeczkę mogą być wypełnione samochodami. Tutaj specjalnie już nie mówię, że się zapychają, bo aż tak źle to nie jest. W Komylnicy zmiana na lepsze. O godzinie 7:30 ulicę główną mieliśmy wypełnioną autami. W tym momencie już ruch odbywa się raczej dość sprawnie, a przynajmniej dużo sprawniej niż było to godzinę temu. Na koniec Puck i brak poważniejszych utrudnień. Na szczęście na puckich drogach w tym momencie nie mamy specjalnie na co narzekać. Jest naprawdę dobrze i oby tak ta sytuacja się utrzymywała przez cały dzień. Pogoda dzisiaj szykuje się naprawdę solidna. 21 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewnie, Luzinie i może nawet 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się dość wysokie ciśnienie, około 1028 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przez cały dzień będzie albo minimalne, albo praktycznie w ogóle nie będzie występowało. A jak chmur nie ma i nie będzie, to i na opady deszczu się nie zanosi.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: dobre wiadomości pogodowe mam o poranku dla wszystkich tych, którzy tęsknili już za odrobiną ciepła. No i rzeczywiście to lato, które pojawiło się w niedzielę, powiedzmy, no w sobotę, to jeszcze trochę z nami pobędzie i fajnie, i sympatycznie, bo synoptycy zapowiadają, że to ciepło i brak deszczu pozostanie z nami przynajmniej do 2 października. Co prawda w sobotę i w niedzielę już zacznie się delikatnie ochładzać, ale to jeszcze delikatnie, bo temperatury dalej pozostaną na poziomie od 16 do 19 stopni. I tak ma być do 7 października. W przyszłym tygodniu pojawić się może już więcej opadów deszczu, no ale o poranku. Musicie ubierać się cieplej, bo niestety chłód zawiewa nam, jeżeli chodzi o te poranne godziny. No i tutaj niestety trzeba się cieplej ubrać, jeżeli wstajecie wcześniej rano i wychodzicie z domu. Potem już jest całkiem sympatycznie, gdzieniegdzie nawet 20 kilka stopni może pojawić się na termometrach jeszcze do końca tego tygodnia. Także bierzcie, chłońcie te ostatnie podrygi lata, które pojawiają się właśnie teraz, i takim latem przywitamy październik już za moment, czyli w czwartek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
6: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Miłośnicy kina w Słupsku po raz kolejny będą mieli okazję spotkać się na seansie w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja imienia Grażyny Bożek-Szczepłockiej. Na antenie Radio Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Już w czwartek 25 września na zakończenie kolejnego cyklu cotygodniowych spotkań widzowie zobaczą najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej Hotspot. Jak informują organizatorzy, to niezwykłe połączenie kryminału, science fiction, cyberpunku i satyry. Akcja filmu przenosi nas do niedalekiej przyszłości, w której sztuczna inteligencja kontroluje niemal każdy element ludzkiego życia. Wszyscy są ze sobą nieustannie połączeni, a prywatność i samotność stają się dobrami niemalże

luksusowymi. W takim świecie dochodzi do brutalnego morderstwa. Śledztwo prowadzi detektyw, który szybko odkrywa, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż początkowo mogłoby się wydawać. W mieście pojawia się bowiem grupa religijnych wyznawców, którzy świadomie żyją poza cyfrowym systemem. Na ich czele stoi tajemnicza i magnetyczna rana. To właśnie spotkanie dwóch światów, całkowicie podporządkowanego technologii oraz tego, który próbuje się od niej uwolnić, staje się punktem wyjścia do opowieści o wolności, kontroli i granicach ingerencji technologii w nasze życie. Film Agnieszki Smoczyńskiej znalazł się w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja rozpocznie się w czwartek 25 września o godzinie 18 w sali Kina Rejs w Słupsku. Jeśli więc kino ma być nie tylko seansem, ale również okazją do rozmowy i konfrontacji własnych przemyśleń z innymi widzami, to czwartkowy wieczór w Projekcji zapowiada się bardzo filmowo. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam. Dziś o 12.45 słyszymy się.

0: Czy mogę być panu winna grosika? To jest hasło, które bardzo dobrze wszyscy znamy, szczególnie w sklepach, jeśli płacimy gotówką, no bo jak kartą, to wtedy nie ma takiego problemu. Ale najprawdopodobniej już wkrótce nie usłyszymy tego hasła przy kasie, bo Narodowy Bank Polski zabiera głos w sprawie wycofania najdrobniejszych moment i odpowiada na propozycje zaokrąglenia cen, które pozwolą ostatecznie pożegnać się z uciążliwymi miedziakami, które cały czas zalegają w naszych portfelach. Czy wiecie, że w obiegu mamy obecnie ponad 502 miliardy złotych? To wartość banknotów i monet. Jeżeli chodzi o monety, to mamy prawie 7,5 miliarda monet. W portfelach najwięcej mamy monet jednogroszowych i dwugroszowych, odpowiednio 9 miliardów i 3 miliardy sztuk. Miedziaki nam ciążą i coraz częściej do instytucji publicznej kierowane są petycje w sprawie likwidacji drobnych monet. No i nasz bank zastanawia się nad tym, żeby najpierw pozbyć się tych totalnych miedziaków, czyli jednogroszówek i pięciogroszówek, a potem przyjdzie kolej na kolejne, czyli 10, 20 i 50 groszówki, ale to około roku 2035. Także mam nadzieję, że za chwilę będzie nam lżej w portfelach. No chociaż powiem wam szczerze, że jak czuję ciężar portfela, to przynajmniej wiem, że coś w nim jest.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja.
2: Prezydent.

0: Podpisuj, premier znów apeluje do Karola Nawrockiego. Więzienie za dręczenie i wykorzystywanie pracowników jest wyrok. Sprawdzimy też najpopularniejszy w te wakacje zagraniczny kierunek Polaków. Miriam Lipińska. Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
1: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
0: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
2: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
0: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny. Sukces firmy Ilona Muska, rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
3: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Od nocy z piątku na sobotę do niedzieli policjanci na terenie powiatu wejherowskiego zatrzymali 7 uczestników ruchu drogowego. Ci wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę około 1:00 w nocy na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Seatem. Badanie wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu. Podczas kontroli okazało się również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Następnego dnia w Rumi policjanci zatrzymali rowerzystę, który znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. W tym przypadku policjanci zastosowali wobec niego postępowanie mandatowe. Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Kolejna interwencja miała miejsce po 10:00 w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Kierujący Fiatem Panda nie zastosował się do sygnału podanego przez policjanta ręką. Następnie ominął funkcjonariusza i dalej skręcił w jedną z ulic, przejechał kilkaset metrów, porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci wejherowskiej drogówki podjęli pościg i zatrzymali 38-latka. Badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami. Ostatnie z opisywanych zdarzeń miało miejsce w Strzepczu w gminie Linia. Policjanci zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym kierowcy Skody. Mężczyzna jadąc w kierunku miejscowości Pobłocie na łuku drogi w lewo stracił panowanie nad samochodem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie pojazd przewrócił się na lewy bok i zatrzymał w przydrożnym rowie. Badanie trzeźwości wykazało u kierującego blisko 2

promila alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. 107 urodziny świętowała Aniela Terlecka, mieszkanka Nowej Wsi Lęborskiej. Jubileusz odbył się w pałacu w Godentowie, gdzie jubilatka spotkała się z rodziną oraz z zaproszonymi gośćmi. W uroczystości uczestniczyli m.in. wójt gminy i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas spotkania złożono jubilatce życzenia z okazji wyjątkowego jubileuszu. Aniela Terlecka jest mieszkanką Nowej Wsi Lęborskiej i ma na swoim koncie również działalność pisarską. Jest autorką książki Historia życiem pisana, w której opisała swoje wspomnienia oraz wydarzenia ze swojego życia. Publikacja stanowi zapis jej osobistych doświadczeń i losów, które obejmują ponad 100 lat historii. Uroczystość pałacu w Godentowie była okazją do wspólnego świętowania 107. rocznicy urodzin mieszkanki gminy. Wśród uczestników znaleźli się członkowie rodziny oraz przedstawiciele samorządu. Jubileusz Anieli Terleckiej jest jednym z wyjątkowych wydarzeń w życiu lokalnej społeczności. Mieszkanka Nowej Wsi Lęborskiej w kameralnym gronie otrzymała życzenia z okazji swoich pięknych urodzin. Mieszkańcy Słupska zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego 2027. Głosowanie rozpocznie się 30 września i potrwa do 20 października. W tym roku o poparcie mieszkańców powalczy 41 projektów. Głosować może każdy mieszkaniec Słupska bez względu na wiek. Głosowanie będzie prowadzone elektronicznie za pośrednictwem Miejskiej Platformy Konsultacyjnej. Do potwierdzenia udziału potrzebny będzie bezpłatny kod przesłany SMS-em. Na jeden numer telefonu będzie można otrzymać maksymalnie 5 takich kodów. Każdy mieszkaniec może oddać od 1 do 7 głosów, m.in. na projekty infrastrukturalne, społeczne, szkolne oraz zadanie dedykowane osiedlu Bolesławice. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub potrzebują pomocy przy głosowaniu, będą mogły skorzystać z komputera w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Punkt będzie dostępny w godzinach od 8 do 14. Do jednostki OSP Wejherowo trafił nowy pojazd specjalny. Wyposażony jest w mechaniczną drabinę o wysokości ratowniczej 30 metrów. Pojazd został wyprodukowany w 1992 roku. Ma 3-osobową kabinę oraz 6 skrytek sprzętowych. Od nowości do 2020 roku wykorzystywany był przez niemiecką jednostkę w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W grudniu 2020 roku w ramach współpracy międzynarodowej trafił do OSP KSRG Czersk w powiecie chojnickim. Teraz został zakupiony przez kolejną pomorską jednostkę. Po sprawdzeniu pojazdu druhowie rozpoczęli prace przygotowawcze do służby. Wymieniono oświetlenie robocze i uprzywilejowania, wykonano smarowanie elementów drabiny, a także zamontowano nową instalację antenową i radiotelefon przewoźny. W dniach od 20 do 25 września przeprowadzono specjalistyczne szkolenie operatorów drabin. Wzięli w nim udział również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a nadzór nad szkoleniem sprawowała Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku. Drabina została zakupiona ze środków własnych jednostki. Samochód ma w przyszłości wspierać działania ratownicze, m.in. przy wysokich budynkach. Choć poranek za nami dość chłodny, jak wszystkie ostatnie, to dzień przed nami już naprawdę ciepły. Na termometrach zobaczymy dzisiaj nawet 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rurumi, Gniewinie, Luzinie. Jest szansa na 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1028 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie praktycznie, że zerowe. Jeśli gdziekolwiek mają się jakieś obłoki pojawiać, to jedynie raczej w pasie nadmorskim, ale i tam dzisiaj w ciągu dnia szans na opady deszczu szans nie ma. Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na kolejną godzinę. Muzycznie rozpoczniemy za chwilę o Taylor Swift, a potem będzie jeszcze nasze kalendarium muzyczne. Taylor Swift, która przez wielu postrzegana jest jako piosenkarka, przez wielu również jako plastikowa piosenkarka z Ameryki, a okazuje się, że ona ma inne talenty. Otóż otrzymała specjalną nagrodę podczas MTV Video Music Awards. Otrzymała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honor, przyznawaną za osiągnięcia w reżyserii teledysków. Tak, okazuje się, że Taylor Swift nie tylko śpiewa, ale jest również reżyserką i scenarzystką takich teledysków. Wzięła udział w produkcji około 60 klipów, z czego do 18 napisała scenariusz i je wyreżyserowała. No i za to otrzymała właśnie nagrodę. Jej ostatni teledysk to mroczna historia z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. Aktorzy wcielają się w parę w kryzysie. Za zdjęcie odpowiadał Emanuel Cziwo-Lubeski, trzykrotny laureat Oscara. I tak sobie myślę, że jak człowiek ma tyle pieniędzy, co Taylor Swift, to może zatrudniać do teledysków najlepszych aktorów, a reżyserię powierzać ludziom, którzy otrzymują trzykrotnie Oscara. No, ale to trzeba mieć kasę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
1: Reklama.

0: 29 dzień września, czas na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1935 w miejscowości Faraday w Luizjanie na świat przyszedł Jerry Lee Lewis, wokalista, pianista i kompozytor. Pod koniec lat 50. Lewis stał się wielką gwiazdą rock and rolla. W roku 51 w Warszawie urodziła się Elżbieta Dmok, wokalistka i fleciska, członkini grupy 2 plus 1. W roku 71 ten zespół powstał, a w latach 70. i 80. pojawiły się ich wielkie single Chodź, Pomaluj mój świat czy Windą do nieba. W roku 1976 podczas swojego przyjęcia urodzinowego Jerry Lee Lewis przez przypadek postrzelił swojego basistę Normana Owensa. Kula trafiła Owensa w klatkę piersiową, gdy Lewis dla zabawy strzelał w drzwi wejściowe. Niezła zabawa musiała być. Owens przeżył i wytoczył później swojemu pracodawcy proces sądowy. W roku 79 grupa The Police wprowadziła na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenkę Message in a Bottle. W roku 1984 Prince rozpoczął pierwszy z dwóch tygodni na pierwszym miejscu listy Billboardu piosenką Let's Go Crazy. I jeszcze rok 90. Kalifornijska wokalistka Maria McKee wprowadziła na szczyt brytyjskiej listy singli balladę zatytułowaną Show Me Heaven.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2.

0: wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
2: I 9:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, czas po raz trzeci sprawdzić, co tam się u nas na drogach dzieje. Skoro o 8:30 naszą przejażdżkę zakończyliśmy w Pucku, to tym razem tam ją zaczniemy. Sytuacja dalej prezentuje się naprawdę dobrze. W całym mieście tak naprawdę jest tylko jedno skrzyżowanie, o którym cokolwiek mogę powiedzieć. I to nie powiem, że są jakieś poważne utrudnienia, po prostu odrobinę większy ruch na skrzyżowaniu Żarnowiecka, 10 lutego i Helska. Jako że to już wszystko, to opuszczamy Puck i przenosimy się do nie tak odległego znowu Połczyna, bo tutaj niestety roboty drogowe kierowcom dają dość solidnie w kość na wyjazdach z miejscowości w stronę i północną, i południową na 213. Odczuwamy to niestety, także musimy tutaj swoje odstać, przygotujmy cierpliwość, jeżeli będziemy tam jechali w najbliższym czasie. Reda przejezdna, Rumia, no nie do końca. Największy ruch w pobliżu stacji kolejowej na fragmencie ulicy Grunwaldzkiej się utrzymuje na fragmencie ulicy Jana III Sobieskiego, czy na niej w Wejherowo również bez większych problemów, czyli 2/3 miasta z Małego Trójmiasta Kaszubskiego nie doświadczają w tym momencie poważniejszych utrudnień na drodze. A jeśli chodzi o to duże Trójmiasto, to już sprawdźmy sobie, jak Gdynia wygląda. Na ulicy Morskiej, na ulicy Hutniczej ruch znacznie się uspokoił jeszcze od godziny 8:30 w północnej części miasta i na Pogórzu również sytuacja się zaczyna normować. Śródmieście nie sprawiało jakichś gigantycznych problemów dzisiaj przez całe przedpołudnie. W południowej części miasta też to całkiem nieźle wygląda i do tego jeszcze trójmiejska obwodnica dalej żadnych problemów nie sprawia. Zobaczmy, czy Lęborg również tak optymistycznie wygląda? Całkiem tak, choć delikatnie podwyższony ruch widać w dalszym ciągu na rondzie Solidarności i wpadających do niego ulicach. Stąd jeszcze podskoczmy sobie do Nowej Wsi Lęborskiej. Widzę, że na ulicy Lęborskiej w pobliżu skrzyżowania z Dworcową i w tej części miejscowości również ruch utrzymuje się duży, za to w Słupsku sytuacja już się zdążyła unormować. Poranne godziny szczytu zamykamy i to nie tylko w Słupsku, ale także w sąsiedniej Kobylnicy możemy już zamknąć szczyt komunikacyjny. Jak na 29 września, to dzisiaj całkiem solidna pogoda nam szykuje, bo na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni Celsjusza. W Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, a może i 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy się zjawi na termometrach. Zachmurzenie w ciągu dnia utrzymuje się i utrzymywać będzie się minimalne albo wręcz zerowe. Na opady deszczu się nie zanosi, ciśnienie to 1028 hektopaskali, a wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany.
1: Śniadanie z Norda FM.

Pamiętajcie, żeby nie marnować żywności. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. A ja o żywności wam teraz powiem, a właściwie o zupach, bo ci, którzy nie są z Polski, czyli turyści, ocenili nasze zupy. I według turystów zagadnienie

granicy najlepszą naszą zupą jest barszcz czysty czerwony. Na drugim miejscu zupa borowikowa, na miejscu trzecim żurek. To są trzy pierwsze miejsca. Potem znalazł się rosół.

0: A wy jaką zupę lubicie i jaką zupę dzisiaj jecie na obiad? Czy którymś z tych, o których mówiłem przed chwilą, którą ocenili ci, którzy nie znają się na zupach tak jak my, bo przecież my wiemy, jakie zupy są najlepsze. W niedzielę najlepszy jest rosół, a w poniedziałek pomidorowa z rosołu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Było jedzenie, była zupka, czas na picie. Dzisiaj dzień kawy. Pozdrawiam wszystkich kawoszy i powiem wam, jak to wygląda w Polsce według ostatnich badań. Przeciętny Polak wypija rocznie około 95 litrów kawy, co przekłada się na około 2,5-3 kg ziaren i średnio 2-3 filiżanki dziennie. A jaką kawę pijemy? Otóż w statystykach popularności dominuje tradycyjna kawa sypana mielona, wskazywana przez 38% badanych jako najczęściej wybierana. No i najlepiej jeszcze w szklance z takim na dole koszyczkiem, bo to jest taki luksus sypana z olewana. Oraz kawa rozpuszczalna też cieszy się dużą popularnością. Czarna czy z mlekiem? Ponad połowa kawoszy w Polsce, czyli od 54 do 62% woli kawę zabieloną. Najchętniej z dodatkiem klasycznego mleka. Do naszych ulubionych napojów mlecznych należą kawę latte oraz cappuccino. No, jeżeli chodzi o preferencje wiekowe, to młodsi konsumenci od 18 do 34 lat częściej wybierają kawy rozpuszczalne oraz mleczne warianty, podczas gdy osoby starsze, dojrzałe, częściej stawiają na klasyczną kawę sypaną lub espresso. No, ta sypana z koszyczkiem. Idę sobie zrobić kawkę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie. Wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
5: Za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. 2 nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków. Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie.

0: Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
1: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia.
0: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny. Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kawalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
2: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
0: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian.
4: One już odleciały.
3: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
4: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
3: później,
4: że odlecą.
3: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
0: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 50-letni kierowca Peugeota, który stracił panowanie nad samochodem na obwodnicy Trójmiasta, a następnie wjechał w skarpę. Na miejscu funkcjonariusze zastali osoby podróżujące samochodem oraz świadków, którzy zatrzymali się, by udzielić pomocy. Policjanci ustalili, że za kierownicą siedział 50-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo podczas sprawdzania danych okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Według relacji świadków, bezpośrednio po zdarzeniu 50-latek miał próbować przekonać pasażerów, aby jeden z nich wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie samochodu. Jak mieli usłyszeć, mężczyzna tłumaczył, że ma za dużo do stracenia. Te okoliczności będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policjantów. 50-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Peugeot trafił na parking strzeżony. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli materiał potrzebny do ustalenia jego dokładnego przebiegu. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Seniorzy z Łebej gminy Wicko będą mogli porozmawiać o bezpieczeństwie i sposobach reagowania na zagrożenia. 14 października w Urzędzie Miejskim w Łebie odbędzie się debata ewaluacyjna Seniorze zachowaj czujność, organizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Spotkanie będzie okazją do podsumowania działań i wniosków ze spotkania, które odbyło się 9 grudnia ubiegłego roku. Debata rozpocznie się o godzinie 11. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele Lęborskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z tematów będzie bezpieczeństwo seniorów w związku z październikową akcją Dni Seniora w ZUS, prowadzoną pod hasłem Senior mówi sprawdzam. Świadomy senior w świecie dezinformacji. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o zagrożeniach związanych m.in. z dezinformacją oraz o sposobach zachowania ostrożności. Podczas spotkania poruszone zostaną również kwestie związane z programem dzielnicowy bliżej nas oraz krajową mapą zagrożeń bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łebie przy ulicy Kościuszki 90. Organizatorzy zapraszają do udziału mieszkańców Łeb oraz gminy Wicko, w szczególności seniorów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Tragiczny wypadek na torach w Reblinie w gminie Kobylnica. W poniedziałek 28 września pociąg potrącił tam 39-letniego mężczyznę,

0: Poszkodowany zginął na miejscu. Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały około 12. Jak przekazał młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, na miejsce skierowano policjantów, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i wykonali dokumentację, w tym fotograficzną. Okoliczności tragedii będą teraz szczegółowo wyjaśniane. Wypadek spowodował również poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów na trasie Słupsk-Sławno został czasowo wstrzymany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniem i zmianami w kursowaniu składów. Po kilku godzinach ruch kolejowy został przywrócony. Strzały z broni, gęsty dym i dźwięk syren można było usłyszeć 23 września na terenie aresztu śledczego w Wejherowie. Na terenie jednostki prowadzone były rozbudowane ćwiczenia obronne z udziałem kilku służb. Scenariusz zakładał wystąpienie czterech poważnych zdarzeń, które mogłyby bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu aresztu. Funkcjonariusze ćwiczyli reakcję na atak na konwój, interwencję wobec agresywnego osadzonego, pożar na terenie jednostki oraz odnalezienie podejrzanego ładunku w pobliżu budynku więzienia. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie, jak poszczególne służby poradzą sobie w sytuacji, gdy kilka niebezpiecznych zdarzeń wystąpi niemal jednocześnie i będzie wymagało szybkiej reakcji oraz ścisłej współpracy. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Wejherowie. Do ćwiczeń włączyli się także żołnierze 43. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Rozewiu oraz grupa interwencyjna Służby Więziennej z Bydgoszczy. Ważną rolę pełnili wejherowscy strażnicy miejscy, zabezpieczali oni drogi dojazdowe i teren wokół jednostki, tak aby osoby postronne nie dostały się w rejon prowadzonych działań. Ich zadaniem było również zapewnienie sprawnego przejazdu pozostałym służbom. Termometry dzisiaj pokażą całkiem solidne wartości. 21 stopni Celsjusza zobaczymy na termometrach i odczujemy na własnej skórze w większości miejsc regionu. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puck-Ostakowo, Wejherowe, Redarum, Jagnie, Mino, Luzino, może i 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1028 hektopaskali, na niebie zachmurzenie albo zerowe, albo minimalne. Na opady deszczu się nie zanosi, a wiatr utrzymuje się nam dzisiaj w ciągu dnia słaby, co najwyżej umiarkowany.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, ruszamy w drogę. Pewnie większość z nas korzysta z map Google'a. A w tych mapach, oprócz samych map, na przykład możemy znaleźć miejsca, bo potrzebujemy na przykład mechanika. No i wyszukujemy zakład mechaniczny, pojawia nam się wizytówka, ale pojawia się nam również zdjęcie człowieka, mechanika stojącego przy samochodzie, a na tym samochodzie wielki numer telefonu, pod który trzeba zadzwonić, żeby ten mechanik na przykład dokonał wam naprawy. Okazuje się, że to oszustwo. Uważajcie i nie dzwońcie pod takie numery, bo to mogą być numery tak zwane premium, którego wybranie może użytkownika słono kosztować. Tych zdjęć i tych oszustw jest coraz więcej w mapach Google'a, dlatego uważajcie, bo ten fałszywy numer pojawia się na wielu zdjęciach. Dlatego raczej korzystajcie z wizytówek, w których macie wpisane numery telefonu, a nie, że patrzycie, zdjęcie, dobra, to dzwonię pod ten numer, bo tutaj pan zachęca mnie do tego, że jak ja zadzwonię, to on mi to wszystko naprawi. Uwaga na oszustów. Oszustw coraz więcej i o takich oszustwach wam mówię, ostrzegam, opowiadam, dlatego żebyście się nie dali na nie nabrać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

uda nam się wyprzedzić Chińczyków w Babicy koło Wadowic. W drugiej połowie września ruszyła budowa pierwszego w Polsce krytego stoku narciarskiego z prawdziwym śniegiem. Nowoczesna hala o długości około 650 metrów ma umożliwić jazdę na nartach i snowboardzie przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. To będzie najdłuższy stok na świecie, jeśli uda nam się wyprzedzić Chińczyków, bo oni też zaczęli u siebie budować takie właśnie miejsce. No i ciekawe, czy będziemy szybsi niż Chińczycy, chociaż znając ich, to oni potrafią szybko budować. A to obiekt, który będzie u nas, nie ten w Chinach, tylko u nas, zlokalizowany na 4-hektarowym zalesionym terenie. Sama hala narciarska zajmie powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych, a cały kompleks będzie częścią większego ośrodka turystyczno-rekreacyjnego. Będzie hotel, aquapark, strefa wypoczynkowa, restauracje, wypożyczalnie, czyli taki kompleksik. No i teraz najdłuższym stokiem jest stok, który znajduje się w Niemczech. Tam w tej chwili jest 340 metrów, bo w ogóle w Europie działa 26 podobnych.

0: innych obiektów. No i tym razem my mamy być najlepsi, bo mamy mieć 650 metrów. Tak jak powiedziałem, czekamy na to, żeby nam się udało szybciej wybudować to niż Chińczykom, którzy też już wystartowali.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Tomasz Grzegorczyk oficjalnie rozpoczął drugi etap pracy w Arce Gdynia. W poniedziałek 28 września nowy trener został zaprezentowany podczas konferencji prasowej na Stadionie Miejskim.

0: spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Gruchała oraz prezes klubu Wojciech Pertkiewicz. Powrót Grzegorczyka do Gdyni nie jest przypadkowy. W 2024 roku, gdy pełnił obowiązki pierwszego szkoleniowca, Arka wygrała pod jego wodzą 11 z 14 oficjalnych spotkań. W pierwszej lidze zdobyła wtedy 31 z 36 możliwych punktów i awansowała z 8 na 2 miejsce w tabeli. Podczas konferencji sporo miejsca poświęcono poprzedniemu rozstaniu z trenerem, ale sam Grzegorczyk podkreślał, że nie zamierza wracać do tamtej historii. Jak zaznaczył, traktuje obecną pracę jako zupełnie nowy etap i po 2 latach poza Gdynią wraca z nowymi doświadczeniami i energią. Nowy szkoleniowiec zapewnił też, że ma konkretny pomysł na drużynę i wierzy w jej potencjał. Swoją wizję miał przedstawić wcześniej władzom klubu oraz dyrektorowi sportowemu Tomaszowi Wichnierkowi. Grzegorczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia. Teraz najważniejszym zadaniem będzie przygotowanie zespołu do dalszej walki o powrót do PKO BP Ekstraklasy. Siatkówka w Redzie wchodzi na nowy poziom. Męska drużyna miejscowego klubu rozpoczyna swój pierwszy sezon w drugiej lidze. Awans wywalczyła po bardzo udanych rozgrywkach. Zespół zanotował 17 zwycięstw z rzędu w trzeciej lidze wojewódzkiej, a następnie wygrał turniej półfinałowy i finałowy. Klub zaprezentował zawodników oraz swoje sekcje podczas specjalnego wydarzenia w Redzie.
1: To nasz pierwszy sezon, debiutancki. Dużo zadań przed nami, dużo wyjazdów, dużo ciężkiej pracy, ale liczymy na to, że naprawdę ta praca zaowocuje i będziemy mogli cieszyć się z jak największej ilości zwycięstw i mamy nadzieję, że zajmiemy jak najlepsze miejsce na koniec sezonu.
0: Mówił Bartosz Jabłoński, trener i zawodnik drugoligowej drużyny. Klub nie zamierza jednak skupiać się wyłącznie na zespole seniorskim. Prowadzi kilka sekcji młodzieżowych i nabór zawodników także spoza Redy. Obecnie samą siatkówkę trenuje tam około 100 osób. Miasto wspiera działalność klubu m.in. poprzez udostępnianie hal sportowych oraz środki przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży. Sportowo dużo dzieje się wokół gdańskiego wybrzeża. Żużlowcy tydzień temu wygrali finał Krajowej Ligi Żużlowej i zapewnili sobie awans do Metalkas. W drugiej ligi teraz klub rozpoczyna budowę składu na nowy sezon. Choć na konkretne nazwiska kibice muszą jeszcze poczekać. Prezes Tadeusz Zdunek zapowiada raczej kosmetyczne zmiany. W Gdańsku mogą zostać m.in. Jacob Torsel i Timo Lahti. A pewne miejsce ma również wychowanek Eryk Kamiński. Zainteresowani dalszą jazdą w Wybrzeżu są także Krystian Pieszczek, Mateusz Bartkowiak i Jan Pszanowski. Wiadomo natomiast, że z klubem pożegna się Miłosz Wysocki. Na europejskie granie szykują się z kolei szczypiorniści PGE Wybrzeża Gdańsk. Po brązowym medalu Superligi i Superpucharzu Polski zespół zakwalifikował się do Ligi Europejskiej EHF. Gdańszczanie trafili do bardzo wymagającej grupy z niemieckim VfL Gummersbach, macedońskim Eurofarm Pelister i hiszpańskim Lorgono La Rioja. Nowy team manager Wybrzeża Dawid Nilsson podkreśla, że łatwo nie będzie, ale drużyna nie stoi na straconej pozycji. Nilsson wraca tym samym do aktywnej pracy w piłce ręcznej po przerwie, którą poświęcił rodzinie. Jak sam przyznaje, głód szczypiorniaka szybko wrócił, a propozycję Gdańska przyjął bez długiego zastanowienia.
2: Dzień czeka nas naprawdę ciepły, powolutku już temperatura rośnie, a dzisiaj w okolicach południa zobaczymy 21 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie i może nawet 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się dosyć wysokie wartości, około 1028 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, niebo praktycznie, że bezchmurne, mnóstwo słońca i żadnych opadów.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: kilka razy do lasu, to udało mi się znaleźć może kilka. Podobno ja nie widzę grzybów. Nie wiem, być może są wśród was tacy, którzy też tak mają. To co nam pozostaje? Pozostaje nam się wybrać na bazarek i kupić grzyby, które inni zbierają. A tu okazuje się, że w tym roku nie jest tanio. Wydawałoby się, że sporo grzybów, ale za grzyby trzeba też nieźle zapłacić. Za borowiki od 60 do 90 zł za kilogram. 50-70 zł to również kilogram, ale borowików wysmukłych. Za kilogram kurek natomiast trzeba zapłacić mniej więcej 60 zł. Kozaki w cenie 50 zł za kilogram, a kanie najczęściej kupuje się na sztuki. Jeden kapelusz kosztuje od 5 do 15 zł. No to w zależności od tego, co lubicie i co wolicie, albo idziecie na bazarek i wydajecie swoje ciężko zarobione pieniądze, albo jak macie odrobinę wolnego czasu, to ubieracie się i wybieracie się na grzyby, sami zbieracie, no i potem macie praktycznie za darmo.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Kończymy wtorkowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną. Dzisiaj przypomnę, trochę wspomniałem o naszej polskiej reprezentacji w piłce nożnej, która przegrała ze Szwecją 3-1. I tak sobie pomyślałem, że może ja nie będę w ogóle mówił o naszej polskiej reprezentacji w piłce nożnej w naszym porannym programie, dopóki oni nie zaczną odnosić jakichkolwiek sukcesów, chociaż może wygrają z kimś, no bo ja wiem, że sukcesem był remis z Bośnią i Hercegowiną, która jest 63. w rankingu FIFA, a my jesteśmy 37 miejsce, no to rzeczywiście 0-0 to było coś, co nam się udało i udało nam się od 4 lat pierwszy raz nie stracić bramki, no to zamiast tego wczoraj straciliśmy 3 i się wyrównało. Dlatego ja nie będę mówił nic w porannych programach o reprezentacji, póki ona nie zacznie wygrywać, a wy przynajmniej nie będziecie musieli się denerwować, że znowu nasi przegrali. I znowu trzeba im zaśpiewać Polacy, nic się nie stało. No jak to nic się nie stało, jak się ze Szwecją przegrała, przed nami jeszcze kolejne mecze, które najprawdopodobniej też przegrają. Wam życzę samych wygranych i samych sukcesów, nie tylko w dzisiejszym dniu, ale i w kolejnych. Zapraszam również na kolejne nasze poranne spotkania do piątku, a jutro środa, czyli środek tygodnia, już będzie można powoli zacząć myśleć o tym, że weekend za pasem. No ale to jeszcze trochę czasu. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Tak, tak.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
5: Dziś decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. W Polsce przybywa osób, które całkowicie rezygnują z alkoholu. Kolejny polski pisarz będzie mieć swoją planetoidę. Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły między innymi wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
6: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
5: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny

0: Ceny były słyszalne na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano. A należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
1: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
0: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej. W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytanych, cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. Najwięcej z nas pije sporadycznie, ponad 44,5%, a całkowitymi abstynentami jest 35%. Przybywająca liczba osób, które w ogóle nie piją alkoholu, jak zauważa Puls Biznesu, który przytacza dane Eurostatu, może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych. Teraz przypomnienie od ZUS-u dla studentów przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie, a o tym, że ubezpieczenia nie ma, student może dowiedzieć się dopiero podczas wizyty u lekarza. W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony na przykład przez ubezpieczonego rodzica, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. XIX-wieczny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski został uhonorowany planetoidą. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zdecydowała, że obiekt do tej pory znany jako 2008JC6 będzie nosić imię autora starej baśni. A spośród polskich pisarzy nazwami planetoid upamiętnieni zostali także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem czy Olga Tokarczuk.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia pamięta o bohaterach polskiego państwa podziemnego. Mieszkańcy miasta oddali im hołd w trakcie uroczystego apelu. 27 września 1939 roku powstało polskie państwo podziemne. Działało w konspiracji przed okupantami, stając się fenomenem w okupowanej Europie. Polskie podziemie utrzymywało łączność z rządem na uchodźstwie drogą radiową, a także za pośrednictwem kurierów. Delegatury dokumentowały straty wojenne i przygotowywały się do objęcia władzy po wyzwoleniu. Obchody z okazji 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej. W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uczennice i uczniowie z gdyńskich szkół oraz mieszkańcy. Pod pomnikiem złożono wieńce, odśpiewano hymn, a uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Nie zabrakło również oficjalnych przemówień. List od prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek odczytał wiceprezydent miasta Rafał Geremek. Jak co roku pod koniec uroczystości odbyło się pasowanie na pierwszoklasistów, uczennic i uczniów szkoły podstawowej nr 26 w Gdyni. Pożar instalacji elektrycznej wybuchł w jednym z budynków mieszkalnych w Łęczycach. Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Wejherowie w poniedziałek 28 września około 11:09. Na miejsce skierowano zastęp ochotniczej straży pożarnej w Łęczycach. Po przyjeździe strażacy potwierdzili, że ogniem objęte były elementy instalacji elektrycznej. Działania polegały na bezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru. Strażacy sprawdzili również instalację oraz pomieszczenie, w którym doszło do zdarzenia pod kątem wystąpienia dodatkowego zagrożenia. Kontrola miała pozwolić upewnić się, że po ugaszeniu ognia nie pozostały miejsca, w których mogłyby dojść do ponownego zapłonu lub dalszego zagrożenia. Po zakończeniu kontroli i potwierdzeniu, że sytuacja została opanowana, strażacy zakończyli działania. Ponad 200 osób przeszło ulicami Ustki w marszu przeciwko przemocy. W wydarzeniu wzięli udział m.in. uczniowie, seniorzy, nauczyciele, pedagodzy i przedstawiciele lokalnych instytucji. Marsz zorganizował 25 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wspólnie z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym oraz usteckimi szkołami. W sumie uczestniczyło w nim około 220 osób. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem przemocy i przypomnienie, jak ważne są szacunek, empatia oraz reagowanie na krzywdę innych. Organizatorzy podkreślali również znaczenie wsparcia osób doświadczających przemocy. Marsz był częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, który przypada 2 października. W nowosteckich szkołach odbyły się także zajęcia edukacyjne poświęcone rozpoznawaniu różnych form przemocy i sposobom szukania pomocy. Ogłoszono również konkurs plastyczny Stop Przemocy Ustka się Jednoczy. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 29 października. Budowa nowego Urzędu Miasta Rumi oraz

0: Oraz zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia wchodzą w kolejny etap. W najbliższych dniach ma zostać podpisana w tej sprawie umowa. Nowy urząd powstanie u zbiegu ulic Starowińskiej i Dąbrowskiego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 85 milionów złotych. Inwestycja obejmuje teren o powierzchni blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych. W planach jest zbudowa nowoczesnego obiektu usługowo-biurowego z podziemnym parkingiem na co najmniej 200 samochodów. Parking ma być zaprojektowany w taki sposób, aby w razie potrzeby mógł pełnić także funkcje związane z ochroną ludności i bezpieczeństwem. Zakres inwestycji nie ograniczy się jednak do samego budynku. Projekt przewiduje również przebudowę pobliskiego skrzyżowania, rewitalizację kolejnego odcinka brzegu Zagórskiej Strugi, budowę ścieżek pieszych i pieszojezdnych, a także urządzenie nowych terenów zielonych i elementów małej architektury. Nowy kompleks ma łączyć funkcje administracyjne, usługowe, społeczne i kulturalne. W budynku zaplanowano także przestrzenie, które w przyszłości będą mogły zostać przeznaczone m.in. na lokale gastronomiczne. Już robi się całkiem ciepło, a w ciągu dnia będzie dzisiaj jeszcze cieplej, nawet 21 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumiginie, Luzinie, 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach mamy 1028 hektopaskali, a na niebie mamy zachmurzenie praktycznie, że zerowe. No może jakieś tam pojedyncze obłoczki się pojawią, ale to tylko raczej w pasie nadmorskim, a i tam opadów deszczu żadnych nie przyniosą. Wiatr słaby i umiarkowany, na ochłodzenie na razie się nie zanosi.
1: Norda FM.

0: Jestem już z Wami jak zawsze o tej porze. Bardzo się cieszę z faktu, że najbliższe godziny spędzimy wspólnie. Zapinamy pasy i ruszamy. Pozostańcie z nami. Sonia Polewska, startujemy.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

Spokojnie celujecie do dołka, a obok odzywa się gargulec. W Londynie zapowiedziano minigolf, który łączy grę z klimatem komediowych horrorów. W nowym lokalu Ted's Crazy Golf powstaną dwa dziewięciodołkowe pola. Jedno będzie przypominało gotycki cmentarz, drugie sklep z zabawkami po wyjątkowo niepokojącej przemianie. Do tego szkielety, ruchome postacie i wielkie wampiry. Współtwórczyni miejsca wskazuje wśród inspiracji książkową serię Gęsia skórka. Otwarcie zaplanowano na koniec października, a całość ma być jednocześnie zabawna, nostalgiczna i trochę straszna. Dla graczy pojawia się przy okazji nowa wymówka po nieudanym uderzeniu. Ręka była pewna, piłeczka ustawiona idealnie, tylko ten wampir kompletnie nie umiał zachować ciszy.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk wykorzystuje przerwę na mecze reprezentacji na tygodniowe zgrupowanie. W poniedziałek rano biało-zieloni wyjechali do Woli Chorzelowskiej w województwie podkarpackim, gdzie będą przygotowywać się do dalszej części sezonu. Do klubowego autokaru wsiadło 23 zawodników. Część kadrowiczów dołączy później ze względu na obowiązki reprezentacyjne. Chodzi m.in. o Aleksieja Cholewińskiego i Jakuba Atkonisa. Na obozie nie będzie natomiast kilku innych reprezentantów, w tym Artura Szacha, Daniła Małowa czy Kevina Dodaja. Lechia wybrała ośrodek w Woli Chorzelowskiej ze względu na dobre warunki treningowe i możliwość rozegrania wartościowego sparingu. Na zakończenie obozu 3 października o godzinie 13 Gdańszczanie mają zmierzyć się z Ruchem Chorzów. Spotkanie ma odbyć się w Krakowie lub w okolicach Myślenic.

0: kadrze na zgrupowanie zabrakło Rifeta Kapicia. Były kapitan nadal nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu, a klub informuje, że na ten moment nie otrzymał za niego satysfakcjonującej oferty transferowej. Dla Lechii taki jesienny obóz ma być też próbą powtórzenia scenariusza sprzed 3 lat. Wtedy, po podobnym zgrupowaniu, drużyna zbudowana po spadku z ekstraklasy złapała odpowiedni rytm i na koniec sezonu wywalczyła awans. PGE Wybrzeże Gdańsk bez punktów po wyjazdowym meczu 4. kolejki Lotto Superligi. Gdańszczanie przegrali z KGHM Chrobrym Głogów 31-32, a losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero w ostatnich sekundach. Wybrzeże przez większość meczu musiało odrabiać straty. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 17-14, choć Gdańszczanie kilka razy potrafili wrócić do gry i doprowadzić do remisu. Najskuteczniejsi w zespole Patryka Rombla byli Mikołaj Czapliński, który zdobył 8 bramek, oraz Filip Machłowicz z dorobkiem 7 trafień. Po przerwie Wybrzeże szybko wyrównało na 17-17, ale Chrobry ponownie odskoczył. Gdańszczanie kilka razy mieli szansę objąć prowadzenie, jednak w kluczowych momentach popełniali błędy w ataku. Najwięcej emocji było w samej końcówce. Na 65 sekund przed końcem Patryk Siekierka doprowadził do remisu 30-30. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem na 31-30. Wybrzeże ponownie wyrównało, ale w ostatniej akcji Chrobry wykorzystał pustą bramkę Gdańszczan i ustalił wynik na 32-31. Dla zespołu z Gdańska to porażka po meczu, w którym punkt był w zasięgu do ostatnich sekund. Juniorzy D1 MKS Lew Westera Lemborg mają za sobą bardzo udany wyjazd do Czarnej Dąbrówki. W kolejnym meczu ligowym Lemborczanie pokonali miejscowy GTS aż 7-2. Lew od początku spotkania narzucił swój styl gry. Goście byli dobrze zorganizowani, skuteczni pod bramką rywala i szybko wypracowali sobie przewagę. Gospodarze najwięcej zagrożenia stwarzali po stałych fragmentach gry, ale defensywa zespołu z Lęborka dobrze radziła sobie z tym elementem. Do przerwy było 4-1 dla Lwa. Po zmianie stron obraz meczu specjalnie się nie zmienił. Lęborczanie nadal kontrolowali przebieg spotkania i dołożyli jeszcze 3 bramki. Ten skorzystał przy tym z całej dostępnej kadry. Na boisku pojawili się wszyscy powołani zawodnicy, łącznie 16 piłkarzy. Warto odnotować również ligowy debiut Juliana Kiela. Jeśli chodzi o strzelców, po 2 trafienia zapisali na swoim koncie Fabian Damc, Antoni Okoń i Kuba Kleina, a 1 bramkę zdobił Brian Matwi. Ostatecznie MKS Lew Westera Lemborg wygrał na wyjeździe z GTS Czarna Dąbrówka 7-2 i dopisał do swojego dorobku kolejne przekonujące zwycięstwo.
1: Takie temperatury maksymalne, jakie dzisiaj na termometrach w ciągu dnia zobaczymy, to ja rozumiem. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełzce, tyle samo w Gdyni, Pucku, Kossakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie i może nawet 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Do tego zachmurzenie praktycznie, że zerowe, także okulary przeciwsłoneczne mogą się jeszcze nam dzisiaj przydać. Sporo słońca na niebie się utrzymuje, a my łapiemy witaminę D, póki jeszcze możemy i póki jeszcze jesień nie pokazała swoich rumieńców pełnych.

0: doświadczenia. Szefowa Światowej Federacji Zena Wooldridge przyznała podczas Igrzysk Azjatyckich, że obecność squasha w Brisbane 4 lata później pozostaje niepewna. Znaczenie mają budżety i dostępne obiekty. Równolegle federacja wskazuje na rosnącą popularność gry w Indiach i Chinach. Zawodnicy przygotowują się więc do walki o medale, a ich dyscyplina nadal walczy o własną przyszłość. Nawet po wejściu do olimpijskiej rodziny trzeba jeszcze przekonać gospodarzy, żeby zostawili dla nas miejsce.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Do pierwszego wspólnego mieszkania wnosimy ubrania, książki i kubki. Z przyzwyczajeniami z rodzinnego domu jest trudniej, bo tych nie da się zostawić w ostatnim kartonie. Właśnie taki temat podejmuje obecny w kinach polski dramat Powiedz mi, co czujesz. Bohaterami są młodzi artyści, którzy próbują stworzyć swój pierwszy poważny związek. Bliskość uruchamia jednak dawne doświadczenia i sposoby reagowania wyniesione z dzieciństwa. Para szuka porozumienia również poprzez sztukę i różnego rodzaju gry. To opowieść o etapie, który zaczyna się już po samym zakochaniu. Bo powiedzenie komuś, że chcemy być razem, może być łatwiejsze niż wytłumaczenie, dlaczego podczas trudnej rozmowy nagle miękniemy.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
7: Wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Potem premier o planowanych zmianach podatkowych i Hubert Hurkacz przed szansą na tytuł w Chengdu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minerskopirotycznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
7: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Dalsze informacje śledczy mają przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanymi. Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich lasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przypiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści

0: odpięli łańcuchy, leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
1: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
0: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
2: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
0: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Podczas kontroli drogowej w Żarnowcu policjanci zatrzymali 28-letniego kierującego Volkswagenem. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków, a dodatkowo miał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Podczas sprawdzania 28-latka w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd rejonowy w Wejherowie do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. To jednak nie wszystko. Policjanci ustalili, że 28-latka obowiązują dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pierwszy został orzeczony na 24 miesiące, a drugi na 36 miesięcy. Mimo obowiązujących zakazów mężczyzna ponownie wsiadł za kierownicę. Policjanci zatrzymali 28-latka, Volkswagen został odholowany, a mężczyzna trafił do policyjnej celi. Najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy Lęborka mogą otrzymać miejskie dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych pieców. W budżecie miasta na rok 2026 zabezpieczono na ten cel 400 tysięcy złotych. Osoby fizyczne mogą otrzymać połowę kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 8 tysięcy. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych maksymalna dotacja wynosi 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 16 października. Dotacja może zostać przeznaczona m.in. na pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz spełniające wymagania ekoprojektu kotły na biomasę lub kotły zgazowujące drewno. W przypadku dwóch ostatnich rozwiązań obowiązują dodatkowe warunki związane z dostępnością sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dofinansowanie obejmuje m.in. demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego urządzenia oraz niezbędnej armatury. Ważne jest, by inwestycji nie rozpoczynać przed uzyskaniem pozytywnej decyzji i podpisaniem umowy z miastem. Koszty poniesione wcześniej nie będą objęte dotacją. Środki będą przyznawane według kolejności wpływu kompletnych wniosków aż do wyczerpania puli. Inwestycje trzeba zrealizować do 15 grudnia, a dokumenty dotyczące jej rozliczenia złożyć do 22 grudnia. Miejski program działa niezależnie od krajowych form wsparcia. Czarna, oleista substancja pojawiła się na plażach w Ustce oraz w rejonie Rowów i Jarosławca. Ciemne plamy i niewielkie kulki o zapachu ropy i smaru zaniepokoiły spacerowiczów, którzy powiadomili służby. Na miejsce skierowano m.in. strażaków. Wstępnie podejrzano, że może chodzić o mazut. Jednak Urząd Morski w Słupsku podkreśla, że nie ma jeszcze ostatecznego potwierdzenia, z jaką substancją mamy do czynienia. Pobrane próbki trafiły do specjalistycznych badań laboratoryjnych. Do czasu poznania wyników służby apelują o szczególną ostrożność. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Urząd Morski zaleca, by nie dotykać znalezionej substancji, nie zabierać jej z plaży i nie dopuszczać do kontaktu z nią zwierząt domowych. Każdy przypadek zauważenia podobnych zanieczyszczeń należy zgłaszać odpowiednim służbom, podając możliwie dokładną lokalizację. O wynikach badań i dalszych działaniach Urząd Morski ma informować na bieżąco. Młodzi mieszkańcy mogą mieć wpływ na przyszłość swojego regionu. W październiku

0: Wyniku odbędą się wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Powiatu Puckiego. To propozycja dla młodych osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swojego powiatu i mieć wpływ na inicjatywy skierowane do swoich rówieśników. Kandydaci mogą zgłaszać się od 9 do 14 października do godziny 15. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły. Organizatorzy podkreślają, że kandydaci nie muszą mieć wcześniejszego doświadczenia ani gotowego programu działania. Najważniejsze są pomysły, zaangażowanie i chęć aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Powiatu Puckiego odbędą się 21 października. Południe mamy już za sobą, wchodzimy w tą najcieplejszą część dnia i dzisiaj wcale tutaj nie przeginam, nie przesadzam, bo naprawdę będzie za chwilę ciepło. Nawet 21 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie. Jest szansa na 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1028 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowane, zachmurzenie praktycznie, że zerowe. Na opady deszczu się nie zanosi, zresztą z czego miałoby dzisiaj padać?
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

londyńskiego Camden. Zapowiedziano tam doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości, które odtwarza pierwsze zdobycie Everestu przez Edmunda Hillary'ego i Tenzinga Norgaya. Uczestnicy przeniosą się do 1953 roku, przejdą przez obozy, zobaczą lodowce i końcowe podejście na szczyt. Przy opracowaniu projektu pomagali specjaliści od Himalajów, wspinaczki i lokalnej kultury. Sama wirtualna wyprawa ma trwać około 35 minut. To oczywiście możliwość obejrzenia rekonstrukcji bez prawdziwej ekspedycji i zdobywania wysokości. Po zdjęciu gogli zostaje jednak dość zabawna zmiana skali. Przed chwilą Himalaje, a teraz trzeba znaleźć schody na londyńską ulicę.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Zdarza wam się po filmie zostać w fotelu, bo piosenka podczas napisów końcowych jeszcze nie pozwala wyjść? Kaśka Sochacka i Cortez przygotowali właśnie utwór, który ma dopowiedzieć ekranową historię. Ich wspólne, jak my powstało do filmu Nasza Rewolucja. Punktem wyjścia jest opowieść o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów oraz ich korespondencja. Za tekst odpowiada Sochacka, a w nagraniu obok głosów obojga artystów pojawiają się między innymi skrzypce, gitara i syntezatory. Teledysk wyreżyserował Daniel Jaroszek, występuje w nim Arkadiusz Jakubik. Piosenka jest już dostępna, więc tym razem kolejność można odwrócić. Najpierw poznać muzyczny epilog, a później obejrzeć historię, która do niego prowadzi.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

Na liście zakupów możecie zapisać kolację dla siebie i dla psa, a potem załatwić obie sprawy w jednym miejscu. W nowojorskiej dzielnicy West Village otwarto A Valley, połączenie kawiarni, sklepu i punktu z gotowymi posiłkami. Za kuchnię odpowiada Austin Johnson. Dla ludzi są m.in. wypieki, kanapki, pieczony kurczak i warzywa. Dla czworonogów przygotowano osobną linię jedzenia z recepturami wykorzystującymi m.in. pstrąga, kurczaka i kaczkę. Pomyślano również o dzieciach, dla których urządzono kącik z akwarium i kolorowankami. Zwykłe wyjście po coś do jedzenia robi się zatem rodzinną wyprawą. Tylko przy rozpakowywaniu zakupów dobrze sprawdźcie, która porcja jest czyja. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na odrobinę kultury na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Tym razem zaglądamy do Wejherowa, a później przejedziemy się także do Gdyni. Poznaliśmy laureatów 4. Ogólnopolskiego Biennale Małej Formy Ceramicznej. Uroczysty finał konkursu odbył się w minioną sobotę w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowskim Centrum Kultury, gdzie spotkali się twórcy i miłośnicy sztuki. Laureatów wyłoniono w 3 kategoriach konkursowych. W kategorii pierwszej, obejmującej biżuterię, zwyciężyła Agnieszka Żuber za pracę pływaczka. Wyróżnienie otrzymały Karolina Danek za buciki oraz Olga Plewnicka za echo. W kategorii drugiej przy formie użytkowej pierwsze miejsce zajęła Iga Kurzyńska z pracą Sensory. Wyróżniono również Aleksandrę Sonię Roszkowską za Mellow Morning, Annę Makarewicz-Urbaniak za Rytm oraz Beatę Szczepaniak za Nadmiar. Trzecia kategoria obejmowała formę rzeźbiarską. Najwyżej oceniono pracę Protuberancje autorstwa Kamila Moskowczenki. Wyróżnienia trafiły do Jarosława Gablera za Żabkę, Katarzyny Wolskiej za Lenistwo oraz Gizeli Mikulińskiej za Grę w klasy. Grand Prix w kategorii Mała Forma Ceramiczna otrzymał Dawid Żynda. Wszystkie nagrodzone oraz konkursowe prace można oglądać na wystawie Filharmonii Kaszubskiej. Ekspozycja jest dostępna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 21. Z Gdynią nam się dobrze układa. Właśnie pod takim hasłem Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Okazją jest przypadający w tym roku jubileusz stulecia nadania Gdyni w praw miejskich.

a zadaniem uczestników jest zaprojektowanie grafiki, która może zostać wydrukowana w formie puzli. Projekt powinien nawiązywać do Gdyni, jej historii, architektury, morza i portu, miejskich symboli albo codziennego życia mieszkańców. Konkurs jest otwarty i bezpłatny.

projekt w formie grafiki komputerowej. Organizatorzy zaznaczają, że prace muszą być wykonane samodzielnie i bez wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. Na zwycięzców czeka m.in. profesjonalny druk ich projektów w formie limitowanej edycji puzli. Laureaci otrzymają również autorskie egzemplarze, nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. Prace można składać do 26 października. Projekty tradycyjne należy dostarczyć lub przesłać do Wejherowskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Prace cyfrowe można dostarczyć na pendrive. No, do każdej pracy trzeba dołączyć kartę zgłoszeniową. W przypadku osób niepełnoletnich także zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury.

4 sekundy to dla wielu z nas czas potrzebny, żeby obejrzeć kostkę Rubika i westchnąć. 6-letnia Lian Yunji z Chin w niewiele dłuższym czasie potrafi ją ułożyć. Dziewczynka ustanowiła kobiecy rekord świata ze średnim wynikiem 4 sekund i 27 setnych. Układania nauczyła się jako 4-latka, a za rezultatem stoją regularne ćwiczenia. Jej mama opowiedziała właśnie, że starsi uczniowie przychodzą do klasy córki po autografy. Szkolna sława ma więc tutaj 6 kolorów i mieści się w dłoni. Jeśli wasza kostka nadal ma jedną ułożoną ściankę, zachowajcie spokój. Przynajmniej możecie powiedzieć, że pracujecie nad nią bez presji stopera.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
3: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców okolic Grudziądza.
4: Kupę lat mieszkają z zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
3: A chodzi o kolej dużych prędkości. Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
5: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodziny.
3: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicy.

0: własnych gmin.
1: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
2: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
1: No nie wiem, no to mówię około 14 chyba tam jakoś, byśmy liczyli domostw, akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
0: Projektowane są cztery warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
3: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
0: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po dwóch porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z jednym punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
4: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez ostatnie 4 miesiące Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizowało projekt pod nazwą Jedna Przestrzeń, Wiele Potrzeb, Integracyjne Wyjścia oraz Warsztaty dla Osób z Niepełnosprawnościami i ich Otoczenia Rodzinnego. Jego celem było ułatwienie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym najbardziej potrzebujących. Uczestnicy korzystali z różnych form aktywności i poznawali miejsca, które są częścią codziennego życia mieszkańców Wejherowskich. Były wspólne wyjścia do kina, Filharmonii Kaszubskiej, wodnych ogrodów, a także na bowling oraz warsztaty plastyczne, ceramiczne, edukacyjne i zajęcia rozwijające kreatywność. W parku miejskim uczestnicy malowali na sztalugach, a podczas warsztatów ceramicznych tworzyli własne prace z gliny. Ważnym elementem projektu były specjalnie dostosowane seanse kinowe, podczas których zmniejszono natężenie dźwięku i dostosowano oświetlenie, tworząc bardziej komfortowe warunki dla osób wrażliwych na nadmiar bodźców. Więcej o tym programie dowiecie się ze strony wejherowo.pl. Forum subregionalne dla organizacji pozarządowych odbędzie się w Lęborku. Spotkanie będzie poświęcone współpracy samorządu z sektorem społecznym oraz aktualnym potrzebom organizacji działających lokalnie. Wydarzenie zaplanowano na 30 września w stacji Kultura przy ulicy Dworcowej, a rozpocznie się o 17. W programie znalazły się m.in. tematy związane z programami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, konsultacjami i dobrymi praktykami. Uczestnicy będą również rozmawiać o aktualnych wyzwaniach stojących przed organizacjami oraz możliwościach ich wpływania na kształty współpracy z samorządem. Spotkanie ma być także okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia potrzeb lokalnego sektora społecznego. Forum jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób zainteresowanych współpracą samorządu z sektorem społecznym. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Eduk Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Lęborku. Forum odbywa się w ramach zadania publicznego Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków gminy miasto Lęborg oraz Zarządu Województwa Pomorskiego. Najzdolniejsi uczniowie ze Słupska odebrali stypendia prezydenta miasta. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 28 września w słupskim ratuszu. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli szczególne sukcesy w nauce lub działalności artystycznej. Stypendium naukowe przyznano 20 uczniom, 8 ze szkół podstawowych i 12 ze szkół ponadpodstawowych. Każdy z nich otrzyma jednorazowo 3000 zł. Pod uwagę brano m.in. osiągnięcia w olimpiadach, turniejach naukowych i konkursach wojewódzkich. Doceniono również młodych artystów, stypendia za osiągnięcia w takich dziedzinach jak muzyka, teatr, literatura czy sztuki plastyczne otrzymało 10 osób. W tym przypadku nagroda wynosi 500 zł. Łącznie do Słupskiego Urzędu wpłynęły 52 wnioski o przyznanie stypendiów. W Gdyni otwarto nowoczesną instalację kogeneracyjną gazowego źródła ciepła w elektrociepłowni gdyńskiej. Jak zapewnia Urząd Miasta, to kolejny krok w stopniowym odchodzeniu od węgla w systemie ciepłowniczym Polski. Na całość otwartej instalacji składa się 5 silników kogeneracyjnych. Prezydent Aleksandra Kosiorek podkreśliła, że uruchomienie silników kogeneracyjnych nie kończy procesu zmian, ale jest kolejnym krokiem na drodze do nowoczesnej, niskoemisyjnej i energetycznie bezpiecznej Gdyni. Oddanie do eksploatacji kogeneracyjnego gazowego źródła ciepła w elektrociepłowni w Gdyni oznacza przede wszystkim przejście na niskoemisyjne źródła wytwarzania czy to ciepła, czy energii elektrycznej. Zatem jest to kolejny krok w kierunku budowania efektywnego systemu ciepłowniczego dla naszych mieszkańców, podkreślała Kosiorek. Łączna wartość całej inwestycji to 527 milionów złotych.

0: Jak na końcówkę września, to pogoda się całkiem solidna utrzymuje. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1028 hektopaskali na barometrach, a zachmurzenie niemalże zerowe, co najwyżej małe, a i to tylko w pasie nadmorskim. Na opady deszczu nigdzie w naszym regionie się nie zanosi. Wiatr utrzymuje się dzisiaj słaby i umiarkowany, zresztą tak jak w ciągu wszystkich ostatnich dni, i tu zmian nie ma.
1: Norda.

Syrena, wyjazd, akcja. Z perspektywy przechodnia służba strażaków często mieści się w tych trzech obrazach. Trzeci sezon dokumentalnego serialu Strażacy z sąsiedztwa ma pokazać znacznie więcej. Kamery towarzyszą ratownikom podczas całodobowych dyżurów, od przyjęcia zgłoszenia i przygotowań do wyjazdu po rzeczywiste działania. Zostają również wtedy, kiedy kolejny alarm jeszcze nie rozbrzmiewa. Widać pracę zespołu i decyzje, na które czasem pozostają sekundy. Premiera na 6 października. Ten format daje możliwość przyjrzenia się ludziom, których zwykle widzimy tylko w pośpiechu. Kiedy czerwony samochód znika za zakrętem, ich historia dopiero się zaczyna.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

Idziecie kupić spodnie, a kończycie z herbatą, książką i muzyką w tle. Taki pomysł na zakupy rozwija nowojorski Million Goods. Marka otworzyła większy lokal na Brooklynie, łączący sklep z męskimi ubraniami, bar i przestrzeń do słuchania muzyki na dobrym sprzęcie. Jest też ogródek, w którym można zwyczajnie posiedzieć. Założyciele podkreślają, że chcą dać odwiedzającym czas również tym, którzy weszli prosto z ulicy bez konkretnej listy zakupów. Całość przypomina połączenie butiku i miejsca spotkań. Towarzyszenie komuś podczas przymierzania ubrań mogłoby tam nabrać nowego sensu. Zamiast nerwowego sprawdzania godziny, jeszcze jeden utwór, a potem spokojnie zdecydujemy, które spodnie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu.

0: To się opłaca. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Filmowe dialogi Barei potrafimy dopowiadać z pamięci, ale ile wiemy o człowieku, który je przenosił na ekran? Na rynek trafia biografia Stanisław Bareja, Pióre z dżemem, czyli żywot kultowego reżysera, autorstwa Macieja Replewicza. To ponad 500 stron opartych między innymi na rozmowach z rodziną, znajomymi i ludźmi kina. W książce znalazły się niepublikowane wcześniej zdjęcia oraz informacje o mniej znanych ekranowych występach reżysera. Są też ludzie, którzy inspirowali jego twórczość. Dla miłośników tych komedii może to być przyjemna zamiana perspektywy. Zamiast po raz kolejny sprawdzać, co robi filmowy bohater, można zajrzeć za jego plecy i zobaczyć, skąd w ogóle się wziął.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.

i obowiązkami organizuje edukację innych. W opublikowanej właśnie historii najbardziej przyciąga ten skromny początek. Zanim pojawiła się fundacja i większe plany, były zaoszczędzone pieniądze oraz konkretne dziecko, któremu można było opłacić szkołę.

18-latek z nowojorskiego Bronxu pomaga dzieciom chodzić do szkoły w Ganie. Max Owobu zaczął od pieniędzy odkładanych z kieszonkowego. Podczas rodzinnych wyjazdów zobaczył swoich rówieśników pracujących zamiast uczestniczących w lekcjach i postanowił wesprzeć jednego chłopca. Z tego pomysłu wyrosła fundacja Jenko, która pomaga już 10 dzieciom. Finansuje m.in. naukę, posiłki, mundurki, przybory i dojazdy. Max sam wciąż jest uczniem, więc między własnymi szkolnymi

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
3: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach, powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego. Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
4: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
3: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
5: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obu. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
3: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
6: Będziemy szukać rozwiązań, pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
3: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
7: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może

0: nie dam rady, że to może być za trudne i żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% do Rodzińskiego, Wokulskiego i nim być.
1: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku uczestniczyli w zawodach rowerowych we Władysławowie. Była to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale również do rozmów z najmłodszymi o bezpieczeństwie na drodze i zasadach bezpiecznej jazdy na rowerze. Podczas wydarzenia policjanci rozmawiali z dziećmi i ich rodzicami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przypominali o zasadach poruszania się rowerem, właściwym wyposażeniu jednośladu, korzystaniu z kasku oraz o tym, jak ważna jest dobra widoczność na drodze. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na prawidłowe zachowanie podczas przejeżdżania przez przejazdy dla rowerów i przypominali najmłodszym, że bezpieczeństwo zaczyna się od dobrych nawyków. Jak zapewniają mundurowi, zawody były doskonałą okazją, aby połączyć sport, dobrą zabawę i profilaktykę. Policjanci kibicowali młodym rowerzystom, a przy okazji przypominali im zasady, które warto stosować podczas każdej rowerowej przejażdżki. W powiecie lęborskim odbyły się uroczystości poświęcone pamięci więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Karlsztutthof oraz ofiar Marszu Śmierci. Tegoroczne obchody zorganizowane 27 września odbywały się pod hasłem Z drugiej strony drogi kaszubskie świadectwo Marszu Śmierci. Uczestnicy przypomnieli wydarzenia z początku 1945 roku i losy więźniów ewakuowanych z obozu w dramatycznych warunkach. Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku ku czci pomordowanych więźniów Stutthof w Gęsi. Następnie w kościele świętego Jana Chrzciciela w Białogardzie odprawiono mszę, a główna część obchodów odbyła się na cmentarzu ofiar Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, służby mundurowe, mieszkańcy, rodziny ofiar, a także uczniowie i nauczyciele. W obchodach wzięli udział również uczestnicy trzydniowego rajdu rowerowego pamięci ofiar Marszu Śmierci. Szczególnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół imienia męczenników Marszu Śmierci Karlsztutthof w Garczegorzu. Młodzież przedstawiła wydarzenia zimy 1945 roku z perspektywy mieszkańców Kaszub, którzy obserwowali przemarsz więźniów i podejmowali próby udzielania im pomocy. Do tej historii nawiązywały także prace byłego więźnia Karlsztutthof Józefa Łapińskiego oraz symboliczna kaszubska chusta. Powiat lęborski podczas uroczystości zaprezentował wicestarosta Adrian Wenta oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu. We Wrześciu w gminie Radzikowo uczczono pamięć Polskiego Państwa Podziemnego i generała Stefana Rubeckiego-Grota. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 28 września przy miejscowej szkole oraz obelisku poświęconym pierwszemu dowódcy Armii Krajowej. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, harcerze, młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele samorządu gminy Radzikowo. Spotkanie zorganizowano w związku z przypadającym 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Dla społeczności szkolnej uroczystość miała szczególne znaczenie, ponieważ placówka nosi imię generała Stefana Rubeckiego-Grota, komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i pierwszego dowódcy Armii Krajowej. Podczas obchodów przypomniano również rolę Polskiego Państwa Podziemnego, które w czasie okupacji tworzyło rozbudowane struktury cywilne i wojskowe, a także tajne szkolnictwo i sądownictwo. Do nagłego zatrzymania krążenia u 65-letniej osoby doszło podczas spaceru z rodziną w parku przy ulicy Undruga. Na miejsce skierowano zespół ratowniczy, który podjął medyczne czynności ratunkowe, jednak resuscytacja krążeniowo-oddechowa zakończyła się niepowodzeniem. Zdarzenie przypomina, jak ważne jest zapewnienie ratownikom swobodnego dostępu do poszkodowanego. Osoby znajdujące się w pobliżu powinny odsunąć się na bezpieczną odległość, zadbać o przestrzeń dla służb i przypilnować dzieci. Ratownicy apelują również, by nie filmować prowadzonych działań. Pacjent ma prawo do godności i intymności. W sytuacji zagrożenia życia należy jak najszybciej wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer telefonu 112 lub 999. To już najcieplejszy moment dzisiejszego dnia, choć trzeba przyznać, że nie ma co narzekać. Jest dzisiaj naprawdę ciepło. Jak na końcówkę września 21 stopni Celsjusza to całkiem niezły wynik. Tyle dzisiaj możemy zobaczyć na termometrach w prawie całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Pucko, Sakowo, Wejcha, Rowery, Darumia, Gniewino, Luzino. Może nawet 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1028 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie praktycznie, że zerowe.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie!
1: Tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do szczęśliwego finału. Zostaje mi tylko podziękować Wam za obecność i swoim zwyczajem zaprosić na jutro, co niniejszym czynię. Sonia Polewska, do usłyszenia jutro. Trzymajcie się!

0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiug. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
7: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Łukasz Detlew, czyli opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mieroszyna. Witam serdecznie.
8: Witam.
7: I członek Rady tej samej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mieroszyna, Tomasz Dominik, witam.
8: Witam.
7: No właśnie, spotykamy się zresztą jak co roku, to już jest chyba taka tradycja, tam się tylko, to znaczy wam już się outfit nawet nie zmienia, bo już, że tak powiem, ten kolor i te logotypy wasze właśnie, jeżeli chodzi o pełną miskę do schroniska, to już chyba przyległo, to już jest machina, powiedzmy sobie szczerze.
8: Tak, to jest machina. Ale bardzo dobrze o to chodzi, żeby to się wpisywało w naszą tradycję, w

0: naszą specyfikę działalności, bo to jest stały punkt roku, który jest. Jest październik, to jest miesiąc piesków, kotków, zbiórki, także kolejny rok, dziewiąty rok.
1: Dziewiąty rok, proszę Państwa, kiedy ci młodzi ludzie, jeszcze młodsi, no trochę zawyżasz, dobra, w tą średnią wieku, ale właśnie, młodzieżowa drużyna pożarnicza, to wy, to od was wyszło, no 9 lat temu, trochę od starszych od ciebie kolegów, ale Tomek, powiedz, od dawna, zbierasz, od dawna uczestniczysz w tej wspaniałej akcji?
2: No ogólnie w młodzieżowej drużynie pożarniczej to jestem od około 3 lat, ale uczestniczę tak mocno to drugi rok.
1: Drugi rok, no i... Czyli to za twoją sprawą, drugi rok z rzędu jest jeszcze mocniej, jeszcze grubiej niż zawsze.
0: Tak, no poszło to troszkę dalej, bo funkcjonuje u nas, zawsze we wrześniu jest powoływany sztab organizacyjny i ci, którzy byli w zeszłym roku, najczęściej zostają, ale kolejne osoby dołączają. W tym roku ten sztab liczy 36 osób, to jest takie 36 osób, które działa cały czas. Cały czas, bo czasami jest tak, że musimy odebrać pościele, dostajemy telefon rano, czy możemy po południu, czy nie możemy. Musimy szybko się zgrać, złapać i to są takie osoby, na które można najbardziej liczyć po prostu, nie?
1: To są tylko młodzi strażacy, czy jak to?
0: Też wygląda? Opiekunowie.
1: Też opiekunowie. To ilu was tam w ogóle jest w straży, jeżeli chodzi o młodzieżową drużynę pożarniczą?
2: No w młodzieżówce jest około 65 osób, które przychodzą.
1: Czyli wszyscy, całe Brzezino.
0: Mieroszyna.
1: Mieroszyna, przepraszam. Całym Mieroszyną. No to blisko.
0: Ale zbiórka obejmuje cały powiat Puckie, a nawet już poza skalę powiatu wychodzimy, także nie ma w tym nic złego.
1: No to powiedzmy sobie szczerze, ale to jest chyba też piękne, że w ten sposób też się ta cała straż rozwija, bo wy wychodzicie bardzo mocno poza te ramy, poza ćwiczenia, przygotowywania się raz w roku do zawodów strażackich, drugi raz w roku ewentualnie do obozu strażackiego, tylko robicie zupełnie coś innego, co integruje przede wszystkim.
0: Tak, w zeszłym roku współpracowaliśmy z 70 organizacjami. To jest naprawdę potężna machina. Wiele kontaktów, wiele osób to jest zaangażowanych i tutaj naprawdę wielkie, wielkie ukłony dla samej młodzieży, że się nie wstydzą po prostu, bo to jeszcze oni też dużo robią. Wchodzą do szkoły, do przedszkola i czasami załatwiają, czy jakiś patronat, czy chcą Państwo uczestniczyć. My to robimy jako opiekunowie, też załatwiamy e-mailowo, telefonicznie, ale to też młodzież. To jest taka szkoła życia. Ta zbiórka to jest szkoła życia. Szkoła przetrwania.
1: To ja się was przede wszystkim zapytam, czy wam się chce, no bo przecież ileż można po tej szkole jeszcze robić?
2: No, chce się. No, my jesteśmy w straży po to, żeby pomagać i żeby działać jakby dla ludzi, dla zwierząt, ogólnie dla otoczenia.
1: I to jest chyba najważniejsze, że gdzieś to wszystko kiełkuje od dołu, że to nie jest tylko ta, powiedzmy sobie, zabawa straszna, bo na tym poziomie to jest troszkę zabawa, tak? To jest oczywiście uczenie pewnych rzeczy, no ale w ten sposób wychodzimy zupełnie poza te ramy podstawowe, no i to jest też piękne, że strażacy faktycznie też mają zupełnie inny odbiór, czy nawet ci młodzieżowi.
0: Oczywiście, na tym etapie działalności w młodzieżowej drużynie pożarniczej przede wszystkim powinno chodzić o zabawę, bo taka powinna być tego idea. Na ciężką pracę, na szkolenia, na wyjazdy, ćwiczenia i tak dalej, przyjdzie czas po 18 roku życia, po szkoleniu podstawowym. Tutaj najważniejsze jest przyciągnąć tą młodzież, żeby ona dotrwała do tego 18 roku życia, żeby ten podział bojowy potem rozszerzyć, zasilić tymi osobami. Oczywiście ucząc tych wszystkich podstaw, też obywatelskich postaw, bo to też jest dzisiaj dnia bardzo ważne.
1: Jak to w zeszłym roku wyglądało, bo skoro już mówisz, że od 2 lat tak konkretnie, no to, bo przede wszystkim właśnie Pełnomiska dla Schroniska to jest no pomoc, zbieracie różnego rodzaju rzeczy, no właśnie wspomnijmy trochę, jak to wygląda.
2: No to na przykład teraz jak rozpocznie się akcja, to na przykład dzwonią do Łukasza tutaj na przykład z hotelu, czy jacyś, no po prostu ludzie, którzy mieszkają w okolicach, że mają do odebrania jakieś pościele, czy karmy, czy coś takiego. I wtedy Łukasz wysyła nam na grupę, na którym jest ten sztab, że na przykład wieczorem o 16 spotykamy się i jedziemy po odbiór. I wtedy zgłasza się kilka osób i te kilka osób jedzie z Łukaszem, tam zabieramy przyczepkę do auta, jedziemy, odbieramy te rzeczy, zwozimy na magazyn i na magazynie układamy, liczymy, żeby potem było łatwiej w transporcie i w liczeniu tego wszystkiego.
0: No tak, licząc to, że w zeszłym roku zebraliśmy ponad 8 ton łącznie wszystkich darów, ponad 5000 kg karmy, to jest niebagatelna ilość. To nie jest tylko tak, że mamy punkty zbiorcze, bo są osoby, które po prostu nie mogą dostarczyć, mają większe ilości tego, my pomagamy. Na plakatach są nasze nazwiska, numer

0: telefonów i w ten sposób się też kontaktujemy. Ta segregacja to jest taka żmudna praca, której nie widać. Potem dopiero są zachwyty nad podczas finału, tak, który robimy w Dąbrówce. Jak można tak szybko rozładować ciężarówkę? Jak to jest wszystko poskładane, posegregowane, policzone, odłożone, poukładane? To jest ta mozolna praca, której nie widać. To dzieje się zazwyczaj wieczorami po ciemku.
1: Mieścicie się w tej małej remizie waszej OSP?
0: No nie, mamy zewnętrzny magazyn.
1: Uf, bo kiedyś pamiętam, że przyjechałem do was zrobić i mówię, jak to tutaj się po prostu zmieści
0: już
1: wszystko?
0: Już od 3 lat, 4. rok teraz już będzie, kiedy mamy zewnętrzny magazyn. Mamy magazyn do naszego drucha Michała, który dysponuje tam miejscem u siebie na posesji, więc jest to miejsce suche, przede wszystkim suche, nie ma żadnej wilgoci i dostępne, tak, o każdej porze dnia i nocy, bo tak jak tutaj Tomek powiedział, to się dzieje zazwyczaj wieczorami. Każdy z nas też druchów gdzieś pracuje, nie jesteśmy codziennie rano dostępni, to trzeba wszystko ogarnąć jakoś, trzeba to pogodzić z życiem prywatnym, no i też z pozostałą częścią działalności, która też cały czas idzie swoim trybem, jeśli chodzi o jednostkę i młodzieżówkę.
1: No i to jest też bardzo dobre. No i to o czym pamiętamy, bo my cały czas mówiłem pełna miska, ta schroniska, ale w tej akcji jest fajne to, że my prawdę mówiąc przygotowujemy się trochę na przetrwanie tych zwierzaków przez zimę, bo to nie tylko karma.
2: No, przez zimę zwierzaki potrzebują głównie ciepła, różnego rodzaju kołdry czy poduszki, ale również ręczniki czy pościele są potrzebne, aby tym zwierzakom po prostu nie było zimno i żeby nie było tam wilgoci w tych kojcach.
1: I to od 9 lat udaje się sprawiać.
0: Tak, zaczęliśmy od jednego, może tam dwóch worków karmy i chęcią wyprowadzenia psów na spacer. To bo mówię, kiedyś młodzieżówka ówczesna podeszła, gdzieś podpatrzyli ten pomysł w internecie, może byśmy zrobili coś podobnego, może pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda. No i tak jeździmy już teraz 9. rok i teraz już widzimy jak to wygląda.
1: No to proszę Państwa, to my zrobimy krótką przerwę i za chwilę dowiemy się, jak to będzie wyglądało, bo już za kilka dni ruszamy już właśnie z konkretną kolejną zbiórką, do której zachęcimy także i Państwa, a to już za chwilkę.

0: Wracamy na naszej antenie do rozmowy na temat akcji Pełna miska dla schroniska. No to po raz dziewiąty ruszamy i to już za chwilę. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, także z Państwa, bo nie ukrywajmy, po to się spotkaliśmy, żeby też i Państwa zachęcić ku temu, żeby po prostu w tej akcji wziąć udział. To kiedy, gdzie i jak przede wszystkim?
1: Ruszamy 1 października, kończymy 31, więc cały miesiąc, cały październik jest poświęcony tej akcji. Dołączyć można na różne sposoby, bo i zbiórka funduszy na zakup karmy specjalistycznej, bo to też trzeba podsumować, że zbiórka jest zbiórką publiczną, jest zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, więc wszystkie, że tak powiem, chwyty dozwolone. Robimy zbiórkę internetową, zbiórkę do puszek, zbiórkę materiałów u naszych partnerów, u nas w remizie, więc mnóstwo możliwości, a bardzo będzie przypięty post od 1 października na naszej stronie, gdzie będzie aktualizowana lista partnerów, bo jest ich już aktualnie ponad 30. Jeszcze nie ruszyliśmy, już jest 30 partnerów i to są głównie szkoły, przedszkola, ale teraz będziemy wzmacniać to o sklepy, o prywatnych jakichś sponsorów, firmy i tak dalej, i tak dalej.
0: No, to jest, rozumiem, te miejsca, w które później będzie można się udawać, żeby te rzeczy zostawić, tak?
1: Tak, tam będzie można zostawić. Oczywiście w sklepach byśmy prosili, aby ze względu właśnie na właścicieli sklepów też, na gabaryty, żeby nie dostarczać tych kołder, bo jeśli są jakieś większej ilości kołder, poduszek, kocy, są numery telefonów kontaktowe do nas, do opiekunów, do koordynatorów zbiórki i my przyjeżdżamy i bezpośrednio możemy z domu też to odebrać, więc też nasi druhowie pracują w Trójmieście, w okolicach tutaj Wejherowa, więc też zachęcamy jak najbardziej, żeby tutaj dołączyć. Też dzisiaj warto o tym wspomnieć, bo dołącza do nas partner strategiczny, bo tak to trzeba nazwać. Dołącza do nas klub Arka Gdynia, który poświęci i zorganizuje tydzień psiaków w klubie. Podczas dwóch meczy domowych Arki będzie można nawet na stadion przynieść te rzeczy, które potem trafiają do nas, a my będziemy segregować, układać, przeliczając i dowozimy to potem zbiorczym transportem wszystko do Dąbrówki.
0: Super, to chyba też to fajnie tak mobilizuje, że nawet piłkarze biorą udział, że ta akcja tak rośnie. No dla was to oznacza więcej pracy, ale chyba jesteście gotowi.
2: Jesteśmy na to gotowi i przygotowani, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ta akcja z roku na rok jest coraz większa i coraz więcej partnerów do tego dołącza.
1: Tutaj jeszcze nawiążę do tego, co mówiłem o Arce, bo no, dzisiaj, w dniu dzisiejszym, przed 2 godzinami mieliśmy to spotkanie. Padła też fajny pomysł i będziemy o tym rozmawiać dalej. Zostaną włączeni też piłkarze do tej akcji, którzy będziemy promować się może jakąś akcją fotograficzną, żeby zachęcić do adopcji po prostu.
0: No to jest też super akcja. No to wspieracie, to jest właśnie idea tego, że wspieracie na różnej płaszczyźnie. To przede wszystkim zapytam się, jak można, każdy z nas, jak do tego może dołączyć? Bo może najpierw zacznijmy od tych dużych, tak? Czyli od tych partnerów, jeżeli ktoś ma możliwość gdzieś zrobienia takiego miejsca składowego. Jaki jest w ogóle obszar działania też tej akcji? Bo ona, jak wiadomo, z roku na rok jest coraz szersza. Na początku to było, no powiedzmy, gmina Puck, powiat Pucki. Teraz, jak już słyszymy o Gdyni, no to już jest naprawdę szeroko.
1: Na początku to była nasza jednorazowa akcja jednostkowa. Potem było sołectwo, połowa gminy, teraz już był powiat Pucki, ale już teraz wykraczamy poza powiat Pucki i zachęcamy tak naprawdę. Już mamy Trójmiasto, więc mamy 2 przedszkola w Redzie, które będą też dołączały do nas. Mamy klub Arka Gdynia, no to już jest dalej niż Mieroszyno na pewno. Zachęcamy powiat wejherowski. Starczy się do nas zgłosić, skontaktować się z nami. My już dalej pokierujemy, bo każdy może na różny sposób. Bo nie musi to być szkoła, może to być sklep. Na przykład tak jak mamy sklep w Pucku budowlany, tak? Oni też mają w swoim asortymencie karmę dla zwierząt, akcesoria i oni często to, co na przykład kończy się termin ważności, nawet w ten sposób, jest jeszcze do użytku przez kilka miesięcy, ale kończy się. Wiedzą, że tego mogą nie sprzedać, oni to przekazują. To są też bardzo duże ilości tego pożywienia. Więc na różne sposoby. Wystarczy

0: się z nami tak naprawdę skontaktować. Wystarczył chęci, a my dalej już sprawę pokierujemy.
1: No a dalej tak prywatnie, jak ktoś z nas chciałby dorzucić się, o tak to ujmę, do tej akcji?
0: No to zbiórka, jeśli chodzi o finanse, zrzutka internetowa, zbiórki do puszek, które będą też stały w różnych sklepach. Mówię, ta lista będzie opublikowana. Tak samo lista sklepów, w których można w koszykach zostawiać te wszystkie rzeczy, karmy i tak dalej. A jeżeli chodzi o pościele, które by ktoś koniecznie chciał dostarczyć, dowieźć, zapraszamy do nas co piątek. Jesteśmy od 17 do 20.30 w naszej remizie, więc drzwi szeroko otwarte dla wszystkich.
1: Czyli faktycznie dużo pracy, no ale wam to chyba daje dużo radości. Co, że przez ten cały miesiąc, nawet trochę później, bo wiadomo, że do końca października zbieracie, no ale później jeszcze to, jak zawozicie, to jest chyba ta największa radość dla was, co?
2: Daje to dużo radości, bo widzimy, że nawet osoby, które pracują w schronisku, cieszą się na widok tego, że te zwierzęta będą miały dobrze. A potem w ogóle dużo osób bardzo z młodzieżówki, czy nawet spoza młodzieżówki, które jadą na finał tej akcji, się cieszą, bo widzą, jak te zwierzęta tam wyglądają, jak to wszystko funkcjonuje. I podczas wyprowadzania tych zwierząt ludzie się cieszą, że one będą miały po prostu dobrze.
1: No to pięknie, proszę
0: to
1: państwa.
0: To jest lekcja. Taka lekcja. Ja wspominam o tym co roku. Zawsze tutaj, jeśli jestem obecny w studio. To jest lekcja pokory dla młodzieży, bo przed nami okres świąteczny, mamo, tato chce pieska, kotka. To o tym też warto pamiętać. To nie są zabawki, to są żywe stworzenia, które też mają swoje uczucia i może o tym nie mówią, bo nie potrafią, tak, po prostu. Ale też trzeba się nauczyć odpowiedzialności. Ta młodzież widzi, że co się stanie, jeśli nie zadbają o swojego zwierzaka. Jak to się może po prostu dla tego psa, kociaka skończyć?
1: No taka jest prawda, niestety. Powiedzmy jeszcze, gdzie szukać wszystkich informacji na temat tego, gdzie będzie można, jak, w jaki sposób. No za chwilkę ruszamy, to już faktycznie trzeba wiedzieć, gdzie po prostu mieć konkrety.
0: Tak, nasza strona facebookowa, fanpage Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszynie. Post będzie przypięty na samej górze, więc nie będzie trzeba nigdzie scrollować, szukać. Wszystko będzie jasno, czysto i klarownie wyjaśnione.
1: No to zachęcamy, proszę państwa, żebyśmy także wszyscy wzięli w tym udział. Pamiętajmy hasło, pełna miska dla schroniska MDP Mieroszyno, także więc te logotypy możecie państwo sobie zapamiętać i gdzie zobaczycie, to oczywiście zapraszamy także do tego, żeby akcję wesprzeć, a my na pewno jeszcze do akcji wrócimy już na podsumowanie, czyli za dobry miesiąc, pewnie gdzieś
0: 7 listopada.
1: 7 listopada to już mamy finał, więc proszę państwa, wtedy wszyscy będziemy świętować. A tymczasem ja dziękuję ślicznie Mieszko Weltrowski, tego programu Gość Dnia. Moim państwa gośćmi byli Łukasz Detlaw, czyli opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mieroszyno. Dziękuję i Tomasz bardzo. Dominik, członek Rady MDP OSP Mieroszyno. Dziękuję.

0: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.45 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym tam żyją nasze lokalne media. O tym opowiedzą nam Mieszko Weltrowski z swojej telewizji morskiej, a także Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Od czego zaczynamy dzisiaj? Telewizja, portal do wyboru koloru.
2: Od jakiejś pięknej, nieznajomej. Nie, no dobra, żartujemy oczywiście, bo cały czas dużo się dzieje u nas, kochani. My jeszcze będziemy trochę dzisiaj żyć weekendem, jeżeli chodzi o twoją telewizję morską. 17.20, serwis informacyjny oczywiście. Jak zawsze bardzo dużo ciekawych rzeczy. Między innymi odwiedzimy Redę. Tam w Fabryce Kultury królowała nie kultura, chociaż króluje tam zawsze kultura, ale tym razem także musiała pogodzić się ze sportem, a to za sprawą prezentacji UKS-u 1 Reda, czyli drużyny, która zresztą za kilka dni rozpocznie swoje zmagania w ramach drugiej ligi siatkówki, więc chociażby taką ciekawostkę wam tutaj pokażemy. Z drugiej strony będziemy także na festynach rodzinnych, między innymi festyn rodzinny w Gniewinie, to pod hasłem Nie Wykluczam, czy festyn rodziny w Ciekocinie, na rzecz szkoły w Ciekocinie, który odbył się w Sasinie. To także fajne propozycje spędzania czasu, które były w miniony weekend, więc zapraszamy serdecznie do relacji po prostu z nich.
1: A teraz możemy się zakładać, ile będzie negatywnych wiadomości w stosunku do dobrych na portalu Nadmorski 24.
2: 3 do 2 strzała.
3: No zero, powiem wam, same bardzo fajne informacje.
1: Dobra, i zaraz będzie nie, pod koniec, ani wyjedziesz słowa. Z wypadkiem
3: nie,
1: do
3: nie, dobrze, trzymajcie mi za słowo, dzisiaj same dobrze, pozytywy. Dobrze. Między innymi piszemy o inwestycjach, a chodzi o kompleks sportowy przy ulicy Konopnickiej w Wejherowie, który tam przejdzie modernizację.
2: O nie, zamkną go na ten czas, o nie.
1: No właśnie.
3: A to Mieszko szukał negatywnie. Ja pozytywnie, ja patrzę przez różowe okulary. Ale także piszemy fajne historyczne artykuły, między innymi o historii miasta Rumi, a tutaj wątek z lotnikami, pilotami.
1: Czyli wojna.
2: Czyli wojna, nie dobra. Ma, zginęli, nie ma, lotniska nie ma.
1: Dobra,
2: nie.
1: To już dwa negatywne. Dwa negatywne,
3: ale o tej historii lotnictwa opowiada nam społeczny pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw historii miasta Dariusz Rybacki. Jeśli chodzi o historię, piszemy także, ciekawe co tutaj znajdziecie tego negatywnego, o historii dzieci syberyjskich w Wejherowie.
1: No, zesłania.
2: Ja, przepraszam cię, ale ta historia zaczęła się bardzo negatywnie, bo ta historia zaczęła się od tego, że dzieci na tej Syberii.
3: Ale tutaj o pomocy, doktor Jakubkiewicz będzie pomagał, tak.
2: No ale no to gdyby dzieci nie potrzebowały pomocy, wszystko było pozytywnie, a tak?
3: Dzisiaj z kim ja muszę tutaj pracować, same negatywy.
1: Dobrze, kontynuujmy, co tam jest.
3: Ja się już boję mówić.

0: Dobrze, tutaj już na pewno...
1: Okłamałeś nas po prostu.
0: Nie, tutaj już nic na pewno nie znajdziecie. Kalwaria Wejherowska znalazła się w gronie nominowanych miejsc w plebiscycie National Geographic.
2: Męka pańska.
3: Męka. Nie, no to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony przecież no, to jak z innymi? Przecież to wiadomo, że powinna być najlepsza od razu po prostu i najpiękniejsza.
2: No to dobrze, Tomek.
3: Kalwaria Wejherowska przecież jest. I jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś z nią rywalizuje jeszcze?
0: No dobra, to jeszcze tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 39-letni mężczyzna. To ode mnie na
3: koniec. Nie, żebyśmy się cieszyli z tego śmierci i z tego tragicznego wypadku, ale Tomek nie zawiódł.
2: Także już wiecie, co znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. To nie ja powiedziałem, ale powiem teraz ja same negatywy.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
3: Autopromocja.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Reklama.
5: Rząd przyjął przyszłoroczny budżet, a w nim nowe stawki podatkowe. Potem odwieczne pytanie w Polsce, co z tą piłką i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
6: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
7: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
6: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
8: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
6: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
5: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić się czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
9: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
5: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
10: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
5: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
11: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
5: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.
12: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Straż Miejska w Wejherowie szuka właściciela hulajnogi elektrycznej, która została znaleziona 20.

0: 5 września przy ulicy Orzeszkowej. Jednoślad znajdował się na niezabudowanej działce w obrębie rzeki Reda i obecnie czeka na odbiór w Komendzie Straży Miejskiej. Hulajnogę znaleziono 25 września około godziny 10.30 na ulicy Orzeszkowej w Wejherowie. Leżała na niezabudowanej działce. Jak informuje Straż Miejska, w policyjnych kartotekach hulajnoga nie figuruje jako utracona. Jej właściciel proszony jest o kontakt i odbiór jednośladu w Komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie. Komenda jest czynna przez całą dobę, dlatego właściciel może zgłosić się po hulajnogę o dowolnej porze. Jeśli właściciel nie zostanie ustalony, hulajnoga zostanie przekazana do Biura Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Dwa zabytkowe witraże w kościele świętego Jakuba Apostoła w Lęborku przejdą konserwację. Miasto przeznaczy na ten cel 30 tysięcy złotych. Umowę dotyczącą prac podpisali burmistrz Lęborka Jarosław Litwin oraz proboszcz parafii Damian Basarab. Konserwacja obejmie witraże oznaczone jako S7 i S8 pochodzące z początku XX wieku. Łączny koszt prac wyniesie 67 tysięcy złotych. Oprócz miejskiej dotacji zadanie zostanie sfinansowane z wkładu własnego parafii w wysokości ponad 20,5 tysiąca złotych oraz dotacji powiatu lęborskiego wynoszącej niemal 17 tysięcy. Pracę wykona pracownia konserwacji i rekonstrukcji witraży z Litzbarga Warmińskiego, a ich zakończenie zaplanowano na listopad. Konserwacja obejmie m.in. demontaż i zabezpieczenie okien, szczegółową inwentaryzację oraz naprawę i uzupełnienie szkła i profili ołowianych. Witraże otrzymają również oszklenie ochronne. Jeden z nich ma motyw arlekinowy, drugi jest geometryczny. Oba powstały w latach 1907-1910. W kościele świętego Jakuba znajduje się łącznie 11 historycznych okien witrażowych, w tym 7 figuralnych i 4 geometryczne. To kolejny etap ich renowacji. W ubiegłym roku miasto przekazało 20 tysięcy złotych na odnowienie witraża Zmartwychwstanie. Wcześniej konserwacji poddano także kolejne witraże figuralne i geometryczne. Jak skutecznie reagować podczas nietypowych interwencji i jak lepiej przygotowywać młodych funkcjonariuszy do służby? Między innymi o tym rozmawiała kadra kierownicza pomorskiej policji podczas odprawy z udziałem wykładowców Szkoły Policji w Słupsku. W trakcie spotkania zorganizowano warsztaty poświęcone m.in. początkom służby, adaptacji zawodowej młodych policjantów oraz skierowaniu funkcjonariuszy na szkolenia podstawowe i specjalistyczne. Osobny blok dotyczył działań prewencyjnych i interwencji wobec osób przejmujących niestandardowe zachowania. Temat ten omówił kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych komisarz Maciej Witka. Drugiego dnia przeprowadzono również zajęcia praktyczne z udziałem instruktorów technik i taktyk interwencji z jednostek terenowych garnizonu pomorskiego. Gdyńscy policjanci zatrzymali 50-letniego kierowcę Peugeota, który na obwodnicy Trójmiasta stracił panowanie nad samochodem i wjechał w skarpę. Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu, a dodatkowo nie posiada uprawnień do kierowania. Do zdarzenia doszło na obwodnicy Trójmiasta. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Peugeotem zjechał z jezdni i uderzył w skarpę. Na miejscu funkcjonariusze zastali podróżujących samochodem oraz świadków, którzy zatrzymali się, by udzielić pomocy. Policjanci ustalili, że za kierownicą siedział 50-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. Podczas sprawdzania danych okazało się również, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Świadkowie przekazali funkcjonariuszom, że po zdarzeniu mężczyzna miał namawiać pasażerów, by jeden z nich przyznał się do prowadzenia samochodu. Okoliczności te będą teraz szczegółowo wyjaśniane w toku postępowania. 50-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, a samochód odholowano na parking strzeżony. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności, grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowie również za kierowanie bez wymaganych uprawnień i spowodowanie zdarzenia drogowego. +21 stopni Celsjusza to nie jest jakaś ekstremalnie wysoka temperatura, ale jak na 29 września to całkiem solidny wynik. Tyle dzisiaj właśnie stopni na termometrach zobaczyć możemy, a i odczuć na własnej skórze, także w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mialuzinie. 22 z kolei w chociażby Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach w całym regionie mamy 1028 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowane zachmurzenie praktycznie, że zerowe, albo przynajmniej minimalne.
1: Norda.

0: męskie granie i piosenka nazywa się Nareszcie. Tu Radio Nordo FM, dzień dobry, Robert Jastrzębski. Mamy wtorek 29, dzień września. Jeśli właśnie sięgacie po kolejną filiżankę, dzisiaj nie musicie szukać usprawiedliwienia. Obchodzimy dzień kawy. Mała, czarna, latte, cappuccino z mlekiem albo bez, no nieważne co wybieracie. Najważniejsze, żeby dodała energii na całe popołudnie, bo przed nami program
1: Nordo na fali.
0: Pozdrawiamy wszystkich, dajcie znać, gdzie nas słuchacie i jakie miejsca na smaczną kawusie polecacie w Wejherowie, w Słupsku, w Lęborku, w Redzie, w Rumi, w Kosakowie, w Gdyni, czyli tam, gdzie słychać Radio Nordo FM. Koniecznie podzielcie się z nami, gdzie pijecie dzisiaj dobrą kawę. A w tej godzinie na pewno zajrzymy nad polskie morze, sprawdzimy też, co na drogach regionalnych, trochę poplotkujemy, no i będziemy wybierać te najlepsze, najważniejsze tematy regionalne. Zapraszam!
1: Nordo na fali! Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
8: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Wielki przebój Mister Zub w nowej wersji Dede Negra, mój ten kawałek podłogi. Tak gramy we wtorek w Radiu Nordo FM. A teraz słuchajcie, zabieram was tam, gdzie można poczuć jeszcze odrobinę lata pod koniec września. Czyli czas na nasz raport z nadmorza, a dzisiaj dzięki kamerom w portalu nadmorski24.pl zaglądamy do Chłapowa. Proszę bardzo. Odpalamy kamerę w Chłapowie i mamy, proszę państwa, piękny obrazek prosto z komputera. Bałtyk spokojny, słońca nie brakuje, które pięknie oświetla niemal pustą plażę. A wiecie, co jest jeszcze pięknego? Bo ta kamera jest umieszczona tak jakby z drona i tutaj dzisiaj pięknie widać morze, które ma lekko turkusowy kolor. Na horyzoncie delikatna mgiełka, ale widok z klifu jest znakomity. O właśnie, to jest widok z klifu. Nie trzeba nigdzie latać samolotem, wystarczy przyjechać nad nasze polskie morze Chłapowo. Zresztą odpalcie sami, sprawdźcie sami, nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery i plaża Chłapowo. Screen z tego widoku wrzuciliśmy dzisiaj na profil facebookowy Radia Nordo FM. A do 18 to jest Nordo na fali i za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Nordo na fali.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: A to już 15.30 w Radiu Noroda FM. Najważniejsze informacje drogowe. Zapraszam. Ważna informacja na początek dla gdyńskich kierowców, bo 3 i 4 października od godziny 18 do północy nastąpi zamknięcie fragmentu Alei Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętojańską do ulicy Bema. Utrudnienia są związane z pokazami wideomappingu na budynku Urzędu Miasta organizowanymi z okazji stulecia miasta Gdyni. I uwaga, bo w podanych godzinach nie będzie możliwości wjazdu w Aleję Piłsudskiego z ulicy Świętojańskiej i nie będzie możliwości wyjazdu z ulicy Bema w kierunku Alei Piłsudskiego. Ruch zostanie skierowany na wyznaczone trasy objazdowe w kierunku centrum dla pojazdów nadjeżdżających od wschodniej strony Alei Piłsudskiego, w kierunku Alei Piłsudskiego dla pojazdów jadących ulicą Świętojańską, a aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni, jak zwykle dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Z Gdyni przenosimy się do Słupska, bo tutaj mamy spore utrudnienia w ruchu drogowym w samym centrum miasta. Od wczoraj ruszyła kompleksowa przebudowa strategicznego skrzyżowania ulic Kopernika, Kilińskiego, Grodzkiej oraz Sienkiewicza, która potrwa do 10 listopada. Inwestycja skupia się przede wszystkim na całkowitej wymianie wysłużonej sygnalizacji świetlnej na nowoczesny, inteligentny system zarządzania ruchem. W ramach prac zamontowane zostaną nowe konstrukcje wsporcze, okablowanie oraz zaawansowane kamery służące do automatycznej detekcji pojazdów, a także przyciski dla pieszych, sygnalizacji akustyczną. Zmiany obejmą również infrastrukturę drogową wokół krzyżówki, zaplanowano miejscowe poszerzenie jezdni, przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, remont zjazdów Zatoki Postojowej i kanalizacji deszczowej, a także ułożenie nowej warstwy asfaltu. I z tego co wiemy, roboty prowadzone są w 3 etapach. Najpierw wykonawca skupi się na pracach sieciowych i brukarskich, następnie przeprowadzi frezowanie oraz układanie nowej nawierzchni bitumicznej, na koniec wytyczy docelowe oznakowanie. To tyle w tym raporcie drogowym. Pozdrawiamy kierowców, życzymy Wam cierpliwości i szerokości. Jeśli na swojej drodze spotkacie jakieś utrudnienia, dajcie znać na radiowym czacie. Na kolejny raport zapraszamy za godzinę. Jak widać za oknem, dzisiaj w naszym regionie słońca zdecydowanie nie brakuje. Na termometrach maksymalnie 21 stopni i tak jest dzisiaj w Słupsku, w Lęborku, w Wejherowie, w Redzie, w Rumi. W Gdyni też 20 stopni pokazują termometry i raczej bezchmurne niebo, do tego wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. I tak powinno pozostać do końca dnia, z tym, że wieczorem i w nocy raczej zimno, od 8 stopni w rejonie Słupska przez 9 w Wejherowie, do 10 stopni w Gdyni, a jutro, jak się okazuje, nadal dużo słońca i maksymalnie 19 stopni nad morzem.

0: wtorkowe granie w sam raz do samochodu, do pracy, do kuchennego radia. No właśnie, bo to dzisiaj dzień kawy, proszę Państwa. Jak dzień kawy, to oczywiście musi być coś do kawy, prawda? I pani Agnieszka z Redy napisała do nas: u mnie duża kawa z mlekiem, a do kawy oczywiście coś dobrego, czyli u mnie ciepła drożdżówka, dietę zaczynam jutro. Oczywiście, pani Agnieszko, dzisiaj wszystko jest usprawiedliwione, święto zobowiązuje. Zresztą kawa bez czegoś słodkiego wygląda trochę samotnie, prawda? Tak napisała pani Agnieszka, a wy co wybieracie dzisiaj do kawy? Szarlotkę, sernik, drożdżówkę, a może po prostu drugą kawę albo podwójne espresso? Piszcie na radiowym czacie do 18:00 Norda na fali, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

największych przebojów w historii muzyki. Piosenka, która początkowo miała być jedynie dodatkiem do składanki największych hitów zespołu, z czasem stała się jego znakiem rozpoznawczym i zyskała status ponadczasowego klasyka. Przez lata słuchacze pytali, dlaczego w tekście pojawia się właśnie 21 września. Dopiero niedawno na jaw wyszło, że data kryła poruszającą historię lidera zespołu Maurisa White'a. September to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów amerykańskiej grupy Earth, Wind & Fire. Piosenka została wydana 18 listopada w 1978 roku jako jeden z dwóch nowych utworów na składance The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1. Początkowo piosenkę traktowano jako zapychacz na albumie z największymi przebojami. Szybko okazało się, że September ma znacznie większy potencjał niż początkowo zakładano. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Hot R&B Hip Hop Songs, zajęła 8 miejsce na Billboard Hot 100 i 3 miejsce na brytyjskiej liście singli. Z czasem utwór stał się jednym z najważniejszych nagrań w dorobku Earth, Wind & Fire. W 2018 roku został wpisany do National Recording Registry prowadzonego przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rejestr obejmuje nagranie uznane za szczególnie ważne pod względem kultowym, historycznym lub artystycznym. 3 lata później, w 2021 roku, magazyn Rolling Stone umieścił September na 65. miejscu listy 500 największych piosenek wszechczasów. Piosenka do dziś regularnie pojawia się na imprezach, parkietach tanecznych, w filmach, reklamach i mediach społecznościowych. Szczególne zainteresowanie kawałkiem powraca co roku w okolicach 21 września, czyli dacie wspomnianej w utworze.

0: Love is the name, Sofia Carson. Tak, gramy w Radio Nord FM do popołudniowej kawy, a my zbliżamy się do godziny 16 i w najbliższym serwisie regionalnym Radio Norda dwie ważne inwestycje społeczne, bo najpierw Rumia, gdzie przy ulicy Kosonierów rozpoczęła działalność nowa szkoła podstawowa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, między innymi w spektrum autyzmu. Zostańcie z nami, bo też powiemy o strażakach z Ustki, bo jak się okazuje, w Grabnie ma powstać ich nowa siedziba z 7 stanowiskami garażowymi, zapleczem szkoleniowym oraz przestrzenią dla grupy nurkowo-poszukiwawczej, a planowane zakończenie inwestycji, która ma ponoć kosztować 30 milionów złotych, to 2030 rok. I to wszystko po godzinie 16 w Radiu Norda FM, w naszym najnowszym serwisie regionalnym. Zapraszam, warto z nami zostać.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.
1: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu. Marcin Krzamiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
2: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
3: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
2: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
3: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
2: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
1: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
4: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
1: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zenkiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozpawianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 25 września w Sychowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyło 20 mieszkańców. Podczas spotkania przyjęto wniosek sołtysa dotyczący wykorzystania funduszu sołeckiego na rok 2027. W ramach funduszu zaplanowano wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulic Legionów Polskich i Szarych Szeregów, którego szacunkowy koszt wynosi 10 tysięcy złotych. Kolejne przedsięwzięcie to utwardzenie nawierzchni ulicy Kaszubskiej płytami JOMP. Koszt tego zadania oszacowano na 42 651 zł i 37 groszy. W części poświęconej sprawom różnym mieszkańcy poruszyli m.in. kwestie stanu dróg i bezpieczeństwa

0: poruszaniu się po lokalnych drogach, a także wywozu nieczystości płynnych. Przedstawiciele powiatu lęborskiego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji poświęconej przygotowaniu samorządów do działania w warunkach wojny i sytuacji kryzysowych. Spotkanie pod hasłem Samorząd w czasie wojny i kryzysu – jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich – odbyło się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Powiat reprezentowali pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Podczas konferencji omawiano m.in. sposoby przygotowania samorządów do ochrony ludności i zapewnienia ciągłości usług publicznych. Rozmawiano również o komunikacji z mieszkańcami, współpracy ze służbami oraz reagowaniu na kryzysy humanitarne, presję migracyjną i zagrożenia infrastrukturalne. Jednym z tematów było także przygotowanie instytucji do funkcjonowania w warunkach wojny hybrydowej. Część zagadnień omawiano w oparciu o doświadczenia wynikające z trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w różnych regionach Polski oraz poznania stosowanych rozwiązań i dobrych praktyk. Wydarzenie otworzył wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Organizatorami byli Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Związek Powiatów Polskich. Spotkanie odbyło się pod patronatem m.in. ministrów obrony narodowej, cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji. Strażacy z Ustki w ciągu najbliższych 4 lat mają przenieść się do nowej siedziby w podusteckim Grabnie. Ruszyły pierwsze procedury związane z inwestycją, której wartość szacowana jest na około 30 milionów złotych. Nowa strażnica zastąpi obecną siedzibę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 przy ulicy Darłowskiej w Ustce. Dotychczasowy kilkudziesięcioletni obiekt ma ograniczone możliwości rozbudowy, a jego położenie utrudnia dalszy rozwój jednostki. W Grabnie ma powstać m.in. hala z 7 stanowiskami garażowymi, zaplecze techniczne, magazyny, pomieszczenia dla strażaków i dowództwa, sala szkoleniowa, siłownia oraz przestrzeń do ćwiczeń. W nowej siedzibie funkcjonować będzie także specjalistyczna grupa nurkowo-poszukiwawcza. Strażacy podkreślają, że lokalizacja w Grabnie ma zapewnić lepszy wyjazd zarówno w kierunku Ustki, jak i okolicznych miejscowości. Obecnie poszukiwany jest wykonawca pełnej dokumentacji projektowej. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na rok 2030. W Rumi przy ulicy Kosynierów rozpoczęła działalność nowa niepubliczna szkoła podstawowa. To placówka skierowana do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci w spektrum autyzmu. W roku szkolnym 2026-2027 naukę rozpoczęło tam 21 uczniów klas pierwszych i drugich z Rumi oraz okolic. Zajęcia prowadzone są w kameralnych około 5-osobowych grupach, co ma pozwalać nauczycielom i specjalistom lepiej odpowiadać na indywidualne potrzeby uczniów, m.in. w zakresie komunikacji, koncentracji i funkcjonowania w grupie. Na tym etapie szkoła działa na parterze budynku. Znajdują się tam sale lekcyjne, gabinety terapeutyczne, pomieszczenia do integracji sensorycznej, świetlica oraz biblioteka. W 2027 roku planowane jest uruchomienie kolejnych pięter. Docelowo placówka ma zajmować cały 3-kondygnacyjny budynek i funkcjonować jako 8-klasowa szkoła podstawowa. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez cały rok szkolny. Chociaż noc, tak jak wszystkie ostatnie, czeka nas dzisiaj chłodna, to póki co mamy naprawdę ciepły dzień. Raczej już unikałbym określenia gorący, bo mimo wszystko mamy 29 września, ale 21 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, koło 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymuje się również dość wysokie ciśnienie, około 1028 hektopaskali, a na opady w żadnej formie się nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu Radio Nord FM. Muzyka na wtorek, muzyka na 29 dzień września. Witam ponownie, Robert Jastrzębski. Do 18 jeszcze program
1: Norda na FM.
0: No i zaglądamy do naszej kartki z kalendarza, bo nie możemy zapomnieć o tych, którzy urodzili się tego dnia, ale też o naszych solenizantach, a dzisiaj to Michał, Michalina, Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz i Mikołaj. Dla was, solenizanci, w tej godzinie na pewno zagramy coś ładnego. No i kalendarz jest dzisiaj wyjątkowo bogaty, bo przypominam, że obchodzimy Dzień Kawy, więc kolejną filiżankę mamy oficjalnie usprawiedliwioną, ale jest też Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, zatem pomyślałem, że można więc czytać książkę na głos i najlepiej przy kawie, prawda? Krótko mówiąc, pijemy kawę, czytamy i zjadamy ciasto do ostatniego okruszka, bez żadnych skrupułów. Robert Jastrzębski, zapraszam dzisiaj do godziny 18, na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego, no i na pewno w tej godzinie odpalimy zagadkę dnia. Zapraszam!
1: Norda na fali! Autopromocja!
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja dzewiące sunty dregy heć.
2: Heć.
3: Heć.
2: Heć.
3: Mieszkanie.
2: Mieszkanie.
3: Chłop w heci to wrzód na rzecy.
2: Nie potrzeba w domu faceta, gdy wypłata nie ta.
3: Chłop w heci to wrzód na rzecy.
2: Heć.
3: Mieszkanie.
2: Heć.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Muzyka na wtorek w Radiu Nord FM i to była oczywiście Dua Lipa. A w Nordzie na Fali za chwilę sprawdzimy, gdzie na drogach może zrobić się trochę mniej przebojowo. Przed nami ostatni dzisiejszy raport drogowy. Warto zostać. I o uwagę prosimy przede wszystkim kierowców z Gdyni, bo w niedzielę w związku z zawodami kolarskimi czasowo zamykane będą ulice w rejonie Stadionu Miejskiego. Krótkie utrudnienia co prawda pojawią się rano m.in. na Olimpijskiej, Małokackiej i Wielokackiej. No ale warto już teraz o tym wiedzieć. I to nie wszystko, bo 3 i 4 października od godziny 18 do północy zamknięty będzie fragment Alei Piłsudskiego od Świętojańskiej do ulicy Bema. Co jest powodem utrudnień i dokładne godziny objazdy i najnowsze informacje o tym wszystkim usłyszycie w raporcie drogowym Radia Nord FM o 16.30, a później odpalamy zagadkę dnia i to będzie kolejny 3-cyfrowy kod do rozpracowania. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro

0: Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
2: Reklama.
3: I to już 16.30, słuchamy Radio Nord FM we wtorek, 29 dzień września. O tej porze zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dla kierowców i nie tylko. I na początek lecimy do Gdyni, bo tutaj zawody kolarskie spowodują zmiany w organizacji ruchu na ulicach miasta. I tak w niedzielę 4 października w związku z organizacją zawodów kolarskich Pomerania wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Gdyni. W zawodach weźmie udział około 500 zawodników, którzy rywalizować będą na trasach o długości 160 km, 100 km i 50 km. Start i meta zlokalizowane będą przy Stadionie Miejskim przy ulicy Olimpijskiej 5, a na czas przejazdu peletonu w godzinie 7.50 do 8.10 i od 8.50 do 9.10 zamykane będą ulice Olimpijska, Małokacka, Wielokacka do wysokości ulicy 2 Morskiego Pułku Strzelców. Przewidywany czas zamknięcia maks 20 minut dla każdego startu. Uwaga, bo w rejonie trasy mogą występować krótkotrwałe wstrzymania ruchu związane z przejazdem uczestników wyścigu. Więcej na ten temat i więcej o pozostałych utrudnieniach przeczytamy na stronie gdynia.pl. Zostańmy jeszcze na chwilę w Gdyni, bo tutaj mamy też ważną informację dla kierowców. Na 3 i 4 października w godzinach od 18 do północy nastąpi zamknięcie fragmentu Alei Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętojańską do ulicy Bema. Tym razem utrudnienia będą związane z pokazami wideomappingu na budynku Urzędu Miasta organizowanymi z okazji stulecia miasta Gdyni. I teraz uwaga, bo w podanych godzinach nie będzie możliwości wjazdu w Aleję Piłsudskiego z ulicy Świętojańskiej, nie będzie też możliwości wyjazdu z ulicy Bema w kierunku Alei Piłsudskiego, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone trasy objazdowe. I tak w kierunku centrum dla pojazdów nadjeżdżających od wschodniej strony Alei Piłsudskiego, w kierunku Alei Piłsudskiego dla pojazdów jadących ulicą Świętojańską. I to wszystko 3 i 4 października w godzinach od 18 do północy. Natomiast aktualne komunikaty z Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni można śledzić na stronie zdm-gdynia.pl. To był już ostatni raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę pogoda. A jeśli ktoś zastanawia się nad popołudniowym wypadem nad morze, dzisiaj zdecydowanie polecamy Chłapowo. Jak widzieliśmy w naszej pocztówce na Facebooku Radio Nord FM, plaża jest niemal pusta, Bałtyk spokojny, a słońca nie brakuje. Nad wybrzeżem około 21 stopni, niewiele chmur i słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Warunki idealne na spacer brzegiem morza, tylko nie wracajcie zbyt późno bez cieplejszej bluzy, bo wieczorem temperatura zacznie szybko spadać, a wieczorem i w nocy nad morzem będzie tylko 11 stopni.
2: Norda na fali. Norda.

Wtorkowe granie w Radiu Nordo FM z fliżanką kawy w tle. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz za nami. Przypominam, dzisiaj obchodzimy Dzień Kawy, więc mam nadzieję, że fliżanka już przygotowana. Ta kolejna, ta popołudniowa. I dlaczego o tym mówię? Bo na pewno teraz przyda się odrobina kofeiny i pełne skupienie. Bo jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali zaczynamy zagadkę dnia. I to jest zabawa, gdzie szukamy trzycyfrowego

0: do kodu. To się dzieje na Facebooku Radio Nord FM. Tam macie tylko 3 próby, ale na podstawie moich wskazówek kombinujecie, szukacie i wygrywacie. Dzisiaj w puli nagród nagroda dla fanów Pawła Motyla i za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź do wygrania płyta CD. Płyta CD koncertowa Podróż Pawła Motyla. Gdyby ktoś nie wiedział, to Paweł Motyl to wokalista, muzyk, który niejednokrotnie gościł w ramach naszego programu Gość Dnia. I gdybyście chcieli obejrzeć wywiad, to zapraszam na naszą stronę norda.fm i w zakładce Gość Dnia. Szukamy słowa kluczowego Paweł Motyl. A ja podaję wskazówkę numer 1. Kod dzisiaj jest liczbą nieparzystą. I tak zaczynamy. Finał przed 18. Ja trzymam kciuki. No, raczej dzisiaj trudno nie będzie, tak mi się wydaje. No ale to się wszystko okaże w finale naszej zabawy, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Czas na porcję kultury w Norda FM. Przy mikrofonie Michał Jarosz. 4 tegoroczne dyplomy studentek kierunku fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku można będzie zobaczyć na wystawie Untitled w Galerii Oterondo w Słupsku. Ekspozycja prezentuje pracę z pracowni fotografii inscenizowanej, prowadzonej przez Agnieszkę Babińską i Tomka Zerka. Wystawa zostanie otwarta 1 października o 17. Wśród prezentowanych projektów znalazło się Flumen Rajzy Kadyrowej, poświęcone m.in. pamięci, tożsamości i relacji z matką. Artystka wykorzystuje fotografie z rodzinnego archiwum, odciski własnego ciała, a także nagrania codzienności macierzyństwa. Uliana Babrowa w projekcie Eidolon przedstawia bliskiej kobiety, mamę, babcię i przyjaciółkę. Fotografie wykonane przy użyciu kamer otworkowych zostały zaprezentowane na półprzeźroczystych tkaninach oraz w czarnych obiektach, które zachęcają odbiorcę do uważnego przyjrzenia się obrazom. Klaudia Kahn w pracy Off podejmuje temat cielesności i relacji człowieka z naturą. W projekcie wykorzystuje m.in. wielkoformatowe fotografie i tkaniny naświetlane techniką cyjanotypii. Z kolei Kultura Śmietnika Martyny Podlewskiej wykorzystuje materiały uznawane za odpady. Projekt porusza temat nadkonsumpcji, kryzysu klimatycznego oraz tego, co pozostaje po człowieku. Kontekst wystawy uzupełnia praca Tomka Zerka Wszystkie moje wolne dni z 2022 roku. To wykonana techniką solarigrafii fotografia, która przez 6 miesięcy rejestrowała wędrówkę słońca. Wystawę Untitled można oglądać w Galerii Oterondo przy ulicy Niedziałkowskiego 5 w Słupsku od 1 do 16 października, od niedzieli do piątku w godzinach od 8 do 17. Kuratorami ekspozycji są Agnieszka Babińska i Krzysztof Przewoźny. Interaktywna wystawa Hipertekst już wkrótce w Bibliotece Słupsk. W sobotę 3 października odbędzie się wernisaż, któremu towarzyszyć będzie wykład Jakuba Walickiego pod tytułem Punkty rozgałęzienia, czy każdy epizod może otworzyć nową opowieść. Wystawa zaprasza odwiedzających do tworzenia własnych historii poprzez łączenie obrazów i grafik z książkami znajdującymi się w zbiorach biblioteki. Każda praca jest punktem wyjścia. Zwiedzający sam wybiera książkę, która jego zdaniem najlepiej pasuje do obrazu, a następnie tworzy własne połączenie i interpretacje. Ekspozycja ma charakter nieliniowy. Obrazy zostały umieszczone w różnych miejscach biblioteki, m.in. na ścianach, w gablotach, na stolikach i w kącikach czytelniczych. Uczestnicy mogą przeszukiwać biblioteczne zbiory, szukając publikacji odpowiadających tematyce, nastrojowi czy historii przedstawionej na danym obrazie. Swoje skojarzenie i komentarze można zapisywać na kartach pracy lub w zeszycie wystawowym. Dzięki temu kolejni odwiedzający mogą rozwijać istniejącą już sieć powiązań i proponować własne książki pasujące do poszczególnych prac. Wystawa prezentuje dzieła 21 artystów. Wernisaż rozpocznie się 3 października o godzinie 12. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

0: mikrofonem to Mr. Saxo BD Aleksandra Stan. Cała playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Wracamy szybko do zagadki dnia, bo mamy pierwsze propozycje i jest z nami Adriana, która postawiła na 929 i 299. Co prawda obie liczby są nieparzyste, więc zgadzają się z pierwszą wskazówką, ale od razu mówię, że nie są to dobre odpowiedzi. Kod jest trochę inny dzisiaj. Ale uwaga, bo podaję wskazówkę numer 2 i to będzie bardzo ważna wskazówka, po której na pewno wiele cyfr się może wyjaśnić. Środkowa cyfra kodu to 0, proszę Państwa, dzisiaj. Środkowa cyfra kodu to 0. No to teraz kawa w dłoń, chwila skupienia i szukamy dalej, prawda? Bo kolejna wskazówka pojawi się po godzinie 17. Przypomnę, gramy dzisiaj o płytę CD Koncertowa podróż Pawła Motyla. Płyta będzie do odebrania w naszej redakcji Radia Norda FM w Wejherowie. Kombinujcie, powodzenia!
1: Norda na fali! Norda na...

Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 70.

0: 54. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.
1: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach. Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
2: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
3: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
2: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
3: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
2: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
1: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
4: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
1: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Od nocy z piątku na sobotę do niedzieli policjanci na terenie powiatu wejherowskiego zatrzymali 7 uczestników ruchu drogowego. Ci wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę około 1 w nocy na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Seatem. Badanie wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu. Podczas kontroli okazało się również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Następnego dnia w Rumi policjanci zatrzymali rowerzystę, który znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. W tym przypadku policjanci zastosowali wobec niego postępowanie mandatowe. Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Kolejna interwencja miała miejsce po 10 w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Kierujący Fiatem Panda nie zastosował się do sygnału podanego przez policjanta ręką. Następnie ominął funkcjonariusza i dalej skręcił w jedną z ulic, ulic, przejechał kilkaset metrów, porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci wejherowskiej drogówki podjęli pościg i zatrzymali 38-latka. Badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami. Ostatnie z opisywanych zdarzeń miało miejsce w Strzepczu w gminie Linia. Policjanci zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym kierowcy Skody. Mężczyzna, jadąc w kierunku miejscowości po błocie na łuku drogi w lewo, stracił panowanie nad samochodem.

0: Samochodem zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie pojazd przewrócił się na lewy bok i zatrzymał w przydrożnym rowie. Badanie trzeźwości wykazało u kierującego blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. 107. urodziny świętowała Aniela Terlecka, mieszkanka Nowej Wsi Lęborskiej. Jubileusz odbył się w pałacu w Godentowie, gdzie jubilatka spotkała się z rodziną oraz z zaproszonymi gośćmi. W uroczystości uczestniczyli m.in. wójt gminy i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas spotkania złożono jubilatce życzenia z okazji wyjątkowego jubileuszu. Aniela Terlecka jest mieszkanką Nowej Wsi Lęborskiej i ma na swoim koncie również działalność pisarską. Jest autorką książki Historia życiem pisana, w której opisała swoje wspomnienia oraz wydarzenia ze swojego życia. Publikacja stanowi zapis jej osobistych doświadczeń i losów, które obejmują ponad 100 lat historii. Uroczystość pałacu w Godentowie była okazją do wspólnego świętowania 107. rocznicy urodzin mieszkanki gminy. Wśród uczestników znaleźli się członkowie rodziny oraz przedstawiciele samorządu. Jubileusz Anieli Terleckiej jest jednym z wyjątkowych wydarzeń w życiu lokalnej społeczności. Mieszkanka Nowej Wsi Lęborskiej w kameralnym gronie otrzymała życzenia z okazji swoich pięknych urodzin. Mieszkańcy Słupska zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego 2027. Głosowanie rozpocznie się 30 września i potrwa do 20 października. W tym roku o poparcie mieszkańców powalczy 41 projektów. Głosować może każdy mieszkaniec Słupska bez względu na wiek. Głosowanie będzie prowadzone elektronicznie za pośrednictwem miejskiej platformy konsultacyjnej. Do potwierdzenia udziału potrzebny będzie bezpłatny kod przesłany SMS-em. Na jeden numer telefonu będzie można otrzymać maksymalnie 5 takich kodów. Każdy mieszkaniec może oddać od 1 do 7 głosów, m.in. na projekty infrastrukturalne, społeczne, szkolne oraz zadanie dedykowane osiedlu Bolesławice. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub potrzebują pomocy przy głosowaniu, będą mogły skorzystać z komputera w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Punkt będzie dostępny w godzinach od 8 do 14. Do jednostki OSP Wejherowo trafił nowy pojazd specjalny. Wyposażony jest w mechaniczną drabinę o wysokości ratowniczej 30 metrów. Pojazd został wyprodukowany w 1992 roku. Ma 3-osobową kabinę oraz 6 skrytek sprzętowych. Od nowości do 2020 roku wykorzystywany był przez niemiecką jednostkę w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. W grudniu 2020 roku w ramach współpracy międzynarodowej trafił do OSP KSRG Czersk w powiecie chojnickim. Teraz został zakupiony przez kolejną pomorską jednostkę. Po sprawdzeniu pojazdu druhowie rozpoczęli prace przygotowawcze do służby. Wymieniono oświetlenie robocze i uprzywilejowania, wykonano smarowanie elementów drabiny, a także zamontowano nową instalację antenową i radiotelefon przewoźny. W dniach od 20 do 25 września przeprowadzono specjalistyczne szkolenie operatorów drabin. Wzięli w nim udział również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a nadzór nad szkoleniem sprawowała Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku. Drabina została zakupiona ze środków własnych jednostki. Samochód ma w przyszłości wspierać działania ratownicze, m.in. przy wysokich budynkach. Chociaż wieczory są już coraz chłodniejsze i coraz dłuższe i coraz ciemniejsze, to przynajmniej dzień dzisiaj jest w miarę ciepły. Noc będzie już tak jak wszystkie inne, czyli dość chłodna, choć nie ekstremalnie zimna. W ciągu dnia maks mamy 21 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a w nocy temperatura spadnie nawet do 8 stopni Celsjusza. Przynajmniej zachmurzenie się nie zwiększy, na opady deszczu też zresztą się nam na razie nie zanosi.
1: Norda.

0: Jeżeli kolejna kawa już nie działa, taki muzyczny zastrzyk energii powinien postawić was na nogi, bo w Radiu Nord FM za nami Spice Girls, które otwierają ostatnią godzinę w naszym wtorkowym spotkaniu w programie
1: Norda na fali.
0: Tu Robert Jastrzębski i przypominam, że dzisiaj obchodzimy Dzień Kawy. W takim razie mam pytanie kontrolne do was. Ile filiżanek kawy macie już na koncie dzisiaj? 1, 3, a może przestaliście liczyć już po 5? Piszcie do nas na radiowym czacie. Sprawdzimy, które miasto w regionie pracuje dzisiaj na najwyższych obrotach, ok? Za chwilę wrócimy do zagadki dnia. Później będzie trochę sportowo, zajrzymy do kina. No i przed 18 dowiemy się, jaka liczba kryje się pod dzisiejszym 3-cyfrowym kodem. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: A to był PZ i piosenka Dom nad wodą. Zatrzymajcie się na chwilę, bo wracamy do zagadki dnia. W programie Nordo na fali trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. Jest z nami Wiesław, który typuje 135 i 757. Czytam komentarze na Facebooku oczywiście, bo pani Jolanta podała 103 oraz 303, a Kasia próbuje z liczbami 100 i 029. Jest też z nami Ola Aleksandra, która postawiła dzisiaj na liczbę 357. To ja przypomnę szybko, że kod jest dzisiaj nieparzysty, a jego środkowa cyfra to 0. A teraz zapiszcie, bo podaję ostatnią już wskazówkę. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 6. No i to jest wszystko, co powinniście wiedzieć na temat naszej zagadki dnia. I bardzo jestem ciekawy, czy ktoś dzisiaj wpadnie na rozwiązanie. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, później sprawdzę dla Was, co można obejrzeć dzisiaj w kinach regionalnych, a przed 18 zapraszam do finału zagadki dnia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu

0: który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie. Reklama.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Dawid Detlaf z Kaszub podjął kolejne ekstremalne wyzwanie. Po samotnej wyprawie rowerowej z Pucka do Baku w Azerbejdżanie, podczas której pokonał 5120 km i przejechał przez 8 państw, tym razem mierzy się z polskim wybrzeżem Bałtyku. 27 września wystartował ze Świnoujścia. Jego celem jest pokonanie ponad 500 km w kierunku Krynicy Morskiej, możliwie jak największą częścią trasy jadąc bezpośrednio po plaży. To oznacza walkę nie tylko z dystansem, ale też z luźnym piaskiem, wiatrem i zmiennymi warunkami nad morzem. Taka jazda wymaga zupełnie innej techniki i znacznie większego wysiłku niż poruszanie się po zwykłych drogach czy ścieżkach rowerowych. Pomysł na tę wyprawę pojawił się jeszcze podczas wcześniejszej podróży do Azerbejdżanu. Detlaf chciał znaleźć kolejne trudne wyzwanie, ale tym razem bliżej domu. Według informacji organizatorów podobne próby były już podejmowane, jednak nie odnotowano dotąd w pełni udokumentowanego przejazdu całego polskiego wybrzeża w takiej formule. Wyprawa nadal trwa, a jej przebieg można śledzić na bieżąco w relacjach publikowanych z trasy. PGE Wybrzeże Gdańsk wraca do europejskich pucharów po 25 latach. Dziś o godzinie 18.45 zespół Patryka Rombla zagra na wyjeździe z niemieckim VfL Gummersbach w pierwszym meczu Ligi Europejskiej. Dla gdańskiego klubu to nie tylko sportowe, ale też organizacyjne wyzwanie. Prezes PGE Wybrzeża Jacek Pałuba podkreśla, że zespół od dłuższego czasu przygotowywał się do bardziej intensywnego grania i ma świadomość, z czym wiąże się udział w europejskich rozgrywkach. Gra w Lidze Europejskiej oznacza więcej meczów, wyjazdów i dodatkowych kosztów. Według władz klubu budżet na ten sezon musiał wzrosnąć o co najmniej około 10%. To przynajmniej 500 000 zł więcej, a ostateczna kwota będzie zależna od tego, jak długo wybrzeże pozostanie w rozgrywkach. W Gdańsku liczą się jednak, że europejskie puchary zaprocentują także sportowo. Klub chce dzięki nim zdobywać doświadczenie, rozwijać drużynę i łatwiej przekonywać nowych zawodników do gry nad Motławą. Pierwszy sprawdzian już dziś wieczorem. Rywalem PGE Wybrzeża będzie wymagający VfL Gummersbach. Początek spotkania o 18.45. Wychowankowie Lechii Gdańsk coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w seniorskiej reprezentacji Polski. W dwóch pierwszych meczach obecnej edycji Ligi Narodów Biało-Czerwonych na boisku pojawiło się kilku zawodników, którzy piłkarsko wychowali się właśnie w Gdańsku. W piątkowym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną zagrali Kacper Potulski, Przemysław Frankowski i Mateusz Żukowski. Kacper Urbański znalazł się wtedy w kadrze meczowej, ale nie pojawił się na boisku. Polska zremisowała to spotkanie bezbramkowo. Wczoraj biało-czerwoni rozegrali drugi mecz Ligi Narodów, tym razem na wyjeździe ze Szwecją. Od pierwszej minuty zagrał Mateusz Żukowski, a w drugiej połowie na boisku pojawili się również Przemysław Frankowski i Kacper Urbański. Polska przegrała 1-3. Dla Lechii to kolejny sygnał, że zawodnicy związani w przeszłości z klubową akademią regularnie trafiają na poziom reprezentacyjny. Frankowski, Urbański i Kacper Potulski urodzili się w Gdańsku i zaczynali piłkarską drogę w biało-zielonych barwach. Natomiast pochodzący z Lęborka Mateusz Żukowski trafił do Lechii jako nastolatek. A na tym lista się nie kończy. W kadrze do lat 20 bardzo dobrze spisał się także Jakub Atkonis, który w wygranym 3-1 meczu z Portugalią zanotował 2 asysty i pełnił funkcję kapitana zespołu. Dziś młodzieżowa reprezentacja Polski U20 ma zagrać kolejne spotkanie, tym razem z Czechami.
2: Jak zwykle o tej porze sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że będzie chłodno. 12 stopni to minimalna temperatura, którą na termometrach w nocy zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 9 w Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie. 8 w Luzinie. Na barometrach wciąż wysokie wartości, około 1027 hektopaskali. Zachmurzenie małe i umiarkowane, a wiatr słaby i umiarkowany.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Za nami Margaret, Zalia i Sarah James. Co za noc, co za wieczór w Radiu Norda FM. No właśnie, jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali szukam dla Was fajnych filmów w naszych kinach regionalnych. Na początek Kino Fregata w Lęborku proponuje dzisiaj Dzień Dziecka Księdza Jana Kaczkowskiego o 17.45, a o 19.30 w Lęborku we Fregacie Totalna Magia. A w Totalnej Magii wielopokoleniowa rodzina czarownic skazana na wieki na brak miłości próbuje złamać klątwę, stawiając czoła mrocznym sekretom i poświęcając się dla siebie nawzajem. W rolach głównych Sandra Bullock i Nicole Kidman. Zatem zapowiada się bardzo ciekawie. Totalna Magia w Lęborku dzisiaj o 19.30. Przenosimy się do Słupska i tutaj w kinie Rejs dzisiaj bez końca o godzinie 18.00 i Homo Sapiens o godzinie 20.00, a w Gdyni dzisiaj W Sercu Dziczy 18.15 i 20.30 to premierowo. Oprócz tego w Gdyni dzisiaj Resident Evil o 19.20.40 i w IMAXie o 21.00, 100 dni Misja Zeus o 18.30 i o 21.00. A wy jakie filmy polecacie? Dajcie znać, a za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Sofia.
1: Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
6: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 30.

0: 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama. Norda na fali.

0: jeden z nich.
1: Sienicki, Braxton, Kościkiewicz, Zdobyć Świata Szczyt. To piosenka, która właściwie zamyka nasze dzisiejsze spotkanie w programie Nordo na Fali, ale zanim powiemy sobie do usłyszenia, sprawdzimy, kto zdobył dzisiaj szczyt naszej zagadki dnia. Bo szukaliśmy dzisiaj trzycyfrowego kodu i to była liczba nieparzysta, jej środkową cyfrą było 0, a suma wszystkich cyfr wynosiła 6. Raczej dzisiaj level zagadki oceniam na niski, bo dzisiejszy kod, proszę Państwa, to liczba 501. 501, wszystko się tutaj zgadza. A najszybciej poprawny i precyzyjny kod w komentarzu podała dzisiaj osoba, która podpisuje się na Facebooku jako Andy Bundy. Andy Bundy! Wielkie gratulacje, Andy Bundy! Tym samym płyta CD koncertowa Podróż Pawła Motyla jest Twoja. Zapraszam do wiadomości prywatnej w celu informacji, jak taką nagrodę odebrać. A ja bardzo dziękuję wszystkim za wspólne łamanie kodu i za wspólne picie popołudniowej kawy, gdzie w tle grało Radio Norda FM. Mam nadzieję, że głośniej niż zwykle, okej? Okay? Robert Jastrzębski, wracam tu jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, miłego wieczoru, cześć!
2: Norda na fali! Norda.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuge. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów.

0: podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
1: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedlałby tą sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
0: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
2: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
0: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
3: Zostawcie nam ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orzeł, to się modli.
4: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
5: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
0: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Mgławicy Krewetka. Oddalona jest o około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 50-letni kierowca Peugeota, który stracił panowanie nad samochodem na obwodnicy Trójmiasta, a następnie wjechał w skarpę. Na miejscu funkcjonariusze zastali osoby podróżujące samochodem oraz świadków, którzy zatrzymali się, by udzielić pomocy. Policjanci ustalili, że za kierownicą siedział 50-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo podczas sprawdzania danych okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Według relacji świadków bezpośrednio po zdarzeniu 50-latek miał próbować przekonać pasażerów, aby jeden z nich wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie samochodu. Jak mieli usłyszeć, mężczyzna tłumaczył, że ma za dużo do stracenia. Te okoliczności będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policjantów. 50-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Peugeot trafił na parking strzeżony. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli materiał potrzebny do ustalenia jego dokładnego przebiegu. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Seniorzy z Łebej gminy Wicko będą mogli porozmawiać o bezpieczeństwie i sposobach reagowania na zagrożenia. 14 października w Urzędzie Miejskim w Łebie odbędzie się debata ewaluacyjna Seniorze Zachowaj Czujność, organizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Spotkanie będzie okazją do podsumowania działań i wniosków ze spotkania, które odbyło się 9 grudnia ubiegłego roku. Debata rozpocznie się o godzinie 11. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele Lęborskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z tematów będzie bezpieczeństwo seniorów w związku z październikową akcją Dni Seniora w ZUS, prowadzoną pod hasłem Senior Mówi Sprawdzam. Świadomy senior w świecie dezinformacji. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o zagrożeniach związanych m.in. z dezinformacją oraz o sposobach zachowania ostrożności. Podczas spotkania poruszono

0: Zostaną również kwestie związane z programem dzielnicowy bliżej nas oraz krajową mapą zagrożeń bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łebie przy ulicy Kościuszki 90. Organizatorzy zapraszają do udziału mieszkańców Łeb oraz gminy Wicko, w szczególności seniorów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Tragiczny wypadek na torach w Reblinie w gminie Kobylnica. W poniedziałek 28 września pociąg potrącił tam 39-letniego mężczyznę, poszkodowany zginął na miejscu. Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały około 12. Jak przekazał młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, na miejsce skierowano policjantów, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i wykonali dokumentację, w tym fotograficzną. Okoliczności tragedii będą teraz szczegółowo wyjaśniane. Wypadek spowodował również poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów na trasie Słupsk-Sławno został czasowo wstrzymany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu składów. Po kilku godzinach ruch kolejowy został przywrócony. Strzały z broni, gęsty dym i dźwięk syren można było usłyszeć 23 września na terenie aresztu śledczego w Wejherowie. Na terenie jednostki prowadzone były rozbudowane ćwiczenia obronne z udziałem kilku służb. Scenariusz zakładał wystąpienie czterech poważnych zdarzeń, które mogłyby bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu aresztu. Funkcjonariusze ćwiczyli reakcję na atak na konwój, interwencję wobec agresywnego osadzonego, pożar na terenie jednostki oraz odnalezienie podejrzanego ładunku w pobliżu budynku więzienia. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie, jak poszczególne służby poradzą sobie w sytuacji, gdy kilka niebezpiecznych zdarzeń wystąpi niemal jednocześnie i będzie wymagało szybkiej reakcji oraz ścisłej współpracy. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Wejherowie. Do ćwiczeń włączyli się także żołnierze 43. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Rozewiu oraz Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Bydgoszczy. Ważną rolę pełnili wejherowscy strażnicy miejsce, zabezpieczali oni drogi dojazdowe i tereny wokół jednostki, tak aby osoby postronne nie dostały się w rejon prowadzonych działań. Ich zadaniem było również zapewnienie sprawnego przejazdu pozostałym służbom. Zachód słońca dzisiaj przypada na godzinę 18:28, a noc będzie chłodna. Chyba nikogo nie dziwi to, co powiedziałem. W końcu jesień mamy. 11 stopni to będzie minimalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Redzieru, Mignieminie, Luzinie, 8 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie albo małe się będzie utrzymywało, albo niebo będzie wręcz bezchmurne, za to może pojawiać się mgła. Na opady ani tej nocy, ani zresztą w ciągu jutrzejszego dnia szans nie ma.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Reklama. Norda Party.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional.

0: Do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Po prawie roku od premiery The Life A Show Girl Taylor Swift zaprezentowała swoim fanom uzupełnienie krążka w postaci czterech premierowych kawałków z singlem Patient Zero na czele. Artystka zaprezentowała wideoklip do kawałka podczas gali MTV Video Music Awards. Taylor Swift nie bez powodu nazywana jest przez swoich fanów synonimem przemysłu muzycznego. Artystka stanowi jeden z niewielu przykładów gwiazd, które zarabiają właśnie na muzyce, a nie na pobocznych projektach. Podstawową wersję albumu uzupełniono o cztery premierowe kawałki, a na singla wybrano Patient Zero. Wokalistka wyjaśniła, że do napisania utworu zainspirowała ją rozmowa z koleżankami. Jedna z nich otrzymała wiadomość od nowej partnerki swojego ex z pytaniem o to, czy miała z nim podobne doświadczenia. Patient Zero to bardzo mroczny teledysk wpisujący się w kategorię thriller. Dakota Johnson gra w nim nową partnerkę Colina Farrella, a tytułową pacjentką Zero jest właśnie Taylor Swift. Obie kobiety są przedstawione niemalże identycznie, mają te same stroje, podobne fryzury, tak samo spędzają czas. Historia zaczyna i kończy się przy grobie należącym do postaci granej przez piosenkarkę, która, jak dowiadujemy się z wideo, została otruta przez toksycznego ukochanego. Teledysku na ten moment nie ma na YouTubie. Nie oznacza to jednak, że nie można go legalnie zobaczyć. W związku z tym, że platforma nie ma już wpływu na pozycję utworów na liście Hot 100, Swift, jako doskonała bizneswoman, postanowiła udostępniać swoje klipy premierowo w serwisach streamingowych.
1: Norda

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na

0: granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama. Nord.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Joanna Modelska, bal. Przygotowania do wielkiego balu trwały w najlepsze. Świeczka Narcyza z zadowoleniem przeglądała się w lustrze. Woskowa sukienka leżała wspaniale, a płomykowy kapelusz dodawał szyku. Jeszcze tylko poprawić fryzurę, narzucić na szyję szal z piór i gotowe. Chciała pląsać cały wieczór z drewienkiem z kominka Bartoszem. Pomimo drewnianych nóg był on najlepszym tancerzem. Tymczasem mały świecznik do podgrzewania czajników, gruby i nieśmiały herbacianek, niechętnie szedł na zabawę.
2: Pewnie znów będę stał z boku, pomyślał. Nikt do mnie nie podejdzie, nie zagada, a ja sam się nie odważę,
1: stwierdził ze smutkiem. Marzył, by pokonać wstyd i poprosić Narcyzę do tańca, ale to wydawało mu się prawie niemożliwe. Orkiestra wybiła pierwszy takt melodii i podrygujące pary ruszyły do tańca. Świeczka Narcyza z pieńkiem Bartoszem zachwycali płynnością ruchów i wyczuciem rytmu. Nagle w sali zgasło światło. Zapałka przybiegła z ogniem.
3: Świeczki, dalej, prędko, weźcie płomyk ode mnie. Nie pozwólcie zwyciężyć ciemnościom.
1: Na te słowa Narcyza wpadła w popłoch, nie chciała sobie zniszczyć fryzury i kapelusza. Bartosz uciekł w obawie przed wzięciem na podpałkę. Wtem do zapałki podszedł herbacianek i przejął światełko. Znowu było jasno i bal mógł się odbywać dalej. Świeczka elegantka podeszła do herbacianka i pełna podziwu oznajmiła:
3: jesteś bohaterem, dzięki tobie możemy się dalej bawić. Czy chcesz ze mną popląsać? Pokażę ci kroki bardzo prostego walczyka. Na pewno to polubisz.
1: Lepszego zakończenia wieczoru herbacianek nie mógł sobie wymarzyć. Kołysząc płomykiem na głowie, sunął radośnie po parkiecie wraz ze swoją partnerką. Zupełnie zapomniał, że jeszcze nie tak dawno bał się nawet odezwać, a co dopiero zatańczyć.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie. Wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
3: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem, są wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce. Uczeń zaatakował nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
4: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
3: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii

0: kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
1: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
0: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
2: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
0: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska, Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
3: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybko reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze spiskiej wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
0: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało. Mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia pamięta o bohaterach polskiego państwa podziemnego. Mieszkańcy miasta oddali im hołd w trakcie uroczystego apelu. 27 września 1939 roku powstało polskie państwo podziemne. Działało w konspiracji przed okupantami, stając się fenomenem w okupowanej Europie. Polskie podziemie utrzymywało łączność z rządem na uchodźstwie drogą radiową, a także za pośrednictwem kurierów. Delegatury dokumentowały straty wojenne i przygotowywały się do objęcia władzy po wyzwoleniu. Obchody z okazji 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej. W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uczennice i uczniowie z gdyńskich szkół oraz mieszkańcy. Pod pomnikiem złożono wieńce, odśpiewano hymn, a uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Nie zabrakło również oficjalnych przemówień. List od prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek odczytał wiceprezydent miasta Rafał Geremek. Jak co roku pod koniec uroczystości odbyło się pasowanie na pierwszoklasistów, uczennic i uczniów szkoły podstawowej nr 26 w Gdyni. Pożar instalacji elektrycznej wybuchł w jednym z budynków mieszkalnych w Łęczycach. Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Wejherowie w poniedziałek 28 września około 11:09. Na miejsce skierowano zastęp ochotniczej straży pożarnej w Łęczycach. Po przyjeździe strażacy potwierdzili, że ogniem objęte były elementy instalacji elektrycznej. Działania polegały na bezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru. Strażacy sprawdzili również instalację oraz pomieszczenie, w którym doszło do zdarzenia pod kątem wystąpienia dodatkowego zagrożenia. Kontrola miała pozwolić upewnić się, że po ugaszeniu ognia nie pozostały miejsca, w których mogłyby dojść do ponownego zapłonu lub dalszego zagrożenia. Po zakończeniu kontroli i potwierdzeniu, że sytuacja została opanowana, strażacy zakończyli działania. Ponad 200 osób przeszło ulicami Ustki w marszu przeciwko przemocy. W wydarzeniu wzięli udział m.in. uczniowie, seniorzy, nauczyciele, pedagodzy i przedstawiciele lokalnych instytucji. Marsz zorganizował 25 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wspólnie z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym oraz usteckimi szkołami. W sumie uczestniczyło w nim około 220 osób. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem przemocy i przypomnienie, jak ważne są szacunek, empatia oraz reagowanie na krzywdę innych. Organizatorzy podkreślali również znaczenie wsparcia osób doświadczających przemocy. Marsz był częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, który przypada 2 października. W usteckich szkołach odbyły się także

0: Także zajęcia edukacyjne poświęcone rozpoznawaniu różnych form przemocy i sposobom szukania pomocy. Ogłoszono również konkurs plastyczny Stop Przemocy Ustka się Jednoczy. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 29 października. Budowa nowego Urzędu Miasta Rumi oraz zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia wchodzą w kolejny etap. W najbliższych dniach ma zostać podpisana w tej sprawie umowa. Nowy urząd powstanie u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 85 milionów złotych. Inwestycja obejmuje teren o powierzchni blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych. W planach jest budowa nowoczesnego obiektu usługowo-biurowego z podziemnym parkingiem na co najmniej 200 samochodów. Parking ma być zaprojektowany w taki sposób, aby w razie potrzeby mógł pełnić także funkcję związaną z ochroną ludności i bezpieczeństwem. Zakres inwestycji nie ograniczy się jednak do samego budynku. Projekt przewiduje również przebudowę pobliskiego skrzyżowania, rewitalizację kolejnego odcinka brzegu Zagórskiej Strugi, budowę ścieżek pieszych i pieszojezdnych, a także urządzenie nowych terenów zielonych i elementów małej architektury. Nowy kompleks ma łączyć funkcje administracyjne, usługowe, społeczne i kulturalne. W budynku zaplanowano także przestrzenie, które w przyszłości będą mogły zostać przeznaczone m.in. na lokale gastronomiczne. Po naprawdę ciepłym jak na końcówkę września dniu czeka już nas chłodna noc. 11 stopni to będzie minimalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gnieminie, Luzinie, 8 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż wysokie ciśnienie około 1028 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie albo małe, albo wręcz zerowe, za to może pojawiać się mgła. Także kierowcy, bierzcie to tu pod uwagę i dostosowujcie prędkość do warunków na drodze.
1: Norda.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim ruszyły w Słupsku różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych. Bardzo serdecznie witam gościnię Annę Pietruszewską, nauczycielkę tanga argentyńskiego w Słupskim Ośrodku Kultury, choreografkę zespołu Belle Époque Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa i realizatorkę projektu Artystyczna Gimnastyka Ciała, Twarzy i Języka, również w ramach Stowarzyszenia Alternatywa.
3: Dzień dobry.
2: Witam bardzo serdecznie. Jest Pani radosna po wakacjach, wypoczęta, pełna zapału do pracy. Dlaczego warto tańczyć?
3: Wydaje mi się, że taniec jest czymś, co wymyślono dla dobra ludzkości. Taniec to przede wszystkim ruch, a wiadomo, że każdy ruch jest niezbędny, żebyśmy mogli utrzymywać swój stan fizyczny, swoje ciało w zdrowiu i w dobrej jakości. Ale taniec to nie tylko fizyka. To jest także bardzo dobre samopoczucie. Kiedy ludzie tańczą, kiedy się ruszają, pojawiają się w nich pozytywne emocje, pojawiają się endorfiny, czujemy się zdecydowanie lepiej. I kolejna bardzo ważna rzecz. Taniec to jest ciągłe szkolenie naszego mózgu. To jest ciągłe zmuszanie

0: mózgu do pracy. Więc trzeba tańczyć, żeby po prostu być w dobrej kondycji.
1: No właśnie, specjalizuje się Pani w tangu argentyńskim. Czy to jest najlepsza forma aktywności?
0: Tak, dla mnie taniec argentyński wydaje się idealnym rozwiązaniem, jeżeli chcemy tańczyć, jeżeli jesteśmy już dojrzałymi osobami i zależy nam na tym, żeby z tej swojej aktywności czerpać satysfakcję. Dlaczego tango jest lepsze moim zdaniem od innych tańców? Bo tutaj wiele osób się ze mną czasami kłóci, że to nie do końca prawda. Ja jestem jednak przekonana, bo jest to specyficzna forma ruchu. Jeżeli tańczymy tango, to my rzeczywiście poruszamy całe ciało, pracujemy tak naprawdę prawie że nad każdym mięśniem w tym ciele, ale robimy to delikatnie, robimy to ostrożnie, robimy to spokojnie. Także zmuszając nasz organizm do ruchu, jednocześnie go nie przemęczamy. To jest bardzo ważne, kiedy wiadomo, osiągamy pewien wiek i nasz organizm już nie jest taki wydolny. Zaczynają boleć kolana, zaczynają boleć inne stawy i wtedy tango jest świetnym rozwiązaniem. Tu nie skaczemy, tu nie mamy zadyszki. Natomiast, tak czy inaczej, pracujemy bardzo intensywnie. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Druga, tango argentyńskie to jest improwizacja. Tu nie wystarczy nauczyć się kroków, schematów i biernie je odtwarzać. Tutaj partner jest zmuszony do wymyślania w trakcie tańca, a partnerka musi umieć za nim podążać, więc oboje muszą być bardzo kreatywni. Oboje muszą być tu i teraz. To jest właściwie taki rodzaj medytacji.
1: Słyszałem, że właśnie wybiera się Pani do Buenos Aires.
0: No tak, zaczynamy zajęcia, chcemy przygotować naszych uczniów do tego, żeby już mogli cieszyć się tangiem. A my sobie jeszcze zrobimy w listopadzie taką wyprawę do Argentyny po to, żeby poznać to tango no u źródła, bo to tam narodziło się tango argentyńskie. Także będziemy uczestniczyli w milongach, będziemy się szkolili, ale też będziemy zwiedzali Argentynę i na pewno po powrocie podzielimy się tym, co tam zobaczymy.
1: Tangowe czwartki u Anny. Co to za hasło?
0: To jest impreza otwarta dla wszystkich, czyli każdy, bez względu na to, czy tańczy tango argentyńskie, czy nie tańczy, może przyjść do Anny de Croix i po prostu pobyć w środowisku tangeros. My od 18 do 21, w każdy czwartek, jak sama nazwa wskazuje, po prostu tańczymy tam tango argentyńskie. Wstęp jest wolny, także każdy może przyjść, potańczyć, poznać nas, albo tylko poobserwować. To już każdy decyduje, jak chce spędzić ten czas z nami.
1: Co trzeba zrobić, żeby zostać tangerosem?
0: No przede wszystkim trzeba się uczyć. Tango argentyńskie jest tańcem bardzo łatwym, ale dopiero wtedy, kiedy my będziemy w stanie je naprawdę zrozumieć. Wtedy już staje się łatwe. Ale na początku trzeba się troszkę przyłożyć do nauki. W Słupsku jest grupa Tango en la Rotonda, która spotyka się w Teatrze Rondo i tam w każdy wtorek od godziny 17 do 20 szlifujemy kroki taneczne. Pracują ci, którzy już tańczą tango, ale zapraszamy też tych, którzy chcieliby zacząć. Rezerwujemy przestrzeń od 17 do 18 na tango od zera. Czyli jeżeli przyjdą osoby następny wtorek już najlepiej, w ten najbliższy, które nie umieją w ogóle tańczyć, to od 17 do 18 my im poświęcimy czas i dostosujemy się do ich możliwości.
1: Jak się Pani pracuje z grupą Bella Epoque? Oni też tańczą tango argentyńskie, czy jakieś jeszcze inne tańce?
0: Nie, Bella Epoque nie tańczy tanga argentyńskiego, to jest grupa tańców dawnych, założona przez Stowarzyszenie Alternatywa, Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej. Panie i panowie mają stroje z XIX wieku.
1: No piękne te stroje.
0: Tak pięknie się prezentują i tańczą takie tańce jak polonez, walc, mazur, ale ostatnio też wprowadziliśmy nieco lżejszą formę i taką polkę miejską już w lżejszych strojach.

0: ale bardzo energetycznych, bardzo kolorowych, bardzo pięknie wyglądają, wiem, że się bardzo podobają. Także się pięknie prezentują, ale też ćwiczą taniec i też im nie odpuszczam i staram się, żeby byli jak najlepsi.
1: Roztańczony Słupsk, tangowy weekend słupski, czy on na stałe zagości już w kalendarzu?
0: No mam ogromną nadzieję, że tak. To jest piękna impreza, kiedy na 3 dni, piątek, sobota, niedziela, Słup staje się taką namiastką Buenos Aires, bo w programie są warsztaty, w programie są milongi, jest tango klasyczne, jest tango alternatywne, więc takie już bardziej współczesne. Również przybywają do nas goście właśnie z Buenos Aires, pokazują swoje umiejętności, dzielą się z nami swoją wiedzą, dają koncerty. Więc jest to piękny, piękny tangowy czas i mam nadzieję, że to już będzie stały element kultury słupska.
1: Artystyczna gimnastyka ciała, języka. Na czym polegają te zajęcia?
0: To są zajęcia realizowane w ramach projektu, gdzie panie, seniorki, bo akurat mam tylko panie w grupie, bazując na utworach z literatury polskiej, robią taki mini teatr. Ale nie tyle chodzi tutaj o teatr, co o pracę nad ruchem, nad gestem, nad mimiką twarzy, nad artykulacją ciała, nad zapamiętywaniem tekstów. To wszystko zmusza i ciało, i mózg do pracy. Bo dla mnie ruch jest bardzo istotny, bardzo ważny, ale właśnie w połączeniu z pracą mózgu, bo to wtedy daje nam taką całość.
1: Słupski aktor, Igor Chmielnik, słupski aktor, od czasu do czasu pojawia się na pani impreza. To ponoć znakomity tancerz, specjalizujący się w tangu argentyńskim. Czy to prawda?
0: Tak, Igor Chmielnik jest artystą z wysokiej półki, także w tangu argentyńskim. To jest prawdziwy milongero. Milongero, czyli tancerz, który potrafi zatańczyć do każdej muzyki, potrafi zatańczyć z każdą partnerką, który nie ma w głowie schematów, kroków, tylko cały czas rzeczywiście improwizuje i każda osoba, która jest tak zwaną osobą podążającą, w jego objęciu czuje się fantastycznie. Także bardzo jesteśmy dumni, że Igor nas od czasu do czasu odwiedza. Wiadomo, jest zajętą osobą, jest wziętym aktorem, ale jeżeli bywa z nami, to jest to dla nas rzeczywiście przyjemność, nie umniejszając innym panom, którzy też nabywają coraz większych umiejętności tanecznych i tańczy się z nimi także bardzo, bardzo świetnie.
1: Proszę przypomnieć, gdzie mogą się zgłaszać osoby, które chcą się nauczyć tanga argentyńskiego?
0: Tak, zapraszamy niezwłocznie, bo już w następny wtorek, ten najbliższy, do Teatru Rondo, to jest ulica Niedziałkowskiego 5A, to jest część Słupskiego Ośrodka Kultury, ale Teatr Rondo Niedziałkowskiego 5A, godzina 17:00.
1: Dziękuję za rozmowę. Moją sympatyczną rozmówczynią była Anna Pietruszewska, nauczycielka tanga argentyńskiego.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.

0: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Dominika Laskowska, stały wolontariusz Stowarzyszenia Inicjatyw Międzypokoleniowych w Gdańsku oraz Małgorzata Frankl, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Międzypokoleniowych w Gdańsku. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiali o programie, w którym bierzecie udział, a także o pewnych kartach ewaluacyjnych. Ale od tego programu zacznijmy sobie. Cóż to w ogóle za program i na czym on polega?
1: Proszę. Realizujemy program w ramach Erasmus Plus. Jest to dwuletnie działanie
2: długofalowe,
1: międzynarodowe. Projekt zakłada współpracę organizacji z Polski, którą jesteśmy my, organizacji Kreator z Macedonii i organizacji Perpetuum z Chorwacji.
0: Na czym polega w ogóle?
2: Podczas tego projektu, celem tego projektu było stworzenie narzędzia do ewaluacji, które będzie dostępne dla większej ilości ludzi oraz żeby to nie była sztampowa ankieta, bo tych ankiet jest bardzo dużo. Jeśli człowiek pomyśli o ewaluacji, to właśnie ankietę zazwyczaj ma na myśli. Więc żeby ta ewaluacja była bardziej przyjazna, została ta ewaluacja podzielona na różne kategorie, typu autorefleksja albo refleksja opowieści. Więc biorąc udział w jakimś wydarzeniu, w której występuje większa liczba ludzi, stwierdziliśmy, że takie rozwiązanie będzie im łatwiejsze i potrzebne. Żeby też dostosować ten proces ewaluacji do tej grupy, którą ma

0: mamy tutaj na miejscu.
1: Jak w ogóle wyglądał proces do tego programu? Skąd w ogóle wziął się pomysł i jak to się stało, że zainicjowałyście, że ruszyłyście właśnie z takim projektem, który teraz trwa?
2: To jest jakby pomysł między innymi Dominiki, wiodący, bo ewaluacja jako ewaluacja jest procesem niezwykle trudnym, do którego zazwyczaj trzeba się przygotować, natomiast tutaj Dominika wpadła na pomysł uproszczenia całego procesu i wymyśliliśmy wszyscy w zasadzie przedstawienie konkretnych metod ewaluacyjnych na kartach. Krótko, zwięźle i wyraźnie.
0: Tak jest. Dana karta posiada nazwę sposobu, też posiada ilość osób, która jest potrzebna do przeprowadzenia danej metody, krótki opis
2: i przede wszystkim pytania ewaluatora, które tak powinien na koniec zadać. Bo osoby, które nie są z branży, które nie są profesjonalne, nawet przygotowując się do przeprowadzenia jakiejś metody, mają później, mogą mieć problem z zadaniem konkretnych, analitycznych pytań. Natomiast myśmy tą drogę skróciły i pytania są już zawarte na karcie. Karty są zaopatrzone również w kod QR, który pozwala na szybkie wydrukowanie bądź ankiety na koniec do wypełnienia przez ewaluatora, bądź plansz i materiałów, które są potrzebne w trakcie realizacji. Ciekawy był sam proces realizacji tego pomysłu.
0: O procesie za chwilę, ale też chciałam powiedzieć, że to jest proste też narzędzie dla osoby, która zostaje wprowadzona do roli prowadzącego i żeby też ją wesprzeć, to może sięgnąć po te karty. Wracając do procesu stworzenia tych kart, to spotkaliśmy się do tej pory dwa razy z tymi innymi organizacjami i pierwszym spotkaniem było takie bardzo organizacyjne, natomiast podczas drugiego spotkania, które odbyło się w Macedonii, grupą osób 12 z różnych kręgów, bo byli tam i nauczyciele, i osoby pracujące w organizacjach pozarządowych. Usiedliśmy i stworzyliśmy 53 karty właśnie według różnych kategorii, które ułatwią proces ewaluacji.
1: Ewaluacja to jest pojęcie i w ogóle zagadnienie trudne, potrzebne, ale często traktowane trochę jako ten obowiązek konieczny, który trzeba zrobić, ale trochę się go nie chce robić,
0: więc
1: co sprawiło, że się w ogóle wzięłyście za taki temat, który właśnie jest konieczny, ale niespecjalnie atrakcyjny dla ludzi, którzy muszą to robić?
0: Biorąc pod uwagę naszą aktywność tutaj na rynku projektów międzynarodowych, stwierdziłyśmy po pewnym czasie, że tak jak było przed chwilą powiedziane, że ta ewaluacja jest takim bardzo niechętnym działaniem, które trzeba podejść z innej strony i zrobić to w trochę bardziej kreatywny, innowacyjny sposób, ponieważ też społeczeństwo, które bierze udział w tych projektach, też się zmienia, więc trzeba trochę wyjść naprzeciw tym młodym ludziom i też są karty, które mówią o ewaluacji za pomocą gier, które większość z nas zna. Na przykład jest taka metoda ewaluacji, która opiera się o grę w klasy, albo też jest ścieżką sensoryczną, która przychodzi od początku etapu, gdzie się pojawiło na projekcie i pokazuje nam ścieżkę, jaką przeszliśmy, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, czego się nauczyliśmy, co wpłynęło na nas jako ludzi, także i co się zmieniło.
1: W jakich sytuacjach można taką ewaluację wykorzystać i właściwie do czego? Bo też już tutaj troszkę wspomnieliśmy, że już sprawdzacie na żywym organizmie, jak to wszystko działa i jak się sprawdza.
2: Jeżeli chodzi o sprawdzanie, jesteśmy na początku tej drogi. Karty będą testowane w 14 różnych miejscach. Między innymi nawiązaliśmy bardzo przyjazną współpracę z Fundacją Telewizji Morskiej i korzystając z działań, które ona przeprowadza w grupach młodzieżowych, ich warsztaty odwiedzimy, zrobimy ewaluację i podzielimy się później wynikami. Karty są tak przyjazne, że w zasadzie można je stosować dla grup od 5 lat

bez górnej granicy wieku. Część z tych kart jest wykorzystuje piktogramy. Także osoby albo z mniejszymi szansami, bądź też dzieci, które jeszcze nie są biegłe.

0: Również jeżeli któryś z wykładowców chciałby dostać informację zwrotną od publiczności, zastosowanie tej metody, szczególnie te, które umożliwiają łączenie się z telefonem i błyskawiczne wypełnienie ankiety po zajęciach, karta, skanujemy kod QR.
1: Przeprowadzamy.
0: Błyskawiczne odpowiedzi. Także są dostosowane absolutnie do każdej sytuacji i do każdej grupy, co nie znaczy, że tych prostych metod z piktogramami i obrazkami, słoneczkami nie można zastosować w grupie dorosłych. Pełna dowolność. 53 metody, 53 gotowe scenariusze w pigułce zawarte w jednej karcie. To znaczy oczywiście w jednej z 53.
2: Jak te metody były wybierane? Na jakiej podstawie? Jak w ogóle powstawały? Jak to wyglądało? Czemu akurat te metody zostały wybrane, a nie inne? I jak wyglądał ten proces od jakichś luźnych pomysłów właśnie do przygotowania już konkretnej metody ewaluacji zawartej na karcie?
3: To był bardzo intensywny proces, kilkudniowy, gdzie właśnie zebrana grupa ludzi z różnych dziedzin usiadła i wspólnie myślała nad tym, jakie metody mogą się przydać. Mieliśmy też wcześniej za zadanie, żeby się różnym metodom ewaluacyjnym wcześniej przyjrzeć, zapoznać się z nimi, więc po podzieleniu się informacjami, jak dana metoda wygląda i co pod nią podchodzi, zostały stworzone i dobrane odpowiednie metody, które powstały w wyniku burzy mózgów. Tak, realizacyjne, które też były testowane od razu na uczestnikach i twórcach tych metod.
0: Skupiliśmy się na 9, bo tak naprawdę to ile książek na temat ewaluacji zostało wydanych, tego nie wiadomo. Metody czasami tożsame są nazywane innymi słowami. Myśmy wybrali 9 metod, które doszliśmy do wniosku, że są najbardziej adekwatne, najbardziej przyjazne. I w każdej z tych 9 metod jest ileś gotowych scenariuszy.
3: Są też karty, które zależą tylko i wyłącznie od nas, jeśli będziemy skupiać się na refleksji pisemnej albo autorefleksji. Natomiast są też ciekawe karty, które są informacją zwrotną od rówieśników, co też jest ważne, żeby dostać taką informację od ludzi, którzy nas otaczają. Bo nie zawsze to, co my widzimy i to, co postrzegamy, też ma odzwierciedlenie w rzeczywistości przez innych.
2: I właśnie tutaj przeszliśmy do tego ciekawego zagadnienia wyzwania. Czemu właściwie, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Czemu ewaluacja to jest zagadnienie tak skomplikowane, chociaż pozornie wydaje się takie proste? Zapytać o tym, jakie efekty przyniosło. Okazuje się, już tutaj to udowodniliśmy, że jest to szalenie skomplikowany proces i szalenie ważne, tak aby uzyskać optymalne efekty podjętej pracy. Więc co było tym największym wyzwaniem, które dostrzegłyście i co było tym największym problemem, którym właśnie może w przedstawianiu efektów pracy sprawia największą trudność, chociażby młodzieży?
3: Jednym z takich ważniejszych punktów było wyjście właśnie od samej ewaluacji, że to jest hasło, które powoduje, że ludzie są niechętni, a z drugiej strony było to, że skoro już siedzimy i mamy burzę mózgów, to jak zrobić metodę, która jest innowacyjna, nie jest powtarzającą się. Więc tutaj też pomysłów było bardzo dużo, natomiast żeby wybrać te 53 karty, to też było wyzwanie, które...
0: Nie tyle wybrać, ile stworzyć, bo każdy z tych scenariuszy jest jakby naszym autorskim, bazującym na czymś, co już istnieje, chociaż kilka jest takich, które są absolutnie...
3: Tak.
0: Nowością.
3: Bardzo dużym wyzwaniem też było stworzenie kart, które były oparte na scenariuszach. To znaczy, że zamierzamy się wcielić w jakąś rolę i debatujemy nad problemem. Na przykład tak jak teraz wcielamy się w rolę polityków i tutaj problem ekologii omawiamy na dwa zespoły, kto jest za, kto jest przeciw i potem jest zamiana, żeby też pokazać tą drugą stronę.
2: Już troszeczkę tak powolutku będziemy zmierzali do końcowych zagadnień naszej rozmowy. Gdybyś

0: gdybyśmy mieli bardzo krótko podsumować, co karty ewaluacyjne, które przygotowujecie, dały nam, czego wcześniej nie było i czemu one są tak fajnym rozwiązaniem, czemu rozwiązują problemy, które zauważyłyście?
1: Przede wszystkim są dostępne. W małym pudełku znajdują się 53 metody. Możemy się przygotować i wybrać, albo randomowo którąś tam z kart wyciągnąć.
2: Ja myślę, że najważniejsze to jest to, że my dajemy wybór. Że to jest to, że jest ich dużo i każdy może coś wybrać dla siebie albo dla tej grupy, z którą współpracuje. Bo jedna grupa będzie lepiej funkcjonować w autorefleksji, natomiast dla innej grupy będzie to metoda wizualna za pomocą obrazków, więc tutaj trafiamy do bardzo dużej ilości osób, tak uważam.
1: Miałam na myśli osobę taką jak ja, która pracuje wiele lat z młodzieżą, która ewaluacji nie znosi, nie umie i źle się czuje. W związku z tym takie osoby jak ja wyciągną sobie pierwszą lepszą kartę. W przeciągu 30 sekund są w stanie przeprowadzić ewaluację. Instrukcja jest napisana jasno, prosto.
2: I warto też dodać, że karty powstały w języku angielskim oraz polskim, że jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której potrzebujemy ewaluacji po angielsku, wyciągamy jedną stronę, a z drugiej strony jest też instrukcja po polsku.
1: Ich dostępność i przyjazność.
0: I już ostatnie pytanie naszej rozmowy. Wspomnieliśmy już o tym, że będą teraz te karty testowane właśnie na spotkaniach w czasie projektu, więc sobie powiedzmy, kiedy i gdzie to będzie się teraz działo?
1: Najbliższe spotkanie jest za tydzień w Mostach, koło Lęborka, w stowarzyszeniu W Punkt. Tam również, w tych okolicach, współpracujemy z Academy of Prosperity. Chyba nie pomyliłam nazwy, bo zawsze mnie to trochę krępuje, jak muszę powiedzieć poprawnie. Pod koniec października jesteśmy zaproszeni na warsztaty Fundacji
2: Telewizji Morskiej
1: i tam będziemy uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez inne osoby, natomiast my za pomocą naszych kart poszczególne etapy tych warsztatów ocenimy. Później jeszcze są szkoły w Wejherowie i w Redzie.
0: No i na tym zakończymy już naszą rozmowę. Teraz pozostaje czekać już na efekty tych działań i na efekty, które przyniosą karty ewaluacyjne. Ja serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Małgorzata Frankl, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Międzypokoleniowych w Gdańsku oraz Dominika Laskowska, stały wolontariusz Stowarzyszenia Inicjatyw Międzypokoleniowych w Gdańsku. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Norda Party! Norda Party!

0: Plaża w Ustce zamknięta, morze wyrzuciło oleistą substancję. Niewielkie protesty w Hiszpanii z powodu drożejących mieszkań. Coraz więcej Polaków leczy się w oparciu o porady sztucznej inteligencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
1: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia, chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
0: Z zamknięcia plaży są niezadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
2: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
0: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom, a tak żeby unikać kontaktu substancji ze skórą. Teraz rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny i przyszła współpraca energetyczna między USA a Rosją po jej zakończeniu. Amerykański urzędnik nazwał spotkanie z rosyjskim wysłannikiem kontynuacją konstruktywnych rozmów.

0: Ostatnio z Trumpem rozmawiał też Wołodymyr Zełenski. Wielkie protesty w Hiszpanii. Chodzi o problemy z mieszkaniami. Społeczną burzę spowodowała eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Policja usunęła ją z mieszkania, gdzie żyła przez 70 lat. Rząd reaguje. Wprowadził zakaz eksmisji do 2030 roku i automatyczne przedłużanie umów najmu. Mówi Valeria Racu, rzeczniczka Madryckiego Związku Najemców.
1: Chcemy, aby ten kraj należał do tych, którzy w nim mieszkają, pracują i codziennie go rozwijają. To dopiero początek, dlatego w ten weekend również wzywamy do zorganizowania demonstracji w całym kraju.
0: Mieszkania w ciągu roku zdrożały w Hiszpanii o 12%, a wynajem o 6%. Poznań będzie mieć nowy dworzec kolejowy. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt jednej z najważniejszych stacji w kraju. Obecny budynek dworca głównego od lat jest krytykowany przez pasażerów za brak funkcjonalności. Nowy obiekt ma wyglądać zupełnie inaczej i być bardziej komfortowy. Na realizację inwestycji trzeba jednak będzie poczekać. Nowy dworzec ma powstać do 2035 roku. Coraz więcej Polaków pyta o zdrowie, sztuczną inteligencję. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już około 17 milionów osób. To dane z najnowszego raportu Zdrowie z AI. Niemal co piąty użytkownik kupił lek albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji. Ponad 8% zmieniło dawkowanie albo odstawiło lek bez konsultacji z lekarzem. Zdaniem ekspertów służba zdrowia powinna uwzględnić sztuczną inteligencję w rozmowach z pacjentami, bo dla wielu osób staje się ona pierwszym źródłem informacji o zdrowiu. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją, a w dywizji B, czyli naszej, w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Podczas kontroli drogowej w Żarnowcu policjanci zatrzymali 28-letniego kierującego Volkswagenem. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków, a dodatkowo miał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Podczas sprawdzania 28-latka w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd rejonowy w Wejherowie do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. To jednak nie wszystko. Policjanci ustalili, że 28-latka obowiązują dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pierwszy został orzeczony na 24 miesiące, a drugi na 36 miesięcy. Mimo obowiązujących zakazów mężczyzna ponownie wsiadł za kierownicę. Policjanci zatrzymali 28-latka, Volkswagen został odholowany, a mężczyzna trafił do policyjnej celi. Najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy Lęborka mogą otrzymać miejskie dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych pieców. W budżecie miasta na rok 2026 zabezpieczono na ten cel 400 tysięcy złotych. Osoby fizyczne mogą otrzymać połowę kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 8 tysięcy. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych maksymalna dotacja wynosi 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 16 października. Dotacja może zostać przeznaczona m.in. na pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz spełniające wymaganie ekoprojektu kotły na biomasę lub kotły zgazowujące drewno. W przypadku dwóch ostatnich rozwiązań obowiązują dodatkowe warunki związane z dostępnością sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dofinansowanie obejmuje m.in. demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego urządzenia oraz niezbędnej armatury. Ważne jest, by inwestycji nie rozpoczynać przed uzyskaniem pozytywnej decyzji i podpisaniem umowy z miastem. Koszty poniesione wcześniej nie będą objęte dotacją. Środki będą przyznawane według kolejności wpływu kompletnych wniosków aż do wyczerpania puli. Inwestycje trzeba zrealizować do 15 grudnia, a dokumenty dotyczące jej rozliczenia złożyć do 22 grudnia. Miejski program działa niezależnie od krajowych form wsparcia. Czarna, oleista substancja pojawiła się na plażach w Ustce oraz w rejonie Rowów i Jarosławca. Ciemne plamy i niewielkie kulki o zapachu ropy i smaru zaniepokoiły spacerowiczów, którzy powiadomili służby. Na miejsce skierowano m.in. strażaków. Wstępnie podejrzano, że może chodzić o mazut. Jednak Urząd Morski w Słupsku podkreśla, że nie ma jeszcze ostatecznego potwierdzenia, z jaką substancją mamy do czynienia. Pobrane próbki trafiły do specjalistycznych badań laboratoryjnych. Do czasu poznania wyników służby apelują o szczególną ostrożność. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Urząd Morski zaleca, by nie dotykać znalezionej substancji, nie zabierać jej z plaży i nie dopuszczać do kontaktu z nią zwierząt domowych. Każdy przypadek zauważenia podobnych zanieczyszczeń należy zgłaszać odpowiednim służbom, podając możliwie dokładną lokalizację. O wynikach badań

0: W dalszych działaniach Urząd Morski ma informować na bieżąco. Młodzi mieszkańcy mogą mieć wpływ na przyszłość swojego regionu. W październiku odbędą się wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Powiatu Puckiego. To propozycja dla młodych osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swojego powiatu i mieć wpływ na inicjatywy skierowane do swoich rówieśników. Kandydaci mogą zgłaszać się od 9 do 14 października do godziny 15. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły. Organizatorzy podkreślają, że kandydaci nie muszą mieć wcześniejszego doświadczenia ani gotowego programu działania. Najważniejsze są pomysły, zaangażowanie i chęć aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Powiatu Puckiego odbędą się 21 października. Choć dni są ostatnio wyjątkowo ciepłe, to noce już nie szczególnie. 11 stopni to minimalna temperatura, jaką tej nocy będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie i 8 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Dobra wiadomość jest taka, że jutro znowu temperatura pójdzie w górę do okolic 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie póki co utrzymuje się praktycznie, że zerowe. Na opady deszczu sami możecie to wywnioskować, szans nie ma.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda Party. Norda Party.

0: Śmiertelne potrącenie pod Poznaniem. Ofiara była bratem kierowcy. Dobrostan polskich dzieci jest gorszy od średniej unijnej, mówią badania. Trener piłkarzy Jan Urban deklaruje, że dalej chce prowadzić kadrę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe ustalenia prokuratury w sprawie wczorajszego śmiertelnego potrącenia pod Poznaniem. Dziś odbyła się sekcja zwłok 35-latka, który, jak wynika z ustaleń śledczych, był bratem podejrzanego. Mężczyzna stał na ulicy w niewielkiej grupie osób, gdy nagle wjechał w nich samochód prowadzony przez jego brata. Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
1: Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednio średnie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
0: Jak wynika z ustaleń śledczych, niektórzy mężczyźni biorący udział w tym zdarzeniu są dobrze znani policji. Byli notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Będzie kolejny spór premiera z prezydentem, tym razem o stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Donald Tusk powołał na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego, zgodnie z prawem, powinien to uzgodnić z prezydentem, a tego nie zrobił. Do tego Karol Nawrocki przekazał premierowi negatywne stanowisko wobec tego powołania, informuje rzecznik Pałacu Rafał Leśkiewicz. Prezydent USA Donald Trump zgodził się na łagodzenie sankcji gospodarczych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych, informuje magazyn Atlantic. Podobne działania Stany Zjednoczone prowadzą względem Białorusi. Polskie dzieci czują się gorzej od średniej Unii Europejskiej. Dobrostan psychiczny odczuwa niespełna połowa uczniów, o 10% mniej niż średnia unijna. Jak to zmienić? W Białymstoku sytuację mają poprawić warsztaty, w których udział biorą uczniowie podstawówek i liceów, mówi Ola z 7 klasy podstawówki numer 5.
2: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
3: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miał, czy to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuje, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
0: Dodaje psychiatra Anna Rogowa.

0: Jacka Zych. W programie bierze udział 20 białostockich szkół. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie osiąga słabe wyniki. Trener Jan Urban ucina spekulacje, nie zamierza rezygnować z prowadzenia drużyny. Michał Waszkiewicz.
1: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
2: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Że nie mogę.
1: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
2: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
1: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują. Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
3: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
4: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
1: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
0: A po Rumunii jeszcze Bośnia i Hercegowina. To w poniedziałek na wyjeździe.
5: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez ostatnie 4 miesiące Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem realizowało projekt pod nazwą Jedna Przestrzeń, Wiele Potrzeb, Integracyjne Wyjścia oraz Warsztaty dla Osób z Niepełnosprawnościami i ich Otoczenia Rodzinnego. Jego celem było ułatwienie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym najbardziej potrzebujących. Uczestnicy korzystali z różnych form aktywności i poznawali miejsca, które są częścią codziennego życia mieszkańców Wejherowskich. Były wspólne wyjścia do kina, Filharmonii Kaszubskiej, wodnych ogrodów, a także na bowling oraz warsztaty plastyczne, ceramiczne, edukacyjne i zajęcia rozwijające kreatywność. W parku miejskim uczestnicy malowali na sztalugach, a podczas warsztatów ceramicznych tworzyli własne prace z gliny. Ważnym elementem projektu były specjalnie dostosowane seanse kinowe, podczas których zmniejszono natężenie dźwięku i dostosowano oświetlenie, tworząc bardziej komfortowe warunki dla osób wrażliwych na nadmiar bodźców. Więcej o tym w programie dowiecie się ze strony wejherowo.pl. Forum subregionalne dla organizacji pozarządowych odbędzie się w Lęborku. Spotkanie będzie poświęcone współpracy samorządu z sektorem społecznym oraz aktualnym potrzebom organizacji działających lokalnie. Wydarzenie zaplanowano na 30 września w stacji Kultura przy ulicy Dworcowej, a rozpocznie się o 17. W programie znalazły się m.in. tematy związane z programami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, konsultacjami i dobrymi praktykami. Uczestnicy będą również rozmawiać o aktualnych wyzwaniach stojących przed organizacjami oraz możliwościach ich wpływania na kształty współpracy z samorządem. Spotkanie ma być także okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia potrzeb lokalnego sektora społecznego. Forum jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób zainteresowanych współpracą samorządu z sektorem społecznym. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Eduk Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Lęborku. Forum odbywa się w ramach zadania publicznego Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych finansowanego ze środków gminy miasto Lęborg oraz Zarządu Województwa Pomorskiego. Najzdolniejsi uczniowie ze Słupska odebrali stypendia prezydenta miasta. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 28 września w słupskim ratuszu. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli szczególne sukcesy w nauce lub działalności artystycznej. Stypendium naukowe przyznano 20 uczniom, 8 ze szkół podstawowych i 12 ze szkół ponadpodstawowych. Każdy z nich otrzyma jednorazowo 3000 zł. Pod uwagę brano m.in. osiągnięcia w olimpiadach, turniejach naukowych i konkursach wojewódzkich. Doceniono również młodych artystów, stypendia za osiągnięcia w takich dziedzinach jak muzyka, teatr, literatura czy sztuki plastyczne otrzymało 10 osób. W tym przypadku nagroda wynosi 500 zł. Łącznie do słupskiego urzędu wpłynęły 52 wnioski o przyznanie stypendiów. W Gdyni otwarto nowoczesną instalację kogeneracyjną gazowego źródła ciepła w elektrociepłowni gdyńskiej. Jak zapewniał rząd miasta, to kolejny krok w stopniowym odchodzeniu od węgla w systemie ciepłowniczym Polski. Na całość otwartej instalacji składa się 5 silników kogeneracyjnych. Prezydent Aleksandra Kosiorek podkreśliła, że uruchomienie silników kogeneracyjnych nie kończy procesu zmian, ale jest kolejnym krokiem na drodze do nowoczesnej, niskoemisyjnej i energetycznie bezpiecznej Gdyni. Oddanie do eksploatacji kogeneracyjnego gazowego źródła ciepła w elektrociepłowni w Gdyni oznacza przede wszystkim przejście na niskoemisyjne źródła wytwarzania czy to ciepła, czy energii elektrycznej. Zatem jest to kolejny krok w kierunku budowania efektywnego systemu ciepłowniczego dla naszych mieszkańców, podkreślała Kosiorek. Łączna wartość całej inwestycji to 527 milionów złotych.

zachodzisku słońca. Jutro będziemy mieli o 6.47. Jesień postępuje, ale temperatura na razie nie idzie w dół. Jutro 19 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 20 w Wejherowie, Radzie, Rumich, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie czeka nas albo małe, albo wręcz niebo będzie bezchmurne. Na opady deszczu się nie zanosi. Wiatr zresztą, tak jak dzisiaj, będziemy mieli słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas jest dość wysokie, ponad 1020 hektopaskali.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Od nocy z piątku na sobotę do niedzieli policjanci na terenie powiatu wejherowskiego zatrzymali 7 uczestników ruchu drogowego. Ci wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę około 1 w nocy na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Seatem. Badanie wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu. Podczas kontroli okazało się również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Następnego dnia w Rumi policjanci zatrzymali rowerzystę, który znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. W tym przypadku policjanci zastosowali wobec niego postępowanie mandatowe. Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Kolejna interwencja miała miejsce po 10 w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Kierujący Fiatem Panda nie zastosował się do sygnału podanego przez policjanta ręką. Następnie ominął funkcjonariusza i dalej skręcił w jedną z ulic, przejechał kilkaset metrów, porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci wejherowskiej drogówki podjęli pościg i zatrzymali 38-latka. Badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami. Ostatnie z opisywanych zdarzeń miało miejsce w Strzepczu w gminie Linia. Policjanci zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym kierowcy Skody. Mężczyzna jadąc w kierunku miejscowości po błocie na łuku drogi w lewo stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie pojazd przewrócił się na lewy bok i zatrzymał w przydrożnym rowie. Badanie trzeźwości wykazało u kierującego blisko 2 promila alkoholu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Do jednostki OSP Wejherowo trafił nowy pojazd specjalny. Wyposażony jest w mechaniczną drabinę o wysokości ratowniczej 30 metrów. Pojazd został wyprodukowany w 1992 roku. Ma 3-osobową kabinę oraz 6 skrytek sprzętowych. Od nowości do 2020 roku wykorzystywany był przez niemiecką jednostkę w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W grudniu 2020 roku w ramach współpracy międzynarodowej trafił do OSP KSRG Czersk w powiecie chojnickim. Teraz został zakupiony przez kolejną pomorską jednostkę. Po sprawdzeniu pojazdu druhowie rozpoczęli prace przygotowawcze do służby. Wymieniono oświetlenie robocze i uprzywilejowania, wykonano smarowanie elementów drabiny, a także zamontowano nową instalację antenową i radiotelefon przewoźny. W dniach od 20 do 25 września przeprowadzono specjalistyczne szkolenie operatorów drabin. Wzięli w nim udział również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a nadzór nad szkoleniem sprawowała Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku. Drabina została zakupiona ze środków własnych jednostki. Samochód ma w przyszłości wspierać działania ratownicze, m.in. przy wysokich budynkach. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 50-letni kierowca Peugeota, który stracił panowanie nad samochodem na obwodnicy Trójmiasta, a następnie wjechał w skarpę. Na miejscu funkcjonariusze zastali osoby podróżujące samochodem oraz świadków, którzy zatrzymali się, by udzielić pomocy. Policjanci ustalili, że za kierownicą siedział 50-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo podczas sprawdzania danych okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Według relacji świadków bezpośrednio po zdarzeniu 50-latek miał próbować przekonać pasażerów, aby jeden z nich wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie samochodu. Jak mieli usłyszeć, mężczyzna tłumaczył, że ma za dużo do stracenia. Te okoliczności będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policjantów. 50-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.

Peugeot trafił na parking strzeżony, funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli materiał potrzebny do ustalenia jego dokładnego przebiegu. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Strzały z broni, gęsty dym i dźwięk syren

0: bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu aresztu. Funkcjonariusze ćwiczyli reakcję na atak na konwój, interwencję wobec agresywnego osadzonego, pożar na terenie jednostki oraz odnalezienie podejrzanego ładunku w pobliżu budynku więzienia. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie, jak poszczególne służby poradzą sobie w sytuacji, gdy kilka niebezpiecznych zdarzeń wystąpi niemal jednocześnie i będzie wymagało szybkiej reakcji oraz ścisłej współpracy. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Wejherowie. Do ćwiczeń włączyli się także żołnierze 43. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Rozewiu oraz Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Bydgoszczy. Ważną rolę pełnili wejherowscy strażnicy miejscy, zabezpieczali oni drogi dojazdowe i tereny wokół jednostki, tak aby osoby postronne nie dostały się w rejon prowadzonych działań. Ich zadaniem było również zapewnienie sprawnego przejazdu pozostałym służbom. Gdynia pamięta o bohaterach polskiego państwa podziemnego. Mieszkańcy miasta oddali im hołd w trakcie uroczystego apelu. 27 września 1939 roku powstało polskie państwo podziemne. Działało w konspiracji przed okupantami, stając się fenomenem w okupowanej Europie. Polskie podziemie utrzymywało łączność z rządem na uchodźstwie drogą radiową, a także za pośrednictwem kurierów. Delegatury dokumentowały straty wojenne i przygotowywały się do objęcia władzy po wyzwoleniu. Obchody z okazji 87. rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej. W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uczennice i uczniowie z gdyńskich szkół oraz mieszkańcy. Pod pomnikiem złożono wieńce, odśpiewano hymn, a uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Nie zabrakło również oficjalnych przemówień. List od prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek odczytał wiceprezydent miasta Rafał Geremek. Jak co roku pod koniec uroczystości odbyło się pasowanie na pierwszoklasistów, uczennic i uczniów szkoły podstawowej nr 26 w Gdyni. Budowa nowego urzędu miasta Rumi oraz zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia wchodzą w kolejny etap. W najbliższych dniach ma zostać podpisana w tej sprawie umowa. Nowy urząd powstanie u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 85 milionów złotych. Inwestycja obejmuje teren o powierzchni blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych. W planach jest budowa nowoczesnego obiektu usługowo-biurowego z podziemnym parkingiem na co najmniej 200 samochodów. Parking ma być zaprojektowany w taki sposób, aby w razie potrzeby mógł pełnić także funkcje związane z ochroną ludności i bezpieczeństwem.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Dawid Detlaf z Kaszub podjął kolejne ekstremalne wyzwanie. Po samotnej wyprawie rowerowej z Pucka do Baku w Azerbejdżanie, podczas której pokonał 5120 km i przejechał przez 8 państw, tym razem mierzy się z polskim wybrzeżem Bałtyku. 27 września wystartował ze Świnoujścia. Jego celem jest pokonanie ponad 500 km w kierunku Krynicy Morskiej, możliwie jak największą częścią trasy jadąc bezpośrednio po plaży. To oznacza walkę nie tylko z dystansem, ale też z luźnym piaskiem, wiatrem i zmiennymi warunkami nad morzem. Taka jazda wymaga zupełnie innej techniki i znacznie większego wysiłku niż poruszanie się po zwykłych drogach czy ścieżkach rowerowych. Pomysł na tę wyprawę pojawił się jeszcze podczas wcześniejszej podróży do Azerbejdżanu. Detlaf chciał znaleźć kolejne trudne wyzwanie, ale tym razem bliżej domu. Według informacji organizatorów podobne próby były już podejmowane, jednak nie odnotowano dotąd w pełni udokumentowanego przejazdu całego polskiego wybrzeża w takiej formule. Wyprawa nadal trwa, a jej przebieg można śledzić na bieżąco w relacjach publikowanych z trasy. Wychowankowie Lechii Gdańsk coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w seniorskiej reprezentacji Polski. W dwóch pierwszych meczach obecnej edycji Ligi Narodów Biało-Czerwonych na boisku pojawiło się kilku zawodników, którzy piłkarsko wychowali się właśnie w Gdańsku. W piątkowym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną zagrali Kacper Potulski, Przemysław Frankowski i Mateusz Żukowski. Kacper Urbański znalazł się wtedy w kadrze meczowej, ale nie pojawił się na boisku. Polska zremisowała to spotkanie bezbramkowo. Wczoraj Biało-Czerwoni rozegrali drugi mecz Ligi Narodów. Tym razem na wyjeździe ze Szwecją. Od pierwszej minuty zagrał Mateusz Żukowski, a w drugiej połowie na boisku pojawili się również Przemysław Frankowski i Kacper Urbański. Polska przegrała 1-3. Dla Lechii to kolejny sygnał, że zawodnicy związani w przeszłości z klubową akademią regularnie trafiają na poziom reprezentacyjny. Frankowski, Urbański i Kacper Potulski urodzili się w Gdańsku i zaczynali piłkarską drogę w biało-zielonych barwach. natomiast pochodzący z Lęborka Mateusz Żukowski trafił do Lechii jako

0: nastolatek. A na tym lista się nie kończy. W kadrze do lat 20 bardzo dobrze spisał się także Jakub Adkonis, który w wygranym 3-1 meczu z Portugalią zanotował 2 asysty i pełnił funkcję kapitana zespołu. Tomasz Grzegorczyk oficjalnie rozpoczął drugi etap pracy w Arce Gdynia. W poniedziałek 28 września nowy trener został zaprezentowany podczas konferencji prasowej na Stadionie Miejskim. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Gruchała oraz prezes klubu Wojciech Pertkiewicz. Powrót Grzegorczyka do Gdyni nie jest przypadkowy. W 2024 roku, gdy pełnił obowiązki pierwszego szkoleniowca, Arka wygrała pod jego wodzą 11 z 14 oficjalnych spotkań. W pierwszej lidze zdobyła wtedy 31 z 36 możliwych punktów i awansowała z 8 na 2 miejsce w tabeli. Podczas konferencji sporo miejsca poświęcono poprzedniemu rozstaniu z trenerem, ale sam Grzegorczyk podkreślał, że nie zamierza wracać do tamtej historii. Jak zaznaczył, traktuje obecną pracę jako zupełnie nowy etap i po 2 latach poza Gdynią wraca z nowymi doświadczeniami i energią. Nowy szkoleniowiec zapewnił też, że ma konkretny pomysł na drużynę i wierzy w jej potencjał. Swoją wizję miał przedstawić wcześniej władzom klubu oraz dyrektorowi sportowemu Tomaszowi Wichnierkowi. Grzegorczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia. Teraz najważniejszym zadaniem będzie przygotowanie zespołu do dalszej walki o powrót do PKO BP Ekstraklasy. Siatkówka w Redzie wchodzi na nowy poziom. Męska drużyna miejscowego klubu rozpoczyna swój pierwszy sezon w drugiej lidze. Awans wywalczyła po bardzo udanych rozgrywkach. Zespół zanotował 17 zwycięstw z rzędu w trzeciej lidze wojewódzkiej, a następnie wygrał turniej półfinałowy i finałowy. Klub zaprezentował zawodników oraz swoje sekcje podczas specjalnego wydarzenia w Redzie.
1: To nasz pierwszy sezon debiutancki. Dużo zadań przed nami, dużo wyjazdów, dużo ciężkiej pracy, ale liczymy na to, że naprawdę ta praca zaowocuje i będziemy mogli cieszyć się z jak największej ilości zwycięstw i mamy nadzieję, że zajmiemy jak najlepsze miejsce na koniec sezonu.
0: Mówił Bartosz Jabłoński, trener i zawodnik drugoligowej drużyny. Klub nie zamierza jednak skupiać się wyłącznie na zespole seniorskim. Prowadzi kilka sekcji młodzieżowych i nabór zawodników także spoza Redy. Obecnie samą siatkówkę trenuje tam około 100 osób. Miasto wspiera działalność klubu m.in. poprzez udostępnianie hal sportowych oraz środki przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży. Sportowo dużo dzieje się wokół gdańskiego wybrzeża. Żużlowcy tydzień temu wygrali finał Krajowej Ligi Żużlowej i zapewnili sobie awans do Metalkas. Drugiej ligi teraz klub rozpoczyna budowę składu na nowy sezon. Choć na konkretne nazwiska kibice muszą jeszcze poczekać. Prezes Tadeusz Zdunek zapowiada raczej kosmetyczne zmiany. W Gdańsku mogą zostać m.in. Jacob Torsel i Timo Lahti, a pewne miejsce ma również wychowanek Eryk Kamiński. Zainteresowani dalszą jazdą w Wybrzeżu są także Krystian Pieszczek, Mateusz Bartkowiak i Jan Pszanowski. Wiadomo natomiast, że z klubem pożegna się Miłosz Wysocki. Lechia Gdańsk wykorzystuje przerwę na mecze reprezentacji na tygodniowe zgrupowanie. W poniedziałek rano biało-zieloni wyjechali do Woli Chorzelowskiej w województwie podkarpackim, gdzie będą przygotowywać się do dalszej części sezonu. Do klubowego autokaru wsiadło 23 zawodników. Część kadrowiczów dołączy później ze względu na obowiązki reprezentacyjne. Chodzi m.in. o Aleksieja Cholewińskiego i Jakuba Adkonisa. Na obozie nie będzie natomiast kilku innych reprezentantów, w tym Artura Szacha, Daniło Małowa czy Kevina Dodaja. Lechia wybrała ośrodek Woli Chorzelowskiej ze względu na dobre warunki treningowe i możliwość rozegrania wartościowego sparingu. Na zakończenie obozu 3 października o godzinie 13 Gdańszczyk mają zmierzyć się z Ruchem Chorzów. Spotkanie ma odbyć się w Krakowie lub w okolicach Myślenic. W kadrze na zgrupowanie zabrakło Rifeta Kapicia. Były kapitan nadal nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu, a klub informuje, że na ten moment nie otrzymał za niego satysfakcjonującej oferty transferowej. Dla Lechii taki jesienny obóz ma być też próbą powtórzenia scenariusza sprzed 3 lat. Wtedy po podobnym zgrupowaniu drużyna zbudowana po spadku z Ekstraklasy złapała odpowiedni rytm i na koniec sezonu wywalczyła awans. PGE Wybrzeże Gdańsk bez punktów po wyjazdowym meczu 4. kolejki Lotto Superligi. Gdańszczanie przegrali z KGHM Chrobrym Głogów 31-32, a losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero w ostatnich sekundach. Wybrzeże przez większość meczu musiało odrabiać straty. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 17-14, choć Gdańszczanie kilka razy potrafili wrócić do gry i doprowadzić do remisu. Najskuteczniejsi w zespole Patryka Rombla byli Mikołaj Czapliński, który zdobył 8 bramek, oraz Filip Machłowicz z dorobkiem 7 trafień. Po przerwie Wybrzeże szybko wyrównało.

0: na 17-17, ale Chrobry ponownie odskoczył. Gdańszczanie kilka razy mieli szansę objąć prowadzenie, jednak w kluczowych momentach popełniali błędy w ataku. Najwięcej emocji było w samej końcówce. Na 65 sekund przed końcem Patryk Siekierka doprowadził do remisu 30-30. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem na 31-30. Wybrzeże ponownie wyrównało, ale w ostatniej akcji Chrobry wykorzystał pustą bramkę Gdańszczan i ustalił wynik na 32-31. Dla zespołu z Gdańska to porażka po meczu, w którym punkt był w zasięgu do ostatnich sekund. Juniorzy D1 MKS Lew Westera Lemborg mają za sobą bardzo udany wyjazd do Czarnej Dąbrówki. W kolejnym meczu ligowym Lęborczanie pokonali miejscowy GTS aż 7-2. Lew od początku spotkania narzucił swój styl gry. Goście byli dobrze zorganizowani, skuteczni pod bramką rywala i szybko wypracowali sobie przewagę. Gospodarze najwięcej zagrożenia stwarzali po stałych fragmentach gry. Ale defensywa zespołu z Lęborka dobrze radziła sobie z tym elementem. Do przerwy było 4-1 dla Lwa. Po zmianie stron obraz meczu specjalnie się nie zmienił. Lęborczanie nadal kontrolowali przebieg spotkania i dołożyli jeszcze 3 bramki. Trener skorzystał przy tym z całej dostępnej kadry. Na boisku pojawili się wszyscy powołani zawodnicy, łącznie 16 piłkarzy. Warto odnotować również ligowy debiut Juliana Kiela. Jeśli chodzi o strzelców, po 2 trafienia zapisali na swoim koncie Fabian Damc, Antoni Okoń i Kuba Klejna, a 1 bramkę zdobył Brian Matwi. Ostatecznie MKS Lew Westera Lęborg wygrał na wyjeździe z GTS Czarna Dąbrówka 7-2 i dopisał do swojego dorobku kolejne przekonujące zwycięstwo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.